0: mówiłem zresztą, między innymi na piwie z Mencenem, że kiedyś się wkurzę i zacznę zbierać po prostu podpisy pod tym, żeby zmienić ten system. To było wiele miesięcy temu, byłem wtedy u pana tutaj w studio, więc to nie była oczywiście ustawka, nie mam kontaktu z prezydentem Nawrockim, uspokajam wszystkich. Natomiast...
1: No bo prezydent chce raczej ustroju prezydenckiego, to widać, chociaż też mówi, że Polacy mogą zdecydować.
0: Jeśli Polacy zdecydują, to powinien być ustrój albo prezydencki, albo kanclerski, albo może Polacy zdecydują, że powinien być ten system, którego chce Donald Tusk, czyli system blokowania. Myślę, że realnie jesienią. Dziś rozpoczynamy rozmowy między innymi z samorządowcami, z przedsiębiorcami, z różnymi środowiskami, właśnie, żeby te pytania były jak najlepsze. Timing jest taki, że najlepiej pytania pokazać jesienią, bo 30 lat tej konstytucji z 97 roku, będzie w kwietniu 2027. A pamięta pan, panie redaktorze, ile osób wzięło udział w referendum, które przyjęło konstytucję? 42%, prawie 43% Polaków, czyli jedynie 12 milionów ludzi. 6 milionów 400.
1: Skąd założenie, że teraz weźmie więcej?
0: Jeżeli to będzie w czasie wyborów parlamentarnych, to na pewno będzie więcej. A gdyby nie było, bo ja proponuję, żeby to było w dniu wyborów parlamentarnych. Uważam, że te wybory w 2027 parlamentarne powinny być o tym, czy będziemy mieli w Polsce system prezydencki, kanclerski, czy dalej politycy będą się blokowali, prezydent z premierem, i premier Tusk będzie mógł sobie powiedzieć, nie no, ja bym zrobił te 100 konkretów, no ale wiecie, no Nawrocki, prezydent Nawrocki.
1: Ale dlaczego premier Tusk miałby się zgodzić na to referendum? Z jego perspektywy to już widać, ono się kompletnie nie opłaca.
0: Dlatego tylko i wyłącznie premier Tusk może zgodzić się tylko i wyłącznie z takiego powodu, z jakiego zgodził się Bronisław Komorowski w 2015 roku i zgłosił referendum, które wcześniej zgłaszał Paweł Kukiz. Dlatego, że przegrywał i miał problemy. Politycy zgadzają się na coś tylko jeżeli są przymuszeni. Dlatego chcemy zebrać jak najwięcej podpisów, żeby właśnie politycy byli tak jak Bronisław Komorowski w 2015 po przegranej w pierwszej turze, przymuszeni. Ja nie jestem naiwny, chociaż może wyglądam trochę, może znaczy, wyglądam
1: rozumiem,
0: na naiwnego.
1: Nie jest pan naiwny, czyli zakłada pan, że nie musi być tego referendum. To jest raczej ruch, który ma wywołać temat niż zwołać referendum rzeczywiście.
0: Bardzo chciałbym, żeby to referendum było, ale pamiętam jak prezes Kaczyński zablokował referendum prezydenta Dudy w stulecie niepodległości i inni politycy zablokowali, dlatego że wie pan, partie polityczne no średnio chcą oddać głos Polakom. Ja uważam to samo, co prezydent Duda uważał wtedy i uważam to samo, co Paweł Kukiz uważał, że to ludzie powinni zdecydować, a politycy się powinni podporządkować. Czyli jest decyzja, Polacy zdecydują. Chcemy tego, co jest teraz, chcemy prezydenckiego lub kanclerskiego i wtedy
1: ale
0: jest
1: praca. Pan doskonale wie o tym, że jak już będzie rozpisane, jeśli w ogóle będzie rozpisane to referendum, to partie cierpliwie zaczną pracować nad tym, żeby przekonać swoich wyborców do własnej decyzji politycznej. Jedne będą przekonywać do systemu prezydenckiego, drugie do kanclerskiego, a trzecie powiedzą, ten układ, który mamy, jest optymalny, bo pozwala zablokować głupie pomysły obu stron.
0: I wtedy Polacy zdecydują, będą mogli wyciągnąć wnioski, a ja wierzę, że Polacy są mądrzy, wielokrotnie mądrze wybierali. Dziś frekwencja jest dużo większa niż 30 lat temu, wtedy kiedy było referendum właśnie konstytucyjne. Dziś do wyborów chodzi 75% Polaków. Wtedy te 40 kilka procent to była po prostu norma. I ja w ogóle nie wiem, dlaczego mielibyśmy przyjmować, że coś, co zostało 30 lat temu uchwalone, jest najmądrzejsze na świecie. Proszę mi pokazać kraj na zachodzie Europy, który ma taki system władzy jak Polska lub inne sąsiadujące z nami kraje. To jakby z dziwnym trafem, akurat po 89, po 90 roku, to w naszej części regionu zostały przyjęte konstytucje w wielu krajach, które blokują prezydenta i premiera. Czy tak jest gdzieś na zachodzie Europy?
1: Tylko, tam jakoś tylko jest, są tak? Różne rozwiązania, bardzo różne, i one się sprawdzają w różnych miejscach, bo i system kanclerski w Niemczech się sprawdza, i system prezydencki w Stanach Zjednoczonych.
0: A ten system, który jest u nas, się nie sprawdza i to widzą wszyscy. Nie jesteśmy w stanie ani w sprawach bezpieczeństwa, ani nawet w sprawach ambasadorów, ani w najprostszej sprawie po prostu
1: się porozumieć.
0: A może
1: ludzie są winni, a nie system?
0: Nie, winne jest to, że nie ma jasnej odpowiedzialności. Jeśli Donald Tusk wygrywa wybory lub wygrywa prezydent Nawrocki, to powinien mieć 4 lata, pełną odpowiedzialność i powinien zostać za to rozliczony. Inaczej premier Tusk będzie w 27 roku opowiadał, że że te 100 konkretów to tak, ale niestety prezydent nawrócił.
1: I tu stawiamy kropkę, żegnamy się z słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube. A ja przypominam, naszym gościem jest Marcin Mastalerek, były szef gabinetu Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej. Jarosław Kaczyński podkreśla zawsze, jak się go o to pytać, że jednak system kanclerski jest lepszy, bo może zablokować dojście do władzy osoby nieodpowiedzialnej, o tak ładnie powiedzmy. Będzie konflikt między prezydentem a byłym premierem, byłym wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim.
0: Pamiętam, jak prezes Kaczyński w 2008 albo w 2009 roku przedstawił projekt konstytucji radykalnie wzmacniający
1: prezydentem był jego brat.
0: Prezydenta, więc nie wiem, jakie dziś zdanie ma prezes Kaczyński. Ja uważam, że liczyć się trzeba ze zdaniem Polaków i to oni powinni zdecydować. Natomiast wiadomo, że każdy lider partyjny, to jest oczywiste, wolałby system kanclerski, czyli parlamentarno-gabinetowy, dlatego że ten system daje partiom większą władzę i on jest na pewno lepszy niż ten, który mamy dzisiaj. Ja nie mówię, czy ja jestem za systemem prezydenckim czy kanclerskim. Ja uważam, że ten, który dziś jest zły i powinien być taki, który daje jasną odpowiedzialność i jasne rozliczenie polityków. I zarówno prezydencki, jak i kanclerski byłby lepszy. Ale jest duża grupa Polaków, która uważa, że ten system jest niezły, dlatego że blokuje jakieś nieodpowiedzialne ewentualnie pomysły. I uważam, że pytania w referendum powinny być takie, żeby uwzględniały właśnie również to, bo może się za chwilę okazać, że może większość Polaków
1: chce tego systemu,
0: bo się w takim urodzili, nie wiem, bo taki pamiętają. No tego nie wiemy, tylko musimy to po prostu
1: Być wybrany prezydent w wyborach powszechnych, czy jednak przez Zgromadzenie Narodowe?
0: No to zależy od tego, który będzie
1: model
0: przyjęty, bo jeśli będzie model kanclerski, to wówczas nie ma żadnego uzasadnienia, żeby dalej był prezydent z tak silnym mandatem, no bo tak naprawdę po co? Więc no albo w lewo, albo w prawo i tak, żeby politycy wreszcie zaczęli odpowiadać za swoje decyzje i żeby nie mogli po 4 czy 5 latach opowiadać, no że zrobiliby to, ale druga część wykonawczej władzy ich blokowała.
2: Z Marcinem Mastalerkiem, byłym szefem gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, rozmawiał Tomasz Terlikowski. Kolejna część tej rozmowy w Faktach za godzinę, ale całości już teraz możecie posłuchać na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Dobranocka w RMF FM. Maciek Rybak, witajcie ponownie. Za chwilę zajrzymy na czerwony dywan w Nowym Jorku. Czerwony dywan Met Gali, która właśnie trwa. Kolejne nazwiska ze świata show biznesu pojawiły się właśnie na tym czerwonym dywanie w przedziwnych kostiumach, o którym wam powiem. A ta Met Gala to mocny punkt w kalendarzu show biznesowym. Zanim internet wam o tym napisze, to w radiu o tym usłyszycie. Bądźcie z nami.

Somber w RMF FM. On też pojawił się na Met Gali. Dobranocka, na żywo, na całą Polskę. Teraz o mocnym wydarzeniu świata show biznesu. Met Gala w Nowym Jorku. Na czerwonym dywanie pojawili się już aktor Dwayne Johnson w garniturze. Rzadki widok. Piosenkarka Katy Perry w srebrnej masce. Lady Gaga też z mocnym strojem, hybryda sowy i syreny. Wiem, że trudno sobie to pewnie wyobrazić, ale później pewnie wrzucimy te fotki na Instagram RMF-u. A modelka Heidi Klum jako żywa statua się pokazała. No to wygląda jak AI, ale to rzeczywistość. Jak dobrze widzę, jest też aktorka Olivia Wilde. Nie jestem pewien, czy to ona, bo kamera zrobiła zbliżenie na jej dolną część pleców, dlatego że na białej sukni ma założony jakby koszyk wielkanocny. No ludzie, no to są jakieś jaja. I tym zdaniem właśnie można podsumować wiele kostiumów z tej całej Met Gali, ale oni to robią specjalnie. Przy okazji gwiazdy zbierają charytatywnie fundusze, no i promują modę jako sztukę.

0: prawy do lewego i już 5 maja w kalendarzu. No tak ten czas leci, a na zegarach 2:30. Ta nocna zmiana też nam leci, ale żeby ją trochę urozmaicić, to mamy tematy z naszego radia RMF24. I już teraz Piotr Salak i reporter nasz.
1: Kasper Żygulewski razem ze mną.
2: Dzień dobry.
1: Słyszałem, Kasper, że będziemy mieć nowe twarze, nowe funkcje, może tak. Ludzi no. Z funkcjami, jeśli chodzi o Sejm i Senat, bo nowy wicemarszałek i nowy Sejmu i Senatu ma się pojawić, tak?
2: Dokładnie. Tego chce Klub Centrum, nowo powstały klub parlamentarny, nowo powstały już prawie 3 miesiące po tym, jak Polska 2050 się rozpadła, podzieliła się na pół. Paulina Henning-Kloska założyła swoją formację, Klub Centrum. No i Klub Centrum zaczyna się rozpychać. Po tym, jak w ubiegłym tygodniu Paulina Henning-Kloska utrzymała swoje stanowisko, no to teraz mamy więcej kart w ręku. No i klub parlamentarny Centrum chciałby mieć swoich przedstawicieli w prezydium obu parlamentów. Dlaczego Polska 2050 mająca, tu cytuję oczywiście, 15 członków klubu ma swojego wicemarszałka Sejmu i Senatu. Dlaczego mielibyśmy nie mieć tego my? Tak powiedział mi Mirosław Suchoń, szef klubu parlamentarnego.
3: Tak, jeżeli będą wymagały tego decyzje także personalne, to one będą podejmowane zarówno na poziomie parlamentarnym, a także na poziomie rządowym. Dzisiaj w parlamencie mamy, jeżeli mogę tak powiedzieć, odpowiedzialność za Komisję Gospodarki, Deregulacji i Komisję Infrastruktury i mam poczucie, że to są jedne z najlepiej i najsprawniej działających komisji w parlamencie i tutaj rzeczywiście dużo dowozimy takich spraw, które są częścią ustaw, które deregulują, które pozwalają na to, żeby ta naturalna przedsiębiorczość obywateli, ona mogła rozkwitać. My rozmawiamy też o innych wymiarach, ale tak jak mówię, to są rozmowy wewnętrzne w ramach koalicji.
2: Tutaj Mirosław Suchoń nie mówi wprost, że oczekują stanowisk, ale no mówi wprost, że są rozmowy wewnątrz koalicji, że potrzebujemy narzędzi do realizowania swoich postulatów.
1: To jeżeli rozumiem funkcję wicemarszałka Sejmu i Senatu, to pewnie też wiceministrowie, rozumiem, tak?
2: No, też tak słychać z Klubu Centrum, że chcieliby mieć więcej przedstawicieli w rządzie, no bo teraz mamy Paulinę Henning-Kloskę i nikogo więcej tak naprawdę, jeżeli chodzi o samych parlamentarzystów, to nikt nie piastuje oprócz Pauliny Henning-Kloski żadnych funkcji w rządzie. Z tego, co mówi się na sejmowych korytarzach, Klub Centrum chciałby stanowisko wiceministra sportu, to miałaby objąć Żaneta Cefalina-Śliwowska, posłanka, która jeszcze będąc posłanką Polski 2050 mocno zabiegała o to, żeby być wiceministrem sportu. No i też liczy Klub Centrum, że w resorcie rozwoju uda się znaleźć jakieś stanowisko. Też zapytałem Aleksandrę Leo z Klubu Centrum, czy oczekują właśnie stanowisk w rządzie.
4: Tak, my musimy mieć narzędzia. Narzędzia, które są niezbędne do naszej pracy w koalicji, w rządzie, dla Polek i Polaków i realizowanie naszego programu wyborczego, naszych postulatów. Te narzędzia, ten nasz wkład powinien być zgodny z naszym wkładem, powinien być proporcjonalny. No, umowa koalicyjna była podpisywana z Polską 2050, która miała wówczas 33 posłów, teraz ma 15. Sytuacja się zmieniła.
2: I tu jest argument właśnie posłów Centrum, że Polska 2050 podzieliła się na pół. No pytanie, co na te pomysły powie Donald Tusk?
1: Otóż to.
2: Ale ostatnio przecież po tym głosowaniu nad wotum nieufności członkowie klubu parlamentarnego z Pauliną Henning-Kloską na czele zrobili sobie tak zwane selfie z Donaldem Tuskiem na sejmowym korytarzu. Także niewykluczone, że ten odchudzony rząd, mówiąc w cudzysłowie, znowu nam się powiększy.
1: Czyli może tak być, że sprawa jest otwarta, rozumiem, tak? Tak odbierasz to zachowanie premiera, tak?
2: Myślę, że tak. Biorąc pod uwagę jeszcze jeden fakt, że przed samym tym rozpadem na biurku Donalda Tuska leżały powołania do rządu na stanowiska wiceministrów jeszcze członków Polski 2050, między innymi do Ministerstwa Funduszy. Tam wiceministrem miał zostać Łukasz Osmalak z Polski 2050. Także te stanowiska wiceministrów w poszczególnych resortach są jeszcze, mówiąc najogólniej, nieuregulowane.
1: A wiązałbyś to z jakąś szerszą rekonstrukcją, te ewentualne nominacje na stanowiska wiceministerialne?
2: No
1: nie?
2: Mówiło się o tym, przecież my informowaliśmy, to była tak moja informacja jeszcze chyba ponad miesiąc temu, że mówiło się o tej małej, tak zwanej małej rekonstrukcji. Premier co prawda wtedy to zdementował, ale też mieliśmy ostatnio materiał wideo, na którym była teczka rekonstrukcja kwiecień 2026. No zobaczymy, bo niewykluczone, że przed wakacjami takie lekkie odświeżenie zastrzeżenie Donald Tusk będzie chciał zrobić.
1: I o tym wszystkim opowiadał w Radiu RMF 24 Kacper Wróblewski.
2: Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękujemy.
5: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

Baryla Rodowicz w RMF FM. Tak, gramy na 7 minut przed godziną trzecią. Pierwszy tydzień maja, temat gorący to matury. Ta z polskiego już odhaczona, wracam właśnie do tego tematu. Start był o 9:00, maturzyści potem w internecie napisali: pierwsza osoba u mnie wyszła 9:30. No to albo rozprawkę miała z gotowca, albo stwierdziła, że wyjeżdża w Bieszczady. A właśnie, jeden z tematów na wypracowanie: wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość. Ciekawy, a potem jeszcze ciekawsze komentarze na X-ie. Czy przegiąłem, jak porównałem pracę w łagrach do umowy o pracę, czy mi zaliczą? No słuchaj, no, poleciałeś jak delegacja służbowa do Syberii bez powrotu, więc może czekać cię powtórka na egzaminie w sierpniu.

0: Jest energia nocą w RMF FM. To jest właśnie najlepsza muzyka, która powraca tuż po faktach, punktualnie o godzinie 3:00. A w studiu z najważniejszymi informacjami Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Posłuchajcie.
1: Mimo zapowiedzi resortu rolnictwa, Polska nie złożyła skargi przed wejściem w życie unijnej umowy z krajami Mercosuru. Straż pożarna jest także jednym z fundamentów obrony cywilnej, przekonywał podczas Dnia Strażaka wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Za maturzystami egzamin z języka polskiego podobno prosty, dziś matematyka. Polska nie złożyła skargi w terminie zapowiadanym przez ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego. W miniony weekend, przypomnijmy dokładnie 1 maja, weszła w życie część handlowa unijnej umowy z krajami Mercosuru. Czy Polska ma jeszcze czas na złożenie skargi? O tym ze szczegółami w faktach nasza korespondentka z Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą.
2: Polska ma czas do 26 maja, żeby złożyć skargę. Z moich informacji wynika, że przyjęto już założenia do skargi, a więc jej główny zarys, a teraz prawnicy z Ministerstwa Spraw Zagranicznych przygotowują jej ostateczną wersję. Wciąż Polska będzie mogła także wystąpić w ramach tej skargi o zabezpieczenie, czyli wstrzymanie części handlowej umowy, która weszła w życie 1 maja. Chociaż zdaniem moich rozmówców szanse na to, by wiceprezes TSUE zgodził się na to zabezpieczenie, są raczej niewielkie. Wciąż także Polska będzie mogła dołączyć do wniosku o opinię co do zgodności umowy z unijnym prawem, którą przesłał do TSUE Parlament Europejski.
1: Poza walką z ogniem i skutkami katastrof, straż pożarna stanowi też jeden z fundamentów obrony cywilnej. Tak mówił wczoraj wicepremier i minister obrony podczas obchodów Dnia Strażaka w Porębie Spytkowskiej w Małopolsce. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że finansowany przez MSWiA i MON system działa głównie właśnie dzięki strażakom.
3: Bez strażaków ochotników, bez strażaków zawodowców nie ma obrony cywilnej. Jesteście jej fundamentem, stanowicie jej trzon i chciałem wam za to bardzo serdecznie podziękować, że po pierwsze szkolicie, przekazujecie informacje dotyczące podstawowych zasad bezpieczeństwa, wyznaczacie kierunki rozwoju obrony cywilnej.
1: Mówił Władysław Kosiniak-Kamysz, przypominając, że tylko jego resort na wydatki obrony cywilnej rocznie przekazuje 5 miliardów złotych.
4: Reporterzy RMF FM ustalają fakty.
1: Ponad 0,5 miliarda złotych z kolei ma kosztować budowa linii kolejowej z Lublina do Łęcznej. W planie jest 14 par pociągów na dobę, a trasa ma być gotowa w 2031 roku. Tak zapowiada Szymon Młodawski z Polskich Linii Kolejowych.
5: Pociąg stanie w 6 miejscach. Łęczna, Łęczna, Szpital, Ciechanki Krzesimowskie, Krzesimów, Trzeszkowice oraz Lublin lotnisko.
6: Ile domów do wyburzenia?
5: Nie wyburzamy domów, nieruchomości zamieszkałych.
6: Potrzebna jest kolej do Łęcznej czy nie?
7: Potrzebna.
8: Chyba niekoniecznie. Są autobusy często.
9: Pociąg nie będzie spełniał swojego przeznaczenia.
10: Moglibyśmy już jeździć. Dobre by było.
1: Komentowali mieszkańcy Łęcznej, z którymi rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga. Za maturzystami pierwszy dzień egzaminu dojrzałości. Arkusz maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym oceniała w RMF FM literaturoznawczyni dr Katarzyna Drost-Urbańska z Uniwersytetu Warszawskiego. Zadania wskazywał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
11: Z wiersza Antoniego Langego
12: Dusza łka.
11: Dusza łka to jaki środek wyrazu artystycznego?
12: Oczywiście personifikacja, czyli nadanie cech ludzkich istotom czy zjawiskom.
11: Jest kolejny przykład zapomniane bogi.
12: Niewątpliwie mamy do czynienia z epitetem.
11: Taki przymiotnik zapomniane.
12: Epitety to inaczej przymiotniki.
11: A jakim przymiotnikiem pani ten arkusz maturalny by określiła?
12: Łatwy.
11: Czy zgadzacie się z tą opinią? Możecie to sprawdzić na rmf24.pl. Mamy propozycję rozwiązań tych zadań, które rozwiązywali maturzyści w całej Polsce.
1: A już dziś o 9:00 kolejny egzamin z matematyki na poziomie podstawowym.
4: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: Obawiam się, że po wyborach w 2027 roku w Polsce będzie jeszcze większy polityczny chaos i dlatego należy wprowadzić zmiany. Tak mówił na antenie radia RMF FM Marcin Mastelarek, były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy. Polityk odniósł się także do sytuacji wewnątrz PiS. Posłuchajcie.
13: Obawiam się, że po 2027 roku w Polsce nie będzie można wybrać stabilnych rządów i nie będzie już żadnej odpowiedzialności. Obawiam się, że ani jedna, ani druga strona nie będzie miała...
14: Dlatego system kanclerski nie
13: będzie miała, nie będzie miała większości. No ale dziś będziemy mieli jeszcze większe zamieszanie. Będzie, jeśli by się tak wydarzyło. Jeśli by się tak wydarzyło. Natomiast zmienić to mogłaby ordynacja wyborcza. bo zmieniając system można zmieniać też ordynację. Proszę zwrócić uwagę, że w 2019 roku Prawo i Sprawiedliwość utrzymało w tych samych wyborach, utrzymało władzę w Sejmie, a straciło ją w Senacie. To od ordynacji przy tak zbliżonych wynikach do siebie zależało, kto w Polsce miałby władzę. Gdyby to Senat decydował, kto jest premierem.
7: Tylko, że przy takim
13: przy tych samych wyborach. To jest to chyba ciekawe, przyzna pan, panie
7: to
13: redaktorze.
7: To prawda, tylko że...
13: Czyli, że ordynacja decyduje o tym, przy tak zbliżonych wyborach, kto ma władzę.
7: Tylko że przy tym układzie to również absolutnie o włos będzie się decydował,
13: oczywiście,
7: kto będzie prezydentem i kto będzie miał pełną władzę.
13: Tak, jeżeli pan mnie pyta, czego ja się obawiam tego, że będzie trudność z wyborem rządu, obawiam się wielkiego chaosu i dlatego uważam, że należy zmienić ten system, żebyśmy my po 2027 roku nie mieli po prostu tego samego, co teraz, tylko razy 10, czyli jednej wielkiej awantury i niemożliwości zrobienia niczego, podjęcia żadnych ważnych decyzji, ani rozwojowych, ani w sprawie bezpieczeństwa, ani zupełnie innych. I jeszcze raz podkreślę, to, że ktoś 30 lat temu przyjął jakieś rozwiązania, to nie jest żaden święty graal.
7: Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem. Jest szansa na przekierowanie wojsk amerykańskich z Niemiec, tych 5000 żołnierzy, tej części wycofywanej z Niemiec do Polski, pana zdaniem?
13: Uważam, że sama rozmowa właśnie w tym momencie, kiedy wycofywani są żołnierze z Niemiec i kiedy o tym trwa dyskusja, jest świetnym sygnałem i to świetna robota prezydenta Nawrockiego, że właśnie taki sygnał w świat idzie, że w momencie, kiedy Stany Zjednoczone, kiedy prezydent podejmuje ważne decyzje, to prezydent Nawrocki rozmawia z prezydentem Trumpem i już sama ta rozmowa jest dobrym sygnałem dla Polski.
7: Ale ona skończy się czymś dobrym, poza sygnałem? Bo to jest dobry sygnał dla prezydenta, dobry dla Polski, ale czy skończy się decyzjami, pana zdaniem?
13: Ja mam nadzieję, że tak, że najpierw to będą decyzje o stałej obecności, a potem o zwiększeniu. To jest proces, rozpoczął go prezydent Andrzej Duda już w 2015 roku i te zabiegi trwają do dziś. Dziś prezydent Nawrocki idzie drogą prezydenta Kaczyńskiego, wcześniej prezydent Duda szedł drogą prezydenta Lecha Kaczyńskiego i dziś jest to pewna właśnie sztafeta prezydentów proamerykańskich i bardzo mi się to podoba. Uważam, że Stany Zjednoczone są jedynym mocarstwem, które trzeba realnie traktować jako gwaranta polskiego bezpieczeństwa. Uważam, że to są mrzonki i brednie, opowiadanie o bezpieczeństwie Polski w oparciu o Niemcy lub Francję. I uważam, że szkodliwe są listy czy wywiady, bo to był chyba wywiad premiera Donalda Tuska w Financial Times i to wszystko, co premier Tusk proponuje.
7: A nie jest szkodliwe...
13: Ważniejsze w wywiadzie premiera Tuska dla Financial Times jest to, czego premier Tusk tam nie mówi. De facto ta jego propozycja i te jego wnioski, które wysnuwa Donald Tusk, mają według mnie prowadzić do federalizacji Europy. Czyli dziś establishment europejski, mainstream europejski, rękami premiera z Europy Środkowo-Wschodniej próbuje pokazać państwom, które były bardzo sceptyczne, że bezpieczeństwo może zapewnić tylko i wyłącznie federalizowana Europa.
7: Trump bardzo pomaga w tym sygnale. To znaczy, powiedziałbym, jego polityka mocno zmienna i dynamiczna, o tak powiedzmy, bardzo wspomaga to myślenie w Europie, to znaczy także w Europie Środkowej, że przesadne zaufanie do Stanów też nie załatwia wszystkiego.
13: Przede wszystkim to Donald Trump wzmocnił NATO, bo to dzięki Donaldowi Trumpowi propozycja prezydenta Andrzeja Dudy, żeby zwiększyć w całym NATO wydatki do 3%, została przeprowadzona. Ja przypomnę, że kiedy na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, dzień przed 25. rocznicą wejścia Polski do NATO, prezydent Duda powiedział, że będzie walczył na szczycie NATO i w ogóle będzie walczył o to, żeby wszystkie kraje zwiększyły wydatki, to po prostu były kpiny ze strony premiera Tuska i mówił, że dzisiaj kraje nawet 2% nie wydają. I pamiętajmy, że jak przychodził prezydent Trump, to kraje nie wydawały 2%, dziś wydają. Więc fakty są takie, że Sojusz Północnoatlantycki jest mocniejszy. I oczywiście prezydent Trump zaczął rozliczać kraje Europy Zachodniej, że robi to w swoim stylu. No robi, wszyscy widzimy, jak to wygląda. Natomiast Polacy, polski premier powinien zabiegać o polskie bezpieczeństwo, a nie martwić się bardziej Europą i brukselskimi urzędnikami.
7: O dwa płuca w Prawie i Sprawiedliwości. Te dwa płuca teraz będą tak pompować ten tlen w to ciało i naprawdę teraz już będzie sprint ku zwycięstwu.
13: To jest tak, że nic nie zapowiadało zwycięstwa w 2015 roku, rok przed wyborami w 2014. W 2025 też nic nie zapowiadało zwycięstwa prezydenta Nawrockiego. Mnie też wówczas wydawało się to niemożliwe, bo wielu dziś opowiada, że tak, byli pewni, że prezydent Nawrocki wygra.
7: To jest takie
13: opowiadanie,
7: no zdarza się. Oczywiście cuda się zdarzają. Ja się pytam
13: ale
7: o
13: raz
7: to,
13: na jakiś czas, więc właśnie, czy pan się mnie pyta, czy zdarzą się drugi raz tak pod rząd? Wydaje mi się, że jeśli będą robili tak jak teraz, to się nie zdarzą. Także cuda to są cuda, a nie...
7: PiS dotrwa jako jedność do tych wyborów?
13: To zależy od najbardziej zależy od prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Dlatego, że to prezes Kaczyński swoją decyzją o wystawieniu najbardziej niepopularnego albo jednego z dwóch najbardziej niepopularnych ministrów w rządzie premiera Morawieckiego jako kandydata na premiera doprowadził do tego, że premier Morawiecki, no trudno było mu to zaakceptować. Więc to, co robi dziś prezes Kaczyński, to jest gaszenie pożaru, który sam wywołał.
7: Otóż jak prezes, socjalizm zupełnie. To rozwiązuje bohatersko problemy, które sam...
13: To prezes Kaczyński stworzył ten problem, bo przecież premier Morawiecki artykułował dość wyraźnie, że nie zaakceptuje i jest to dla niego sytuacja trudna, jeżeli najbardziej niepopularny minister w jego rządzie będzie kandydatem na premiera. Ale prezes Kaczyński szedł na ścianę i zdecydował się to zrobić, po czym zdziwiony jest, że premier Morawiecki robi swoje własne stowarzyszenie, a później jeszcze bardziej zdziwiony jest, że pomimo tego, że grozi mu publicznie, że nikt nie znajdzie się na listach, to premier Morawiecki się nie wycofuje z tego. Więc to wszystko jest gaszeniem pożaru, który prezes Kaczyński
7: tak, pytanie, czy Mateuszowi Morawieckiemu opłaca się w tej chwili wychodzić z PiSu, albo nawet za rok, do tej pory nikomu się nie udało. Wyjść z PiSu i zbudować trwałą formację na prawicy.
13: Przede wszystkim tam trwa gra, żeby wypchnąć premiera Morawieckiego z Prawa i Sprawiedliwości, bo gdyby tak nie było, to przede wszystkim nie było żadnej przesłanki, żeby półtora roku przed wyborami już pokazywać kandydata na premiera.
7: Ręka wyciągnięta do korony polskiej i Konfederacji miała być przecież.
13: Myślę, że to było bardziej skonfliktowanie się z nimi, bo jeżeli pokazuje się tak radykalnego polityka, to po to, żeby odebrać wyborców Konfederacji i koronie.
7: PiS jeżeli powiedział odzyskać.
13: No właśnie, jeżeli ktoś chce odzyskać tych wyborców, to myślę, że to nie jest ręka wyciągnięta, tylko raczej zaciśnięta pięść, więc stąd mocne napięcia i jeszcze większe między Konfederacją i koroną, a Prawem i Sprawiedliwością. Natomiast ja nie sądzę, żeby Przemysław Czarnek miał szansę odzyskać tych wyborców. Do dzisiaj nie przeprosił za Lex Czarnek, za to, że chciał, żeby urzędnicy decydowali o naszych dzieciach, a nie mogli robić tego rodzice.
1: Były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, Marcin Mastelarek, był gościem Tomasza Terlikowskiego. Cała rozmowa jest na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Podobno czekają nas pierwsze, mocniejsze burze w tym sezonie. Za chwilę to sprawdzę w programie Dobranocka. Maciek Rybak, cześć ponownie na zegarze. 13 minut po trzeciej i Madonna.

burzowy wtorek przed nami. O tym teraz w programie Dobranocka w RMF FM. Nie wszędzie. Największe szanse na burzę z deszczem, a nawet gradem, możliwe są od Zielonej Góry wraz z okolicami przez Poznań, Bydgoszcz, Toruń po Olsztyn i Białystok. Po południu szczególnie groźnie może być na Kujawach oraz na Mazurach. Uważajcie na siebie i słuchajcie aktualizacji w RMF FM. A o 20, nie o 20, jakiej 20? O 3:22, czyli teraz już miejscami pada na zachodzie oraz północnym wschodzie. To jeszcze łapcie szybko temperatury, będzie od 15 stopni na wybrzeżu do 27 w Małopolsce.

Dzień dobry. Czy to najwcześniejsze dzień dobry w polskim eterze i macie je w RMF-ie? Bardzo prawdopodobne i bardzo miłe. Tak sądzę. Gdybym o tej 3.29 dopiero włączył radio, to byłoby mi miło. Choć nie byłbym do końca wyspany. Tu łapcie coś na rozbudzenie. Imagine Dragons w RMF FM.

0: Najlepsza muzyka w RMF FM, a teraz kolejne odcinki audiobooka 70 lat mojego dzieciństwa.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
2: W dalekiej Anglii był taki zwyczaj, że król posiadał chłopca do bicia. Bicie młodzieży szum wywołuje, więc się należy posłużyć wujem. I bęc wuja w czoło, już jest wesoło. Bęc wuja w czoło, po to jest wuj. Bęc wuja w czoło i śmiech wokoło. Wuj się nie gniewa, wuj jest swój. Jajeczka mole nietknięte leżą, coś się przy stole robi nieświeżo. Cisza zagłusza, rozmowa pryska, co robi dusza towarzystwa. Bęc wuja w czoło, już jest wesoło. Bęc wuja w czoło, po to jest wuj. Bęc wuja w czoło i śmiech wokoło. Wuj się nie gniewa, wuj jest swój. Gdy biją wuja, to wuj nie bije. Odpowiedź prosta, wuj z tego żyje. Wuj nie oddaje, bo nie ma za co. Są takie kraje, gdzie za to płacą. Gdyby nie wuja, pewna część ciała byłaby ruja, krew by się lała. Nudno by było, boso i goło, gdyby nie wuja, myślące czoło. No to bęc wuja w czoło, już jest wesoło. Bęc wuja w czoło, po to jest wuj. Piosenkę tę wykonała namysłowska kapela podwórkowa na dniach gminy Dziadowa Kłoda 13 lipca 2014 roku. Podobno był szał. Można się przekonać, żeby uwierzyć, jest na YouTubie.
3: Związek Radziecki. Z hybrydami odbyliśmy trasę po ZSRR na zaproszenie radzieckiej młodzieży artystycznej. Furorę zrobiła piosenka Jonasza, którą śpiewałem po rosyjsku. Gdzie drugoj sapok? Świetny tekst o człowieczku, który od rana chce zmienić świat, tylko nie może znaleźć drugiego buta. Ale jak znajdzie, to drżyjcie rządzący i klękajcie narody. Tylko gdzie jest ten drugi but? Modny był twist. Mogli go jednak tańczyć tylko obcokrajowcy. To był mój żywioł. Dostałem od przyjaciół z Komsomolu tytuł Mister Twister. Zwiedzając pałac zimowy w Leningradzie, dawniej i obecnie Sankt Petersburgu, nie mogłem sobie odmówić, żeby nie położyć się na chwilę na łóżku samego Ilicza Lenina. Nasza opiekunka, studentka z ramienia KGB, omal nie umarła. Nie lzia stopa, oni mogą ciebie w tiurmu posłać. Wtedy to i ja się wystraszyłem. No ale być w Rzymie i nie widzieć papieża. Wiele lat później, zwiedzając Stratford upon Avon, wieś, z której pochodził Szekspir, znowu nie powstrzymałem się, żeby chociaż na sekundę nie legnąć na łóżku, na którym podobno urodził się wielki William. Ale z żadnego z tych łóżek nie przeszły na mnie ani moc Lenina, ani talent Szekspira. A żeby dopełnić historię słynnych łóżek, to na Phuket w Tajlandii spałem podobno na łożu samego Briana Adamsa. Niewykluczone, że była to legenda mająca na celu podniesienia ceny willi, w której się znajdowało. W każdym razie próbowałem potem. Please forgive me. Nie, nie. Niestety nie wychodziło.
1: Za chwilę w RMF FM kolejne zabawne wspomnienia Stefana Friedmana. 70 lat mojego dzieciństwa, czyli niech pan powie coś wesołego. Lukam

Turcja. Hybrydom zawdzięczam pierwszy wyjazd na zachód, chociaż to był wschód, festiwal teatrów studenckich w Stambule. Jechaliśmy 3 dni pociągiem. Na 2 tygodnie dostaliśmy po $7. Całą drogę myślałem tylko o jednym. Jaka jest ta Coca-Cola? A był rok 1966. Ledwo pociąg wypuścił parę na dworcu w Stambule, a ja już byłem w bufecie. Turcja latem może się pochwalić niemożebnym upałem, a kola była słodka. Wypiłem jednym wciągnięciem. Zniknęła równie szybko jak $5. Za resztę diety piłem do końca zwykłą wodę sprzedawaną na ulicy. I tak zostałem bez grosza, ale ze smakiem coli w ustach. Miałem wprawdzie do sprzedania kryształowy wazonik, ale w hotelu okazał się pęknięty. Na szczęście byli Krezusi, którzy przywieźli ich nieco więcej. Można było je uzyskać w formie pożyczki. A moim drugim marzeniem była zamszowa marynara. To była najpopularniejsza forma wymiany handlowej na słynnym bazarze. Ty mi kryształ, ja ci skórę. Zwiedzaliśmy zabytki Stambułu. Na liście Hagia Sofia oczywiście, Meczet Sulejmana i jak najbardziej Pałac Topkapi. Harem w nim miał 300 pokoi, 9 łaźni i pralnie. Ale bardziej jednak ciągnęło nas do dzielnicy rozpusty, tylko dla pełnoletnich. Dla nas, wychowanych w socjalizmie, był to szok kulturowo-obyczajowy. No i niezapomniane przeżycie. Na paru uliczkach ogrodzonych murem stały rozmemłane kobiety. Im grubsza, tym droższa. Jednej to tak się spodobałem, że mnie pogłaskała po policzku. Najadłem się strachu. Koledzy radzili mi zmywać miejsce spirytusem albo chociaż wodą kolońską w obawie złapania popularnej choroby. Nasze przedstawienie Czapa, czyli Śmierć na raty Janusza Krasińskiego, dostało nagrodę. Niestety nie pieniężną. Ekwiwalent w postaci autokarowej wycieczki po Turcji. Po drodze graliśmy czasami naszą sztukę w małych miasteczkach. Oczywiście, że po polsku. W jednym takim, gdzie publika wyglądała na pasterzy kóz i siedziała na drewnianych ławkach, a my pod namiotem, zaryzykowałem mocniejszą wersję. Ponieważ rzecz się dzieje w więziennej celi, w której siedzi 2 skazańców, a miejscowi nie łapali naszego finezyjnego dialogu, wzbogaciłem go na poczekaniu slapstickowymi elementami. Dodałem tekst w formie polskich popularnych przekleństw, czyli rzucania mięsem. Po pierwszym kopniaku, którym obdarzyłem partnera, publika ryknęła śmiechem. Wiedziałem, że to dobra droga. Mówiłem, co chciałem, okraszając tekst niecenzuralnym słownictwem. No taka okazja mogła się już nigdy nie powtórzyć. Będzie o czym opowiadać wnukom. Pytałem partnera na przykład, czy sprzedał kryształ. Dużo dali? Albo a po ile tu kozy? A na koniec wylałem mu miskę zupy na głowę. Publika rycząc

0: Dobrego dnia wam życzę i dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Maciek Rybak, do usłyszenia. A teraz o wschodzie słońca. Jak widzę za oknami, zapraszam na fakty. To godzina piąta na zegarach punktualnie, więc posłuchajmy Arkadiusza Stępnia Miernikowskiego.
1: Stany Zjednoczone miały zaatakować dwa cywilne statki płynące w kierunku Iranu. Polska na koniec miesiąca ma podpisać traktat z Wielką Brytanią. Będzie on dotyczył przede wszystkim współpracy w zakresie obrony. W niemal wszystkich lasach w Polsce obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Według doniesień irańskich mediów cytujących źródła wojskowe, Stany Zjednoczone miały zaatakować dwa cywilne statki przewożące towary w kierunku Iranu. W przekazie podkreślono, że nie były to jednostki irańskiej gwardii rewolucyjnej, jak wcześniej sugerowały niektóre relacje. Na razie brak niezależnego potwierdzenia tych doniesień ze strony USA lub organizacji międzynarodowych. Napięcie w regionie pozostaje wysokie, a strony regularnie przedstawiają sprzeczne wersje wydarzeń. 27 maja dojdzie do podpisania traktatu między Polską a Wielką Brytanią. Jak poinformował premier Donald Tusk, będzie on dotyczył przede wszystkim współpracy w zakresie obrony.
2: Długo negocjowaliśmy ten traktat, ale w tym czasie, jak się domyślacie, jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i dziedzinie, szeroko pojętej dziedzinie obronności. Wielkiej Brytanii zależy też na tym, i Polska jest tutaj wymarzonym partnerem, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Dzisiaj w Wielkiej Brytanii wyraźna większość żałuje Brexitu i chciałaby możliwie intensywnego zacieśnienia więzi z Unią Europejską.
1: Mówił premier Donald Tusk na pokładzie samolotu tuż przed wylotem z Armenii. Szef polskiego rządu w Erewaniu uczestniczył w szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Benzyna w górę, olej napędowy bez zmian. Po majówce przyszła zmiana maksymalnych cen paliw. Minister energii zaakceptował nowe stawki. A już teraz o nich w faktach Igor Skrzypek z redakcji ekonomicznej RMF FM.
3: 6 zł i 49 groszy za litr benzyny 95 to o 3 grosze więcej niż przez całą majówkę. Bez zmian za to przy dystrybutorach z olejem napędowym nadal będziemy płacić 7 zł i 31 groszy. Sygnały płynące z międzynarodowych rynków wskazują, że w najbliższych dniach raczej powinniśmy się spodziewać podwyżek. I to mimo, że prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział operację Wolność. Ma na celu ochronę statków handlowych przepływających przez cieśninę Ormus. Ropa jednak, zamiast tracić na wartości wobec takich wieści, podrożała jeszcze bardziej. Poziom powyżej $100 za baryłkę na razie z nami pozostaje, a to sugeruje dalsze podwyżki na stacjach paliw.
4: To są fakty RMF FM.
1: Najwyższy stopień zagrożenia pożarowego obowiązuje w niemal wszystkich lasach w Polsce. Podczas spacerów można natknąć się na dodatkowe patrole leśników.
5: Głównym celem strażników nie jest karanie odwiedzających lasy, tylko edukacja i kształtowanie właściwych postaw, bo na tym nam najbardziej zależy. Jeżeli jednak ktoś dopuszcza się rażących wykroczeń prawa, no to musi się liczyć z konsekwencjami.
6: To, że nie widać leśnika, to nie znaczy, że leśnik nie widzi nas.
5: Dokładnie. Strażnicy leśni są wyposażeni teraz w nowe technologie, w postaci chociażby fotopułapek czy dronów.
1: Mówił w rozmowie z naszym reporterem Dominikiem Smagą Paweł Kurzyna z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Na jej terenie tylko od początku roku wybuchło około 50 pożarów. Miś Paddington ponownie nieobecny. Przenosimy się na wyspy, bo figurka tej znanej postaci przesiadująca na ławce w angielskim mieście Southampton znów stała się ofiarą wandali. Tym razem jednak misiowi przyszła z pomocą policja.
7: You would like a marmalade sandwich.
8: Miś Paddington wcina kanapkę z marmoladą i uśmiecha się do przechodniów. Niestety nie wszyscy mieszkańcy Southampton doceniają gest lokalnych władz, które umieściły figurkę w miejscu publicznym. Już po raz drugi miś udał się na spacer w towarzystwie wandali. Na szczęście Paddingtona znaleziono w pobliskim parku. Wezwano policję, która przypięła wykonanego z żywicy poliestrowe misia pasami i odwiozła radiowozem w bezpieczne miejsce. Miś Paddington to nie tylko postać z bajki, to symbol uprzejmości i dobrych manier. Niestety nie można tego powiedzieć o wandalach z nadmorskiego Southampton.
1: Relacjonował korespondent RMF FM w Londynie Bogdan Frymorgan. A już teraz zapraszam na poranne wydanie faktów. W nim jeszcze więcej najnowszych informacji z Polski i ze świata. Przywitają się z wami Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Tradycyjnie jak co roku na początku maja startują egzaminy maturalne. Na początek oczywiście język polski. Egzamin z języka polskiego sprawia wielu osobom problem i nic dziwnego, bo pytania choćby na rozprawkę są takie lekko oderwane od rzeczywistości, typu honor czy miłość, przedstaw dylematy bohatera w powieści, swoje rozważania podeprzyj. Czy na przykład inny taki życie, czy życie jest dla Boryny podróżą poprzez pory roku? A czym są pory roku dla dziadów? Porównaj postawy. I takie tam, wiecie, złośliwości. Tematy dla obecnej młodzieży maturalnej powinny być bliżej ich życia i doświadczeń. Na przykład zaprosiłeś pana Tadeusza na kręgle. O co byś go zapytał? Patrz, jakie możliwości rozwinięcia. Albo idziesz z wizytą do latarnika. Czy kupisz mu kebaba? Wyjaśnij swoją decyzję, bazując na wybranych tekstach kultury. Tak powinno być, a jak jest, to wiadomo. Poproszę was jakieś górnolotne wypociny takie zmięte. Ale i tu jest wyjście. Jeśli nas tutaj teraz słuchacie, zapamiętajcie. Trzeba ogólnie podejść. Ogólnie. Cała nasza wielka literatura to jest o cierpieniu na wszelkie możliwe, kurcze sposoby. Z miłości, z ran, prawda, a z braku ojczyzny, albo z ran z powodu miłości do ojczyzny. A także nasza literatura jest o nieustannej walce. A to z tym, a to z tamtym, a to ze sobą, albo z tym i tamtym i jednocześnie ze sobą. I o cokolwiek dostaniecie pytanie na egzaminie z Polaka, o jakiegokolwiek bohatera was pytają, piszcie ogólnie o walce lub cierpieniu, albo o walce i cierpieniu. I cierpieniu. Trafialność w porywach to 95 do 96%. Mówię wam. Powodzenia.

0: reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Kumulacja szczęścia w RMFM.
3: Pieniądze szczęścia nie dają.
4: Myślisz?
5: To posłuchaj.
6: Cała szczęścia nie wierzę. Wow, wygrałam w RMFM.
7: Kumulacja szczęścia w RMFM.
8: Czeka
9: ponad milion złotych.
8: Zagrasz?
10: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Po reklamie.
17: Na zegarach mamy już prawie 5:30. Czas na pierwsze poranne wydanie faktów RMF FM, które ma dla nas Tomasz Weryński. Dzień dobry.
18: Dzień dobry, witam. Dramatyczne sceny w Lipsku w Niemczech. Rozpędzone auto wjechało w przechodniów na jednej z głównych ulic miasta. Dwie osoby zginęły. Incydent z udziałem agentów Secret Service w Waszyngtonie. Doszło do strzelaniny w pobliżu Białego Domu. A w Polsce dziś na maturzystów czeka matematyka. Jest wtorek, 5 dzień maja. Zaczynamy poranne fakty RMF FM. Samochód z prędkością nawet 80 km na godzinę wjechał w tłum ludzi w centrum Lipska we wschodnich Niemczech. Do zdarzenia doszło wczoraj po południu na ulicy Grimmaische Strasse. Co najmniej 25 osób zostało rannych. Niestety dwie z nich zginęły, dwie kolejne są poważnie ranne, a kilka innych doznało obrażeń, próbując uniknąć uderzenia. Relacjonuje rzeczniczka policji w Lipsku Susan Lübke. Sprawca został zatrzymany i według policji nie stanowi już zagrożenia. Niemieckie media podają, że kierowca miał około 35 lat i podczas zatrzymania zachowywał się w sposób mogący wskazywać na problemy psychiczne. Okoliczności i motywy zdarzenia są wyjaśniane przez służby. Strzelanina z udziałem funkcjonariuszy Secret Service nieopodal Białego Domu. W wyniku wymiany ognia ranny mężczyzna został, który w pobliżu siedziby prezydenta USA miał ze sobą broń oraz przypadkowy nastolatek. Obaj trafili do szpitala, ich życiu nic nie grozi. Nie jest jasne, jakie zamiary miał postrzelony mężczyzna. Za maturzystami egzamin podstawowy z języka polskiego. Egzamin trwał maksymalnie 240 minut i składał się z testu językowego, części historyczno-literackiej oraz wypracowania. Do wyboru były dwa tematy: wpływ pracy na człowieka i otaczająca rzeczywistość oraz pytanie o to, kiedy dla człowieka ważne jest, jak postrzegają go inni. Na rmf24.pl mamy przykładowe rozwiązania. Dziś maturzystów czeka matematyka, również na poziomie podstawowym, początek o godzinie 9. W porannych faktach będziemy sprawdzać nastroje maturzystów przed zmierzeniem się z królową nauk.
19: Ja osobiście się nie boję.
20: Wynik będzie zadowalający.
19: To jest mój najgorszy przedmiot.
18: Powiemy również o dramatycznej sytuacji w polskich lasach. Tak sucho nie było od dawna. Niemal w całej Polsce obowiązuje duże zagrożenie pożarowe. Gościem rozmowy o 7:00 będzie wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. W porannej rozmowie RMF FM Tomasz Terlikowski gościć będzie Katarzynę Lubnauer, wiceminister edukacji narodowej. To już 7:58. A my zapraszamy Was na kolejne fakty punktualnie o 6:00.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Królowo złota, czym chronić zboża przed chorobami w T2? To stare, tamto nieskuteczne.
1: To może nowość od Kortewy? Fungicyd Queen, czyli królowa jak ja. Zawiera Inatrek Active. Chroni zboże do 6 tygodni, a Septoriozę paskowaną liści wybitne. Queen to królewska jakość ochrony zbóż.
2: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: K2. To co dziś robimy?
5: Atmosferę w aucie. Z zapachami Evos twoi pasażerowie będą szukali pretekstu, żeby zostać dłużej w środku. Będą cieszyć się na korki. Będą śmiać się z twoich żartów i udawać, że słyszą twoje historie po raz pierwszy. Wszystko, żeby zostać w twoim aucie jeszcze chwilę. Będą też tacy, którzy będą chcieli zostać w twoim aucie na noc. Można ich wypłoszyć na przykład kuną, ale potem trzeba wypłoszyć tę kunę. Więc lepiej po prostu mieć dla nich zapach Evos od K2 na wynos. Polecam. Szczery Jurek.
4: K2!
6: 3, 17, 40.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
11: Keno kręci nas już 18 lat.
12: A my się rozkręcamy.
11: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
13: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
14: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
15: Razy 10 w punkcie Lotto po pracy.
16: Ale to kręci.
11: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Po reklamie.
18: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Dzień dobry.

0: dziewczyny po prostu chcą się zabawić. Tak ona śpiewa, no słuchajcie, o tej porze, mam nadzieję, chociaż nie, bo to jest środek tygodnia, to prawdopodobnie nie ma takich osób, które dopiero wracają z imprezy, chyba że ktoś wraca z przedłużonej majówki. Zazdrościmy. 11 minut do godziny 6. Co my mamy w kalendarzu dzisiaj? 5 maja, mamy wtorek. Dzisiaj dzień bez makijażu. Proszę bardzo, ja tutaj ze Skowronem świętujemy od samego rana, więc mam nadzieję, że wy też świętujecie. Wszyscy jesteście piękni, czy to z makijażem, czy bez makijażu. Dzień Europy i Międzynarodowy Dzień Położnej. No to jak najwięcej porodów. Czego jeszcze się życzy położnym?
1: No, żeby dzieci były piękne, uśmiechnięte, tatusiowie szczęśliwi, trzeźwi i mamusie takie, żeby mówiły tak. No to i tego. 10 w skali Abgar od rana do wieczora.
0: No to tego życzymy i mówimy wam dzień dobry. Jacek Tomkowicz,
1: Przemysław Skowron.

0: Ebony Hearts w RMF FM. Mam tutaj gościa, znalazłem go w internecie. Ozimek Wolans.
1: Co to jest?
0: To taki pradawny gad, on królował w przestworzach 230 milionów lat temu.
1: No i dlaczego ty mówimy?
0: Jego szczątki na Śląsku znaleziono. Czyli latał sobie Ozimek tutaj, na polskim niebie. Nad ojcowizną szybował.
1: To było małe takie.
0: Takie malutkie, to takie, wie, taki niecały metr. Tak.
1: Mały, ale wariat
0: to był. Taki jaszczurka z taką lotną błoną, to taki Ozimek był.
1: Czyli patrzcie, ten Ozimek był, żył, kozaczył, rządził, Ozimek. A teraz go nie ma.
0: Dokładnie.
1: Polecamy tę historię wszystkim polskim rządom.
0: Notujcie sobie, Ozimek Wolans.
1: Był, nie ma.

0: Przed nami szósta. Co to oznacza? Że skoro pełna na zegarach, to czas na fakty w RMF FM.
1: A fakty mają dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Beryński.
0: Zapraszamy.
2: Policja poszukuje adwokata Pawła Kozaneckiego.
3: Chodzi o sprawę wypadku z 2021 roku, w którym zginęły dwie kobiety.
2: Najwyższy stopień zagrożenia pożarowego obowiązuje w lasach praktycznie na terenie całego kraju.
3: I tym tematem zajmiemy się dzisiaj w porannych faktach RMF FM.
2: Pamiętamy też, jak zawsze, o was, uczniowie.
3: Dzisiaj matematyka. Niech królowa nauk będzie dla was łaskawa na maturze.
2: Adwokat skazany za śmiertelny wypadek drogowy poszukiwany przez łódzką policję.
3: Chodzi o Pawła Kozaneckiego, który ma do odsiadki 1,5 roku więzienia za spowodowanie w 2021 roku wypadku, w którym zginęły dwie kobiety.
2: Zasłynął wypowiedzią o samochodzie, którym jechały, mówiąc, że była to trumna na kółkach.
3: Szczegóły sprawy zna reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
4: Prawnik jest poszukiwany, bo nie stawił się w więzieniu do odbycia kary. Dlatego olsztyński sąd wystawił za nim list gończy. Teraz policjanci ustalają przyczyny zniknięcia skazanego. Sprawdzają miejsca, w których mógłby przebywać. Chodzi o różne wytypowane adresy. Wypytywani też o tego mężczyznę są członkowie jego rodziny, a także znajomi, którzy mogą wiedzieć, co się z nim dzieje. Jak mówili mi policjanci, jeśli śledczy uznają, że się ukrywa, poszukiwania mogą przejść w bardziej zaawansowaną formę.
2: Już prawie 3000 pożarów lasów odnotowała Straż Pożarna od początku roku.
3: Tylko w długi majowy weekend strażacy interweniowali ponad 600 razy, informuje RMF FM rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej, kapitan Wojciech Gralec.
2: Najwyższy stopień zagrożenia pożarowego obowiązuje na terenie niemal całego kraju.
5: Ściółka ma niską wilgotność i to zagrożenie pożarowe jest bardzo duże. Dodatkowo susza nie sprzyja rozwojowi zielonej biomasy, przez co ta ilość roślinności wilgotnej, zielonej jest niewielka i ten pożar może się bardzo szybko rozprzestrzeniać, więc zagrożenie jest dosyć duże. Niestety też temu sprzyja nasz czas wypoczynku, kiedy więcej przebywamy na obszarach leśnych.
6: W porównaniu do poprzedniego roku, ile tych pożarów już odnotowaliście?
5: W ubiegłym roku odnotowaliśmy troszeczkę mniej pożarów w lasu, ale tutaj tak naprawdę główną przyczyną też jest pogoda, warunki atmosferyczne. Jeżeli wiosna jest deszczowa, jest niesprzyjająca pogoda do spacerów, to również tych pożarów jest troszeczkę mniej. Teraz majówka była naprawdę słoneczna, ciepła, więc tych zdarzeń było dużo.
3: Mówił kapitan Wojciech Gralec w rozmowie z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim.
2: Sesja maturalna oficjalnie rozpoczęta.
3: Wczoraj absolwenci liceów, techników oraz szkół branżowych rozwiązywali zadania z języka polskiego na poziomie podstawowym.
2: Dzisiaj o 9:00 przed nimi obowiązkowy egzamin z matematyki. Uczniowie i nauczyciele komentują, że wczoraj w arkuszu maturalnym nie było wielu niespodzianek.
7: Być może wiersz Langego mógł troszeczkę zaskoczyć, natomiast myślę, że pozostałe zadania raczej nie.
8: To była łatwiejsza matura niż rok temu?
7: Raczej tak.
8: A na czym ta łatwość polegała? Co było konkretnie łatwiejsze?
7: Te tematy były, powiedziałabym, takie sztampowe, jak praca.
8: Matematyka to jest większe, mniejsze wyzwanie?
9: Czyli jak dla mnie mniejsze, bo mamy kartę wzorów, z której możemy korzystać, natomiast w przypadku polskiego to mamy tylko spis lektur.
8: Co może być najbardziej zaskakującego na maturze z matematyki?
9: Obstawiałabym geometrię, bo jeśli się nie ma pomysłu na to zadanie, to będzie ciężko z zrobieniem go poprawnie.
3: Z maturzystami oraz polonistką dr Katarzyną Drozd-Urbańską z Uniwersytetu Warszawskiego rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
2: Polecamy wam portal rmf24.pl.
3: Tam po południu będziemy mieć propozycje rozwiązań z matematyki, które przygotują dla nas nauczyciele.
10: Tym żyje show biznes.
2: Nowy Jork, pierwszy poniedziałek maja i najbardziej spektakularne schody świata.
3: Met Gala znów przyciągnęła największe nazwiska, i jeszcze większe pieniądze.
2: O szczegółach. Amerykański korespondent RMF FM Paweł Brzuchowski.
11: Dzień dobry. Na słynnych schodach muzeum pojawiły się gwiazdy w stylizacjach inspirowanych sztuką. Wśród współgospodarzy wieczoru były m.in. Nicole Kidman, Vanessa Williams i Beyoncé, która wróciła na galę po niemal dekadzie przerwy. Całość jak co roku nadzorowała Anna Wintour. Heidi Klum, znana z niezwykle dopracowanych kostiumów na Halloween, pojawiła się w stylizacji obejmującej całe ciało, twarz, włosy i ramiona, inspirowanej rzeźbami grecko-rzymskimi, wyglądała jak żywy marmurowy posąg. Motyw przewodni brzmiał: moda jest sztuką i to było widać. Kreacje przypominające rzeźby, obrazy, instalacje, pióra, kryształy, konstrukcje, bo moda ma być traktowana jako pełnoprawna dziedzina sztuki. Ale tegoroczna gala to nie tylko moda. Wokół wydarzenia pojawiły się protesty związane z obecnością Jeffa Bezosa, twórcy Amazona i jego żony, którzy byli głównymi sponsorami wieczoru i wystawy. W Nowym Jorku pojawiły się plakaty i akcje protestacyjne przeciwko Bezosowi. Na gali pojawił się także Mark Zuckerberg, który zamienił swój charakterystyczny t-shirt na smoking od Prady.
3: No ale przy okazji tego targowiska próżności zbierano pieniądze na cele charytatywne.
2: No i padł rekord. 42 miliony dolarów.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
13: Sponsorem prognozy pogody jest AgroSimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Deszczowo poranku, no ale glebę zrosić trzeba, więc jest to dobre. Deszczowo w Szczecinie, w Gorzowie, w Zielonej Górze, w Poznaniu, we Wrocławiu. Pada również w takim pasie Łódź, Warszawa, Białystok. Czy to dobrze dla plonów?
15: Mamy ocieplenie, więc uwaga, rolnicy wiedzą, że to też sygnał startowy dla chwastów jednoliściennych. Wiedziałeś o tym?
0: Nie.
15: W burakach cukrowych i warzywach te trawy rosną teraz szybciej niż nam się wydaje, jak jest tak cieplutko. Więc zanim one zdominują pole, warto sprawdzić prognozę i zaplanować konkretne uderzenie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
13: Sponsorem prognozy pogody jest AgroSimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Ale deszcz dla gleby to jest, wiesz, to jest coś jak dla spragnionego na pustyni szklanka zimnej ożywczej H2O.
15: Więc na południu na pewno pogoda pozwoli wyjechać w pole.
0: No i to jest dobre.
15: No.
0: I wszystkim, którzy wyjeżdżają w pole. Wszystkim. Zagramy teraz Dawida Kwiatkowskiego, to jest proste. To jest jego przebój specjalnie dla was o poranku w RMF FM. Dajcie głośniej, na zegarach mamy 6:06.

0: Tak, to był Denzel.
1: Pan śpiewa o tym, że ona nim tak zakręciła w kółko, on po prostu oszalał się, zakochał.
0: Czyli piękna historia.
1: Piękna.
0: 12 minut po godzinie 6. Internet informuje, cytuję: Donald Trump ma nowy plan w sprawie ciśniny Ormus.
1: Nowy plan. Czy, panie Donaldzie, czy ten plan jest z nami w pokoju?
0: W pokoju nie, na wojnie jest.

0: Krzysztof Krawczyk, bo jesteś ty w RMF FM, 18 minut po godzinie 6. Oglądamy zdjęcia z Met Gali, czyli tych Oscarów mody z Nowego Jorku. Słyszeliśmy o tym w faktach. Duże nazwiska, największe gwiazdy, szalone stroje.
1: 100 tysięcy dolarów wejściówka. A przy okazji trwa też zbiórka charytatywna. Przypomnę, że w tym roku padł tam rekord. Zebrano, te gwiazdy zebrały, 42 miliony dolarów.
0: 42 miliony dolarów po tym kursie dolara. Czyli zebrano tam mniej niż 23-letni łatwogang w warszawskiej kawalerce.
1: Mniej. I my tak to tylko zostawiamy tym amerykańskim gwiazdom i milionerom do przemyślenia.

0: sama.
1: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
2: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
1: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
3: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Wow, panie burnyka, a ile pan wyciska?
5: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Poblista notowanie.
11: Hey guys, I'm Bruno Mars.
10: Głosuj na www.rmf.fm.
12: Pokaż gwiazdom, gdzie ich miejsce.
10: Poblista notowanie już dziś po 19 w RMF FM.
13: Dziękujemy za 20 lat razem. Zostań ambasadorem mody męskiej Giacomo Conti i leć na wakacje marzeń. Szczegóły w salonach i na giacomo.pl.
14: Mówią na mnie tyci i wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
15: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczenka.
16: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
17: Po reklamie.
18: 6.30 na zegarach, to oznacza jedno, teraz przed nami w RMF FM fakty.
19: Uwaga kierowcy, 2-kilometrowy korek utworzył się na Zakopiance w podkrakowskim Libertowie na jezdni w stronę stolicy Małopolski.
20: Powodem zepsuta ciężarówka, która blokuje prawy pas jezdni. Ameryka znów wkracza na drogę izolacjonizmu, mówi RMF FM Daniel Fried.
19: Ten doświadczony dyplomata, były ambasador USA w Polsce, komentuje plany Waszyngtonu dotyczące m.in. redukcji wojsk amerykańskich w Europie.
21: Nie po raz pierwszy idziemy drogą izolacjonizmu i niechęć wobec krajów demokratycznych w Europie. Przed II wojną światową byliśmy w tym samym miejscu i taka polityka doprowadziła nas wszystkich do ruiny, do katastrofy.
20: Podkreślał w rozmowie z korespondentem RMF FM Pawłem Żuchowskim Daniel Fried.
19: Do rozmowy z byłym ambasadorem wrócimy jeszcze dzisiaj w faktach.
20: Czy państwo będzie pomagać poszkodowanym w aferze Zonda Krypto? O to będziemy pytać w rozmowie o 7.
19: Gościem Piotra Salaka będzie Arkadiusz Mercha, wiceminister sprawiedliwości. Dzień dobry, Piotrze.
22: Dzień dobry.
20: Dzień dobry. Czy ci, którzy stracili pieniądze na inwestycjach w kryptowaluty, dostaną finansową rekompensatę od Skarbu Państwa?
22: No właśnie, to jest pytanie. Dzisiaj nic na to nie wskazuje, ale biorąc rzecz czysto teoretycznie, obywatele mają prawo domagać się odszkodowania od Skarbu Państwa, jeśli wykażą, że to zaniedbania władzy doprowadziły do ich strat. I to nie ma znaczenia, czy to zaniedbał prezydent, czy zaniedbał rząd. Jak wiadomo, mamy spór polityczny w tej sprawie i o tym będziemy rozmawiać z ministrem Myrchą. Zapytam go też, co ze sprawą Zbigniewa Ziobry, dlaczego aż 7 miesięcy sąd musi rozpatrywać zażalenie na wniosek o areszt. Także zapraszam po 7.
19: Zapraszamy już za pół godziny.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
20: Fakty sportowe RMF FM o poranku. Patryk Serwański.
19: I Radomiak ze zwycięstwem w Ekstraklasie.
0: Dzień dobry. To była wygrana 3-1 nad Lechią Gdańsk i ona daje gospodarzom oddech w końcówce sezonu, a Lechia musi cały czas oglądać się za siebie w stronę strefy spadkowej. Za kilka dni zresztą zagra z zagrożonym spadkiem Widzewem. A wczorajszy mecz miał swojego bohatera, to strzelec hat-tricka Abdul Tapsoba. Radomiak od 37 minuty grał w tym meczu w dziesiątkę.
1: Of course.
0: No oczywiście czerwona kartka zmieniła mecz, ale nie czułem, żeby drużyna straciła pewność siebie, żeby pojawiła się jakaś dezorientacja. Widać było, że nawet grając w dziesiątkę jesteśmy w tym meczu bezpieczni, tak mówił trener Radomiaka Bruno Baltazar. W Rakowie Częstochowa nowy trener Dawid Kroczek zastąpił Łukasza Tomczyka. Kroczek w sezonie 2024-25 prowadził Krakowie, później był asystentem Marka Papszuna w Rakowie. A gdy ten przyniósł się do Legii, Kroczek trafił do pionu skautingu częstochowskiego klubu. Mistrzowskie aspiracje ma oczywiście Lech Poznań. W ich realizacji nie pomoże już Ali Golizadeh. Reprezentant Iranu zerwał więzadła w kolanie. W najbliższym czasie Golizadeha czeka operacja. Manchester City traci punkty w Premier League. Remis 3-3 z Evertonem. Uratował to w doliczonym czasie Doku. Mogła być też porażka. A porażki w ostatnim czasie ponosi Chelsea. 6. porażka z rzędu w Premier League. Tym razem z Nottingham Forest. I to jest najgorsza seria klubu z Londynu od ponad 3 dekad. Daria Kasatkina albo Katie McNally. Jedna z tych zawodniczek będzie pierwszą rywalką Igi Świątek na turnieju tenisowym w Rzymie. Polka rozpocznie zmagania we włoskiej stolicy od drugiej rundy. W turnieju zagrają także Magdalena Fręch oraz Hubert Hurkacz. Zabraknie leczącego kontuzję Kamila Majchrzaka. Jego plan dnia wypełnia teraz rehabilitacja.
2: Chcę mieć już to z głowy. Całą uwagę na to poświęcam. Daję temu tyle czasu i zajęć, ile potrzeba. No już też wróciłbym na tur, na wyjazd. Tęsknię za adrenaliną. Znowu chciałbym się przetestować i sprawdzić w boju.
0: A rozmowa z Kamilem Majchrzakiem jest na rmf24.pl.
23: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com

0: Sofia.
1: Alvaro Soler, RMF FM. 6.40, przeglądamy internet i tutaj mamy doniesienie o przełomowym odkryciu z Australii. Okrzemki.
2: No,
1: to są, to są takie glony na piasku. Tam żyją na plażach i się okazuje, że raz naukowcy to zbadali. Są na słońcu i okrzemki oddychają, raz trafiają pod piasek, gdzie nie ma tlenu.
2: I wtedy co?
1: I wtedy...
2: Wtedy się duszą?
1: Nie! I się okazuje, że one się, okrzemki się nauczyły robić fermentację. Taką podobną do przemiany cukru w alkohol. Mówi się nawet o nowych biopaliwach z okrzemków.
2: Czyli w kolejnym wcieleniu wielu chciałoby być okrzemką.
1: Okrzemkiem, tak.
2: Okrzemkiem, to musi być dopiero życie. Przyjemne z pożytecznym. Leżysz sobie w ciepłym piasku.
1: Za dnia, tak.
2: A za moment pędzisz bimber.
1: Pod piaskiem.
2: Chwilotrwaj. Tak, powiedziałby jeden z drugim.
3: Reklama. We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i

0: bardziej wolne.
1: I co dalej? Podzielcie się swoimi planami na www.rmf.fm. Przepis na weekend. Już w sobotę po 7 w RMF FM.
2: Melwit. Bo dzień z natury może być lepszy. Twoje ulubione płatki owsiane. www.melwit.pl.
3: Najwyższą jakość i ekstremalną ochronę dostarcza Njord. Impregnaty do drewna z gwarancją do 12 lat ochrony.
4: Królowo złota, czym chronić zboża przed chorobami w T2? To stare, tamto nieskuteczne.
5: To może nowość od Kortewy? Fungicyd Queen, czyli królowa jak ja. Zawiera Inatrek Active. Chroni zboże do 6 tygodni, a Nasceptor jest opaskowaną liści wybitny. Queen to królewska jakość ochrony zbóż.
6: Ze środków ochrony rośliny należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
7: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
9: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Keno kręci nas już 18 lat.
12: A my się rozkręcamy.
11: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
13: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
14: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
13: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
12: Ale to kręci.
11: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Wszystko, czego dziś chcę.
16: To ziemniaki z Sadów i Pól, worek 5 kg, drugi gratis. A od wtorku łopatka, kilogram w hit cenie, 12,99.
17: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
18: Castorama.
19: Teoria
18: i praktyka.
19: I po majówce, to co dobre szybko się kończy.
18: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Po reklamie.
20: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
21: Do porannej kawy RMF FM.

0: Alex Warren, Fever Dream w RMF FM.
1: Ależ to brzmi. Sporo okazji. Ale to no, pięknie zagrało. Sporo okazji przed nami, bo maj w okazję akurat jest. Okazji jest pełen, jeśli chodzi o prezenty i
0: a
1: szukanie
0: maj,
1: prezentów.
0: Tak, rany, a czerwiec. Ale my chcemy wam pomóc w szukaniu prezentów na www.rmf.fm. Trwa konkurs, gdzie piszecie nam okazje, które przed wami. No i dla kogo szukacie prezentu, komu chcecie ten prezent wręczyć. A nasza media ekspertowa maszyna prezentowa dobiera wam propozycje podarunków ze sprzętów z oferty Media Expert.
1: I z nami Iwona z Warszawy. Cześć.
0: Cześć, Iwona.
2: Cześć.
1: Ty zaznaczyłaś właśnie, ty już w

0: Wstałaś do pracy, czy jeszcze wyciągnęliśmy cię z łóżka?
1: No trochę wyciągnęliście, bo właśnie miałam wstawać, ale za jakieś pół godzinki.
0: Słuchaj, bo ty wybrałaś tak, że potrzebujesz prezentu dla chłopca w wieku 6 lat na ukończenie przedszkola, tak?
1: Tak, zgadza się.
0: Dobra, i patrzymy, co ci tutaj nasza maszyna prezentowa wybrała.
2: Dla chrześniaka, Jasia dodajmy.
0: Kierownica Logitech, dron albo smartwatch. I z tego, co ty tutaj napisałaś, jemu się najbardziej marzy smartwatch, co?
1: Oj tak, taki smartwatch będzie liczył jego kroki do wielkich przygód i przypominał, że czas na zabawę jest zawsze.
2: No to Iwana, to słuchaj, no to mamy w takim razie, to jest smartwatch Garmin Instinct S z żywotnością baterii do 14 dni, to ja się będzie mógł zapomnieć o ładowaniu, tylko cały czas będzie, wiesz, online podłączony i monitorowany, super sprawa.
0: I to jest nasza propozycja, a ty dostajesz od nas kartę podarunkową o wartości 1000 zł do Media Expert na zakup właśnie tego sprzętu lub innego sprzętu, który później właśnie Jasiowi wręczysz.
2: Czyli Iwana, możesz iść sobie sama tam zaszalać, albo możesz iść z Jasiem. Takie opcje są przed tobą. Jak zrobisz, my nie będziemy tego sprawdzać.
1: Bardzo dziękuję, bardzo się cieszę.
0: To przepraszamy za wcześniejszą pobudkę, ale myślę,
1: ale
0: że warto było.
1: Miła pobudka.
0: Ściskamy mocno, a wszystkich was zapraszamy na www.rmf.fm.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
4: W programie lokowano znak towarowy Media Expert, należący do właściciela sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.

0: życiu stracić, więc...
1: Strachanalachy, dzień dobry, kocham cię, to jest najlepsza muzyka. Za chwilę siódma, niebawem w RMF FM kolejna porcja porannych faktów.
2: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
3: Reklama.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
7: Nie. Polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
6: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
7: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
8: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
9: Skoczysz do Carrefoura?
10: Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.
11: Nie odliczaj dni do weekendu.
12: Codziennie możesz mieć mały piątek.
11: Byle do piątku. Słuchaj już dziś po 9 w RMF FM.
13: Niezawodne maszyny do twojego ogrodu od ponad 30 lat dostarcza Cedrus, polski producent sprzętu ogrodniczego. Cedrus.com.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
14: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
16: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
17: No i mamy siódmą. Czas poznać najważniejsze fakty. Na fakty w RMF FM zapraszają Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
18: Coraz więcej ofiar afery kryptowalutowej.
19: Na razie nikt nie usłyszał zarzutów.
18: Akcja kontrterrorystów w Mińsku Mazowieckim.
19: Rozbity został gang handlarzy ludźmi.
18: 2 godziny do matur.
19: Dziś matematyka.
20: Ja się czuję pewnie.
21: To jest mój najgorszy przedmiot.
18: Gościem rozmowy o siódmej wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha.
19: Ale fakty zaczynamy od ważnych informacji z drogi krajowej 57 na Mazowszu. Groźny wypadek na Mazowszu w pobliżu Brzezic. Na krajowej 57 samochód uderzył w drzewo.
18: 2 osoby zostały ranne. Zablokowana jest tam trasa łącząca Przasnysz i Chorzele.
19: Rośnie liczba pokrzywdzonych w śledztwie dotyczącym kryptowalut.
18: Sprawą zajmuje się prokuratura regionalna w Katowicach. Śledztwo toczy się w sprawie. A to oznacza, że nikt nie usłyszał jak dotąd zarzutów.
19: Reporter RMF FM Marcin Buczek z nowymi informacjami w tej sprawie. Witamy, Marcin.
22: Jestem, dzień dobry.
19: Ilu pokrzywdzonych już się zgłosiło?
22: To jest już ponad 1000 osób, usłyszałem w tutejszej prokuraturze regionalnej. Zawiadomienia spływają z całego kraju, zarówno z prokurator, jak i policji. Śledztwo trwa od nieco ponad 2 tygodni, kiedy je rozpoczynano wstępnie. Szkody pokrzywdzonych szacowano na nie mniej niż 350 milionów złotych. W śledztwie przesłuchiwani są świadkowie, prowadzone są także w całym kraju przeszukania w różnych miejscach, przejmowany jest sprzęt elektroniczny i analizowane są zebrane tam dane.
18: A co z szefem Zonda Krypto?
22: Tu usłyszałem od prokuratora tylko jedno zdanie. Do tej pory nie był on przesłuchiwany.
18: Temat Zonda Krypto wróci już za moment w rozmowie o siódmej w RMF FM i internetowym radiu RMF 24.
19: 9 członków gangu zajmującego się handlem ludźmi zatrzymali stołeczni policjanci.
18: Akcję z udziałem kontrterrorystów prowadzono głównie w Mińsku Mazowieckim.
19: Wśród zatrzymanych jest 2 Polaków i 7 obywateli Bułgarii. Reporter RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Jak działali podejrzani?
0: werbowali kobiety narodowości bułgarskiej do pracy w rolnictwie. Gdy przyjeżdżały do Polski, zabierali im paszporty i zmuszali do świadczenia usług seksualnych. Członkowie grupy uczynili sobie z tego procederu stałe źródło dochodu. Zyski inwestowali głównie w nieruchomości na terenie Bułgarii. Policjanci ustalili, że ta grupa do 2022 roku działała także w Koszalinie. Mundurowi wspierani przez kontrterrorystów przeprowadzili zakrojoną na szeroką skalę akcję zatrzymań. W ich ręce wpadło dwoje Polaków i 7 Bułgarów. Usłyszeli zarzuty handlu ludźmi, zmuszania do prostytucji, rozbojów, wymuszeń i udzielania narkotyków. Sąd zdecydował, że 6 obywateli Bułgarii oraz 36-letnia Polka trafią do aresztu.
19: Dzisiaj drugi dzień matur.
18: Za 2 godziny zacznie się obowiązkowy egzamin z matematyki na poziomie podstawowym.
19: W jakich nastrojach są maturzyści?
3: Ja osobiście się nie boję.
9: Wynik będzie zadowalający.
20: Czego się spodziewasz? No raczej takie pewniaczki. Nic nie zaskoczy.
9: Podstawa na pewno nie, ewentualnie rozszerzenie.
21: Podstawa to formalność?
3: Czysta formalność. Czuję się dobrze przygotowana na wszystkie przedmioty, z których piszę maturę.
9: Ja się czuję pewnie.
3: To jest mój najgorszy przedmiot, ale jeśli będzie na tym samym poziomie trudności co polski, to myślę, że będzie okej.
18: Na pewno będzie okej.
19: Tak jest. A te głosy przed 3 Melo imienia Unii Lubelskiej w Lublinie zebrał reporter RMF FM Dominik Smaga.
23: Rozmowa oparta na faktach.
18: Witamy Piotra Salaka i jego gościa.
24: Dzień dobry.
25: Gościem rozmowy o 7 jest wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, panie ministrze.
26: Dzień dobry, panie redaktorze, witam.
25: Panie ministrze, czy państwo polskie będzie pomagać poszkodowanym w aferze Zonda Krypto?
26: No, przede wszystkim śledztwo, które zostało wszczęte kilkanaście dni temu, musi wyjaśnić i doprowadzić do finału sprawę, która bulwersuje ostatnie czasy.
25: Ale ja mówię bardziej o odpowiedzialności cywilnej. Czy państwo jest odpowiedzialne za to, co się stało z Zonda Krypto, czy nie?
26: No, odpowiedzialni są właściciele Zonda Krypto i wszyscy ci, którzy obiecywali ludziom zyski i ich po prostu oszukali.
25: A gdyby nie weto prezydenta, to doszłoby do aż takich szkód, czy nie? Tak mówi Andrzej Domański, minister finansów.
26: No, jeżeli mamy sytuację, gdzie KNF i służby miałyby większy nadzór i większy wpływ na ten rynek kryptowalut, no to oczywiście skala problemu byłaby na pewno dużo mniejsza, ale dzisiaj nikt nie jest w stanie oszacować, jak bardzo byłaby mniejsza.
25: No to, panie ministrze, to trochę logiki w tym nie ma, bo kodeks cywilny mówi wyraźnie, za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa. Czyli Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za działanie prezydenta?
26: Za działalność prezydenta?
25: No, za działalność władzy.
26: Za wydanie jakiegoś aktu, to mówimy tu o roszczeniach chyba z 417 z indeksem 1.
25: Tak jest, dokładnie.
26: Jeśli pan redaktor, to mówimy tu o na przykład odpowiedzialność odszkodowawczą w wyniku na przykład uchwalenia przepisów.
25: A nie które... uchwalenie, zaniechanie?
26: Tylko polski rząd doprowadził dwukrotnie do uchwalenia. Więc w takim wypadku, jeśli roszczenia można by, nie zakładajmy, nigdy tego nie analizowałem, czy można by pozywać Skarb Państwa, którego stacją w istnieniu byłby prezydent Rzeczypospolitej? Z tego tytułu, że zawetował ustawę. Wydaje mi się, dla paru prawników bardzo interesująca i karkołomna konstrukcja, ale przed polskimi sądami nie wiem, czy by się obroniła.
25: To jeszcze o innych karkołomnych konstrukcjach będziemy rozmawiać w naszym radiu internetowym. Słuchaczom RMF FM już pięknie dziękujemy.
18: Dziękujemy i zapraszamy na poradną rozmowę w RMF FM.
19: Gościem Tomasza Terlikowskiego będzie Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji narodowej.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
27: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: No i patrzymy, co się dzieje w pogodzie. To i owo, i to całodobowo, dacie wiarę? Takie rzeczy są możliwe tutaj.
28: Prosto z placu wam mogę powiedzieć.
1: To no mówcie, jak się dzieje tam na Śląsku.
28: Ciepełko, słoneczko, ciepełko. Przynajmniej na Śląsku. I ja, uwaga, oficjalnie rozrzucam tę całą pogodę po całej Polsce. Żeby to było tak 20 właśnie, 4-25.
17: To tak zrób, żeby było sprawiedliwie, bo dzisiaj znacznie chłodniej na północy i na północnym zachodzie kraju niż na południu i na południowym wschodzie.
28: Daleko nie dorzucę właśnie.
27: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: No po 14 w Gdańsku na termometrach 10.
28: Oj.
1: W centrum kraju na południu 25 kresek, czyli fajnie.
28: Możemy wam sprzedać tutaj z południa tak 4 stopnie, ale nie tanio, za bursztyny. A jak?
17: Ale dogadamy się, spokojnie, dogadamy się. 7 minut po godzinie 7 to RMF FM, to wstawa i szkoda dnia.
28: Panowie, dzisiaj matematyka. Wydaje mi się, że jak wczoraj pomagaliśmy z polskiego, wypadałoby też wesprzeć młodzież.
17: Oczywiście, nie ma żadnego problemu, od tego jesteśmy na matematyce.
28: Ważne są twierdzenia.
1: Słuchajcie, podstawowe działania, no to idzie, jakie to są. Mnożenie, dzielenie, dodawanie, odejmowanie. I tyle.
28: I twierdzenie mojej starej, ale to za chwilę.

0: Sea Fowls. To poranku w RMF FM. Tak, czytamy wywiad w internecie i tutaj wypowiada się pani Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i ona jest, uwaga, pełnomocniczką rządu do spraw instrumentu na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa Europy.
1: No, jaką ona musi mieć długą wizytówkę, tak, chyba składaną na 3 razy.
2: Podejrzewam, że Donald Tusk nawet jej nie chce wzywać, bo dłużej trwa jej wołanie niż samo spotkanie.
0: Ale tak na poważnie, odkąd się dowiedziałem, że pani Magdalena w rządzie jest i że jest pełnomocniczka rządu do spraw instrumentu na rzecz zwiększania bezpieczeństwa Europy, no to ja się od razu czuję bezpiecznie.
1: Zdecydowanie, ja też to mam teraz, no.
2: Mnie ciekawi, jakiż to instrument zwiększa te nasze bezpieczeństwo.
1: Może akordeon.
0: Może skrzypce tam, bo pani Magdalena gra pierwszy.
2: Fletnia pana.
0: Może, no przecież na pewno nie fujara. No.
2: Fujara nie.
3: Reklama. Lepsza połowa dnia w RMF FM. Od poniedziałku do czwartku są z wami Ola Filipek i Mateusz Opyrchał.
4: A ty jesteś, Mateusz, optymistą?
5: Ja urodzony.
3: A w piątki pora na radiowe Olki.
5: Jak ja bym chciał wam pokazać, że Ola tańczy i jednocześnie czyta.
4: A, myślałam, że moją minę chcesz pokazać.
3: Już dziś po 14. Lepszej połowy dnia życzy Kajsaj, producent klimatyzatorów i pomp ciepła do domu i biura. www.kajsaj.com.
6: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
7: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
3: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. Codziennie w RMF FM.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
9: Kamper spakowany? Jedziemy?
10: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
9: Znowu? Przecież już brałeś.
10: Ale działała za słabo i za krótko.
11: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
12: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: No i jak twój kręgosłup?
13: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
14: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
15: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
16: Już są! Dni Maj MediaMarkt! Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum 2 produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt! Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Po reklamie.
3: Wstawaj, szkoda dnia.

0: Britney. Britney do porannej kawy o 7.21. Czemu nie?
1: Britney do matury. Bo dzisiaj też. Matury, dzień drugi, matematyka.
0: Dzisiaj majca, dokładnie.
2: Matematyka, czyli uwaga, skupcie się. Matematyka, czyli cyferki.
1: Tak.
2: Z cyferek powstają liczby, a potem to się jakoś dziwnie łączy i ważne jest, żeby się to zgadzało.
1: Dobrze, czyli... że nas macie, więc na ostatniej prostej jeszcze wam trochę tutaj wytłumaczymy. Tak.
0: Czyli jak do dwóch dodasz dwa, to ma być cztery, a jak dwa pomnożyć razy dwa, to też jest cztery.
3: To, no to jest dziwne.
0: Ale uważajcie, bo jak do trzech dodasz trzy, to jest sześć.
1: No.
0: A jak normalnie trzy pomnożysz przez trzy, to jest dziewięć.
2: Tak, i ważne, to już nie jest to samo. Nie.
1: I ważne są też twierdzenia. Talesa, no. Pitagorasa, że ja kwadrat, B kwadrat, C kwadrat. I weźcie to sobie do serca.
0: Se zanotujcie.
2: No. Zapytasz się, skąd nagle literki, że A kwadrat plus
1: no
2: B
1: właśnie.
2: Kwadrat. A kwadrat to jest dwój... Słuchajcie, literki akurat są z alfabetu, ale to sobie już wymyślili Fenicjanie.
1: Tak, to jest coś zupełnie innego. Literki, cyferki, tego, tak, no.
3: Nie, ogólnie zasada jest prosta, słuchajcie. Chcesz dobrze liczyć, licz na siebie.
1: O. I z tym was na tej maturze zostawiamy.

0: Purple Disco Machine, Sophie and the Giants in the Dark. Taki numer dla was mamy w RMF FM. 7:27, a to oznacza, że niebawem fakty w RMF FM. Oczywiście wszystko przed wami.
1: Reklama.
2: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dla każdego coś weekendowego. Lepiej być nie może. Program do podróżowania, sprzątania, gotowania, odpoczywania i co tam jeszcze lubicie robić w weekendy. Już w sobotę i niedzielę po 10:00 w RMF FM.
5: Melwit. Bodzień z natury może być lepsze. Twoje ulubione płatki owsiane. www.melwit.pl.
6: Sponsorem programu jest SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami w Polsce. SFD.pl.
7: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365. Polski system ERP klasy biznes. Enova.pl.
8: Chcę rzucić palenie.
9: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
10: Desmoxan. I już nie palisz.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Posłuchajmy faktów. W RMF FM jest 7:30.
3: Zadymienie na oddziale dziecięcym w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Ewakuowano 27 nowotworów.
4: Doszło do tego w nocy. Dwie osoby podtruły się dymem. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Informacje w tej sprawie zbiera nasz dziennikarz. Połączymy się z nim w kolejnych faktach.
3: O 9:14 wczoraj w sieci pojawiły się tematy rozprawek. Zostały opublikowane na platformie X. To było zdjęcie arkusza. Czy system wystarczająco karze za takie przestępstwo? A może wręcz do niego zachęca?
4: O to zapytamy gościa dzisiejszej rozmowy, porannej rozmowy w RMF FM, którym będzie wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. W warszawskim studiu jest Tomasz Terlikowski. Tomku, dzień dobry. O co jeszcze zapytasz swojego gościa?
5: Zapytam o to, czy unieważnienie egzaminu to wystarczająca kara za tego rodzaju przestępstwo, szczególnie wobec tych, którzy mają już maturę, a zdają ją ponownie jedynie w celu jej poprawienia albo właśnie wyniesienia dokumentów. Będę też pytał o to, czy skala tego procederu się zwiększa i czy ktokolwiek został kiedykolwiek w jakikolwiek sposób za to ukarany. Ale nie zabraknie także pytań o prace domowe, edukację zdrowotną i telefony komórkowe w szkołach.
6: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
3: O poranku zaprasza Igor Skrzypek.
7: Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Rząd zajmie się dziś ważnymi projektami z punktu widzenia naszych portfeli. Pierwszy to deregulacja w obszarze energetyki, a w niej zmiana, która może być bardzo widoczna. Chodzi o uproszczenie rachunków za energię. Na pewno znacie to z doświadczenia. Przychodzi faktura na kilka stron, a w niej tabelki, wykresy, drobny druczek. Trudno z takiego dokumentu dowiedzieć się czegokolwiek. I to ma się zmienić. Uproszczona, jednolita forma, w której łatwo odnajdziemy kwotę do zapłaty, poziom zużycia, opłaty stałe. Do tego rachunki mają wejść w XXI wiek. Umożliwiona ma zostać komunikacja cyfrowa, czyli rachunek będzie mógł trafić na skrzynkę mailową. Drugi projekt, jakim zajmie się rząd, niezwykle ważny dla inwestorów. Ustawa o osobistych kontach inwestycyjnych, czyli kontach, które pozwolą na zwolnienie z podatku Belki, maksymalnie do kwoty 100 tysięcy złotych. Podczas prac pojawiły się poprawki. By skorzystać ze zwolnienia, inwestować będzie można tylko w instrumenty pochodzenia polskiego.
8: Musi być spółka z kapitałem zakładowym w złotych, a nie spółka kupiona za złotówki. Także nie będzie żadnej możliwości obejścia tego i kupienia zagranicznych aktywów w ramach tej ulgi.
7: Choć jak tłumaczy szef zespołu analiz regulacyjnych giełdy papierów wartościowych Maciej Bittner, będą wyjątki. Fundusze inwestycyjne będą mogły częściowo zawierać kapitał zagraniczny. Osobiste konta inwestycyjne mają wejście w życie w przyszłym roku. Dla inwestorów zagranicznych i nie tylko. Sprawdzamy poranne kursy walut. Złoty nieco traci. Euro kosztuje 4,25 zł. Dolar 3,64. Frank szwajcarski 4,64. Funt brytyjski 4,92.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: I proszę bardzo. Jedziemy z tym muzycznym koksem. Tak jak lubicie, to jest Cranberry's Dream. To jest najlepsza muzyka.
10: Mariusz, wiecie, że muzyka to jest też matematyka.
9: Tak, dokładnie.
10: Tam się to wszystko zgadza, te nutki, to wszystko, te zapisy, te takty, te rytmy.
11: Na przykład są trzy zwrotki.
10: Tak jest.
11: Jak jesteś dobry z matematyki, to wiesz, że trzy to jest więcej niż dwa, a mniej niż cztery.
9: Dokładnie. A do tego wszystkiego. Przemysław Skowron, Tomasz Obratowski. Kłaniamy się nisko, jeszcze 26 minut. I na zegarach zobaczymy godzinę 8.

0: Maj. Maj, a więc?
1: Maju, maj, proszę pana. A to nie, to przepraszam, to jest inna piosenka.
0: Maj, czyli miesiąc wszystkich ludzi dobrej roboty. I z tej okazji mamy dla was nową nagrodę główną. Równa panieczka. Milion do wyjęcia z sejfów w RMF FM.
1: Ale startujemy też z nowością, bo mamy dla was rundę dodatkową o 4000 i uruchamiamy tak zwany szybki przelew.
0: Co to oznacza?
1: To znaczy, że jeśli wygrywasz dzisiaj w rundzie dodatkowej, to kasa trafi na twoje konto jeszcze dzisiaj.
0: Czyli wchodzisz do zabawy teraz, w tym momencie o 7.41, a jeszcze dzisiaj ci wpływa kasa na konto, jeżeli zostanie wylosowany twój numer. Pewna szybka, gwarantowana czwóreczka. Potrzebujecie zastrzyku? No to jest coś dla was.
1: Jednym SMS-em gracie i o rundę dodatkową o 4000 i o finał z sejfami, gdzie nagroda główna to okrągły milion. Milion złotych.
0: Szybki przelew. Pamiętajcie, że jeszcze dzisiaj kasa będzie na koncie kogoś z was. I teraz, ponieważ my chcemy, żeby to był ktoś ze słuchaczy Wstawaj Szkoda Dnia, to my mamy dla was tak zwany poranny bonus dla obudzonych.
1: I przez 13 minut lepszej okazji, już teraz mówię, dzisiaj nie będzie.
0: No to jest to
1: najlepsza okazja dnia. Przez 13 minut każdy SMS to 1304 szanse.
0: Czyli wysyłasz jednego SMS-a teraz, albo wchodzisz do zabawy na www.rmf.fm, a to jest tak, jakby przyszło do nas tych SMS-ów 1304 i każdy z nich, każdy SMS to jest 1304 szanse na to, że jeszcze dzisiaj wpłynie ci na konto szybka kasa.
1: Wejdźcie do gry. RMF przysyłacie pod 7474.

0: Mark Ronson i Bruno Mars, Uptown Funk w RMF FM. Nie spodziewaliście się takiego numeru, a tu proszę.
1: Patrzymy na zegarki. No właśnie, jeszcze godzina i 14 minut zostało do startu matur z matematyki.
2: Ja jestem podekscytowany, bo moja córka, a ona jest sobą, jeśli chodzi o matę, czyli dasz jej zadanie, ona robi tak hu, hu, hu, hu.
0: Dobra, słuchajcie, jakich zadań możemy się dzisiaj spodziewać?
1: Moim zdaniem, jeśli mogę się wypowiedzieć, to powinny to być takie życiowe zadania, czyli na przykład, nie wiem, dług publiczny Polski wynosi w maju 2026 2,458 mld zł. Oblicz, ile będą musiały spłacić twoje prawnuki w 2064.
0: Ale to na podstawowym, bo na rozszerzonym będzie oblicz koszt programu SAFE przy założeniu, że nie wiesz, jaki niemiecki sprzęt kupisz i nie znasz wysokości oprocentowania.
2: Ewentualnie też takie rodzinne, prawda, że tam ojciec idzie do garażu, że szwagrem ile litrów. No, ale to już tam pominę.
1: Trzymamy kciuki.
3: Więcej szczegółów w moim felietonie.
1: Felieton już za moment.
4: Reklama.
5: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
6: Uwaga, nowość.
5: Szybki przelew.
4: Potrzebujesz kasy na już?
6: Zagraj w rundzie dodatkowej.
5: Wygrasz?
4: Jeszcze dziś dostaniesz przelew.
6: Szybko, szybko.
4: A w wielkim finale czeka
5: ponad 1 000 000 zł.
7: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
9: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu.

0: Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Szukamy przyszłych mistrzów stand-upu. Wasze dziecko ciągle rzuca śmiesznymi tekstami? No to zgłoście się na www.rmf.fm. Pośmiejemy się razem. Dzieciaki Bystrzaki już w niedzielę po 8 w RMF FM.
2: Melwit. Bodzień z natury może być lepszy. Twoje ulubione płatki owsiane. www.melwit.pl.
3: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Po reklamie.
8: Felieton Tomasza Olbratowskiego w RMF FM.
9: Mamy tu rzeczonego przy mikrofonie, a zatem słuchajcie, Tomasz Olbratowski, cały wasz.
10: Na niego zawsze można liczyć. Kontynuujemy temat. Matematyka. To słowo budzi dreszcze ohydy u wielu maturzystów. Podobnie jak w przypadku egzaminu z polskiego, apelują o zmianę w formułowaniu zadań tekstowych. Bo co teraz mamy? Wykaż, że X jest czymś tam. Nie, no to jest nudne, niespełniające wymogów współczesnego świata. Maturzyście takie zadania są obce. A jeśli nie będą obce zadania, to abiturientowi w formie maturzysty będzie łatwiej je rozwiązać. Oto przykłady prawidłowo ułożonych zadań tekstowych z matmy. Lecimy. Izrael wystrzelił na Iran rakietę lecącą z prędkością 300 km na godzinę. W tym samym czasie Iran wystrzelił na Izrael swoją rakietę lecącą z prędkością 450 km na godzinę. Obie rakiety mają do pokonania taką samą odległość, 1200 km, by trafić w wyrzutnię przeciwnika. Oblicz, po jakim czasie obie rakiety miną się. W obliczeniach pomiń obronę przeciwrakietową obu krajów. Kolejne zadanie. Profesor Sroze ma na dachu fotowoltaikę, zasilaną nie polskim, ale europejskim słońcem. Profesor ma zamiar zdjąć panele. Zakładając, że tych paneli jest 36, a zdjęcie jednego zajmuje godzinę, oblicz, po ilu latach profesor Sroze zdejmie panele. Na marginesie prawidłowa odpowiedź nie zdejmie. Następne zadanie. W poniedziałek Donald Trump wywołał 3 wojny i zakończył 2. We wtorek wywołał tyle wojny, co w piątek, a zakończył 2 razy więcej niż we wtorek. W środę rozpoczął 6 wojen, a zakończył 8. Oblicz, ile wojen w tym tygodniu wywołał Trump, a ile zakończył. I widzicie, tak sformułowane w przyszłości zadania z matmy dadzą uczniom, maturzystom radość i satysfakcję z rozwiązywania.

ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w supercenie złoty 90.

0: Biedronka.
1: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
2: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
4: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Kto powiedział, że jest weekend?
2: RMFFM.
3: Że to powiem, najlepsze radio.
1: A, no to wszystko jasne. Jest weekend. Ogłasza RMFFM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
4: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
5: Przepis na udanego grilla dostarcza JBB Bałdyga, producent boskich kiełbasek bez osłonki. JBB Bałdyga, jedz bardziej bosko.
6: Zaczęło się, wypadają ci włosy, robią się zakola, wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin, suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę, główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
7: Po reklamie.
8: Czas poznać najważniejsze fakty. Jest godzina 8:00 w studiu faktów RMF FM. Ponownie Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
9: Pilna informacja z Poznania.
10: Śmierć podczas policyjnej interwencji na Jeżycach. Zbieramy nowe fakty w tej sprawie.
9: Ewakuacja na oddziale dziecięcym Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.
10: Znamy powód zadymienia.
9: Za godzinę matura z matematyki.
10: A już teraz gościem Tomasza Terlikowskiego w porannej rozmowie w RMF FM jest Katarzyna Lubnauer,
9: wiceminister edukacji. Śmierć podczas policyjnej interwencji na poznańskich Jeżycach. Policjanci użyli gazu pieprzowego.
10: Od razu łączymy się z naszym dziennikarzem na linii Benjamin Kubiak-Piłat. Czego dotyczyła ta interwencja?
11: Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie dotyczące mężczyzny z rozciętym gardłem. Podczas udzielania mu pomocy przez policjantów i ratowników pojawił się postronny mężczyzna. To on wdał się w awanturę z mundurowymi. Fizycznie przeszkadzał i uniemożliwiał pomoc rannemu. Przekazał o poranku młodszy inspektor Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Postronny mężczyzna stracił przytomność, której nie udało się już przywrócić. Do tej sprawy na pewno będziemy dziś wracać w faktach RMF FM.
10: 16 noworodków zostało ewakuowanych z oddziału w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. To nowe fakty w sprawie nocnego zadymienia w szpitalu dziecięcym.
9: Z nami reporter RMF FM Jakub Rybski.
12: Dzień dobry.
9: Jakubie, co się tam dokładnie wydarzyło?
12: Na drugim piętrze oddziału dziecięcego doszło do zwarcia przewodów elektrycznych lampy. Na szczęście nie doszło do pożaru, ale spięcie spowodowało bardzo duże zadymienie. Znajdowało się tam w sumie 27 noworodków. Ewakuowane zostały natomiast te dzieci, które znajdowały się w salach, do których dotarł dym i występowało ryzyko zatrucia. Straż pożarna z Łodzi przekazała mi, że dymem podtruły się jednak dwie osoby z personelu Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, które pomagały w ewakuacji.
10: Po języku polskim dzisiaj matematyka.
9: Przed liceum w Mazurskim Węgorzewie jest reporter RMF FM Piotr Bułakowski.
10: Dzień dobry Piotrze, tam będziesz dzisiaj z pomocą nauczycieli rozwiązywał zadania maturalne.
13: Zgadza się, dzień dobry. Tutaj na hali sportowej maturę z matematyki pisać będzie około 100 osób. Po niej zaczniemy rozwiązywać zadania. Ze mną jest matematyk i egzaminator maturalny pan Tomasz Wierzchowski. Ostatnie wskazówki?
14: Usiąść na spokojnie sobie w ławce, przeglądnąć cały arkusz, zacząć od zadań takich pewnych, które dla Was sprawiają najmniej problemów. Zwrócić uwagę na zadania otwarte, nierówność kwadratowa, wykres funkcji, bardzo łatwy zawsze jest. No i spokojnie zaznaczyć wszystkie zadania. Pamiętajmy, że każdy krzyżyk musi być umieszczony. 20% szans macie na każde zadanie.
13: Czy jeżeli nie zrobimy do końca jakiegoś zadania otwartego, można tam dostać za niektóre obliczenia punkty?
14: Tak, tak, to warto. Jak jeżeli zadanie otwarte jest za 4 punkty, to warto coś tam napisać i może 1-2 punkty wpadną. Mamy takie powiedzenie, nie wiesz co robić, licz deltę.
13: Za wszystkich oczywiście trzymamy kciuki. Sprzed liceum w Węgorzewie Piotr Bułakowski.
15: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
9: Tomasz Terlikowski i jego gość.
10: Dzień dobry.
16: Dzień dobry, moim gościem jest Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji Koalicji Obywatelskiej. Witam, pani minister.
17: Dzień dobry, witam.
16: Dodajmy matematyczka. Jakieś ostatnie porady dla maturzystów przed egzaminem z matematyki?
17: Chyba jedna już w tej chwili, no bo już nic nie nadrobimy. Natomiast pamiętajmy, że naszym przyjacielem są tablice matematyczne, które uczeń ma do dyspozycji i w których tak naprawdę jest bardzo dużo informacji, wzorów i odpowiedzi na zadania, które są na maturze.
16: Tablice matematyczne to jeden przyjaciel, a telefon?
17: No telefonu nie wolno posiadać. posiadać, no, nie to wolno, jest łamanie
16: ale jak
17: prawa.
16: Wiemy, ktoś wnosi.
17: No, ale to jest najczęściej problem. Ja przypomnę, że maturę w tym roku zdaje ponad 350 tysięcy uczniów, 355 tysięcy uczniów i zawsze wśród nich zdarzają się takie osoby, które w ogóle nie przychodzą po to, żeby zdać egzamin maturalny, tylko po to, żeby zobaczyć, jak wygląda, ponieważ skończyli jakiś tam etap, bo przypomnę, że na przykład bardzo często ci, którzy skończyli już technikum, już mają zawód w tym znaczeniu, że mają uprawnienie, już nawet mają tytuł technika, natomiast maturę podchodzą do niej, ale nie każdy chce ją zdać.
16: Są też tacy, którzy zdają drugi raz, albo trzeci, albo drugi, czwarty, albo poprawiają ją, to się tak ładnie nazywa.
17: Dokładnie, albo osoby, które są na, uczą się w szkołach dla dorosłych i tak naprawdę
16: ale
17: podchodzą
16: potem.
17: Ale
16: to oni robią te zdjęcia, oni wrzucają to do sieci? Bo
17: my
16: to jest
17: nie wiemy dokładnie, natomiast powiedzmy jedną rzecz. My od dłuższego czasu, na szczęście, odpukać niemalowane, jakbym miała gdzie, nie mamy wycieków przed egzaminami, czyli to, co się pojawia, to się pojawiają zdjęcia już w tym momencie, w którym uczniowie już siedzą i piszą pracę. W związku z tym tego nie wolno robić i to jest zakazane, ale to już nie wytwarza takiej szkody, jak kiedyś, kiedy zdarzały się, że były wycieki przed egzaminami, myślę, i to był problem.
16: Wytwarza szkodę, dlatego że jak to wyciekło o 9.14 wczoraj, to odpowiedzi mogą być przy użyciu sztucznej inteligencji o 9.30 albo 9.40.
17: Ja wiem, że ktoś sobie wyobraża...
16: Jedni mają, drudzy nie mają.
17: No nie, nie, nie. Ja wiem, że niektórzy sobie wyobrażają taką scenę, jak z filmu akcji, że ktoś wchodzi do ubikacji.
16: I dostaje.
17: Odkleja, jak, na co dostaje? Przecież nie ma telefonu. Przecież to nie jest tak, że jak wychodzi z sali, to daje telefon. No to ja wiem, wyobrażamy sobie w tej pod toaletą przyklejony taśmą telefon, który wyciąga w tym momencie.
16: Może pani zapewnić, że tak nie jest?
17: Oczywiście w większości przypadków tak nie jest. Jeżeli w całej Polsce jeden James Bond się pojawił, który w ten sposób zrobił, to myślę, że nie jest to
16: dużo. To po co to jest ujawniane? Znaczy, no bo jeżeli nie po to, to znaczy jeżeli nie po to, żeby ktoś to rozwiązał,
17: po pierwsze,
16: to przecież
17: dlatego,
16: to nie dla sportu.
17: No, po pierwsze dlatego, że bardzo ciekawi tego są wszyscy dziennikarze, różne media takie internetowe.
16: Ale za to można sporo zapłacić, to znaczy unieważnienie egzaminu.
17: Tak, dla tej osoby, ale jeżeli ta osoba wchodzi nie zamierzając zdawać tego egzaminu, przychodzi tylko po to w tym celu, ponieważ nie jest jego celem zdawanie matury, no to w tym momencie ta szkoda, jaka jest wynikająca z faktu, że zostanie wyrzucona, jest dla niego mała.
16: Ale ma pani pewność, pani minister, że naprawdę nie jest tak, że ktoś nie. z tego potem korzysta?
17: Mam pewność, że nie jest to zjawisko masowe, co najlepiej świadczy fakt, że nie mamy setek prac, w których na przykład z tych najważniejszych przedmiotów z rozszerzeń, typu biologia, chemia, które decydują na przykład o medycynie, albo nie wiem, historia, która decyduje o prawie, mamy masowo 100%.
16: Dobrze, to pytanie, czy będzie planowane jakieś zaostrzenie kar? Bo na razie to jest unieważnienie egzaminu dla osoby, która nie chciała go zdawać, albo która go zdaje, żeby poprawić, albo tak naprawdę właśnie po to, żeby ujawnić, to jest żadna kara.
17: Oczywiście zgłaszamy takie CK, jeżeli uznaje, że doszło do złamania prawa, to zgłasza to do prokuratury. Natomiast my musimy zdać sobie sprawę, że w ogóle kwestia egzaminów to jest kwestia tego, że to w przyszłości musi się zmienić. I chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę, że w czasach sztucznej inteligencji, w czasach, w których można mieć okulary ze sztuczną inteligencją i tak dalej, nawet nie trzeba wynosić tej pracy, jeżeli w ten sposób korzystamy. I więc musimy w przyszłości
16: to
17: prawdopodobnie pomyśleć.
16: Zmiany.
17: Myślę, że to jest pieśń na razie przyszłości, ale będą musiały być centra egzaminacyjne, w których nie ma dostępu internetu, w których rzeczywiście uczniowie piszą bardzo w kontrolowanych warunkach.
16: W puszkach takich, że nawet nie ma internetu, wszystko odcięte.
17: No to jest, niektóre są takie szkoły już w Warszawie, w których nie ma internetu, bo tak jest zbudowana sama szkoła, że po prostu nie dochodzi tam sieć.
16: No dobrze, to skoro jesteśmy przy tych... A jeszcze pytanie, ile takich zawiadomień do prokuratury w takich sprawach złożono?
17: Nie wiem, to tym się zajmuje Centralna Komisja Egzaminacyjna, jeżeli uzna, że rzeczywiście doszło do złamania prawa.
16: Pytanie o te szkoły i bez telefonów. Od przyszłego roku ma być szkoła bez telefonów. Czy to nie jest tak, że już to trochę funkcjonowało i teraz tylko dobijamy to zakazem?
17: To jest oczekiwanie nauczycieli. My w ramach reformy Kompas jutra spotykamy się z nauczycielami. Spotkaliśmy się już z ponad 20 tysiącami nauczycieli na spotkaniach. Całe kierownictwo. Ja tych spotkań już odbyłam 20 parę. W sumie jako całe kierownictwo Ministerstwa Edukacji Narodowej ponad 70. I tego oczekiwali też nauczyciele. Mówią, że łatwiej jest im rozmawiać z rodzicami. Łatwiej jest przekonywać do tego, że to rozwiązanie ma sens, jest konieczne w momencie, w którym jest to na poziomie ustawowym. W związku z tym zdecydowaliśmy się na takie rozwiązanie, które ustawowo wprowadzi zakaz używania telefonów w szkole podstawowej, publicznej szkole podstawowej, i na przerwach, i na lekcjach.
16: A czego się spodziewacie po tym zakazie?
17: Spodziewamy się, że po pierwsze to już wtedy będzie obejmować wszystkie szkoły, a nie tylko te kilkadziesiąt procent.
16: Ale rozumiem, że chodzi nie tylko o to, żeby była taka zasada, tylko o to, żeby były jakieś skutki pozytywne.
17: Dla nas pozytywnym skutkiem będzie nawet to, że na przykład ci rodzice, którzy bardzo poważnie podchodzą do ograniczeń dotyczących i social mediów, i gier komputerowych i tak dalej, będą mieli większy wpływ na wychowanie swoich dzieci w tym znaczeniu, że nie będzie to przerywane na czas szkoły.
16: Tylko też wiemy, że ogromna większość rodziców albo spora część kupuje dzieciom telefon pierwszy w wieku 8, 7 albo 6 lat.
17: To zauważmy, co my robimy, bo to nie jest tak, że robimy jedno działanie. Bo ja przypomnę, że również w tej chwili, zmieniając podstawy programowe i wprowadzając reformę, zrobiliśmy ostre ograniczenie ekranów w przedszkolach. Czyli już do celów edukacyjnych, tylko bez tych małych ekranów, czyli bez smartfonów, bez tabletów, już nie będzie można z nich korzystać w przedszkolu. Natomiast może być z tablicy interaktywnej, ale tylko w celach typowo edukacyjnych i z zasadami zachowania higieny cyfrowej.
16: A jak będzie wyglądać to, ten zakaz? Będą te telefony oddawane do depozytu? Dzieci będą miały zakaz ich przenoszenia?
17: To zależy od szkoły. Szkoły mogą prowadzić różne zasady. Wiele szkół ma już, kilkadziesiąt procent szkół ma na przykład już szafki i to już funkcjonuje w szkołach. Są takie szkoły, które mają takie specjalne skarpetki, ale my to zostawiamy w szkole, bo jak jest mała szkoła, mamy mnóstwo też małych szkół, takich, które ma kilkudziesięciu uczniów, to nawet to może być w sekretariacie u dyrektora.
16: To jest też pytanie o inne skutki, bo na przykład we Francji zakaz telefonów w szkołach to już 2018 rok i nie wpłynęło ani na wyniki w nauce, ani na agresję rówieśniczą, ani nawet na koncentrację specjalnie.
17: To wyjaśnijmy kilka rzeczy. Po pierwsze, musimy zdać sobie sprawę, że mamy dwa czynniki naraz. Po pierwsze, w te lata, które pan mówi, jednocześnie bardziej zwiększał się dostęp do internetu. My w tej chwili wiemy, i to wiemy z badań internet dzieci, że dzieci dziennie korzystają około 4,5 godziny z internetu. Z czego pół godziny w szkole, 4 godziny w domu. I teraz to, co my robimy, między innymi jest sygnałem dla rodziców. Zobacz, co robi twoje dziecko. Skorzystaj z zasad kontroli rodzicielskiej. Prowadź jednak pewne ograniczenia.
16: I tutaj stawiamy kropkę, za chwilę wrócimy do rodziców.
17: Musimy zdać sobie sprawę, że szkoła tylko wspiera rodziców w wychowaniu dzieci.
16: I tu stawiamy kropkę, żegnamy się ze słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube.
10: Dziękujemy. Katarzyna Lubnauer jest gościem Tomasza Derlikowskiego.
9: Ta rozmowa trwa w sieci. Zapraszamy już na fakty o 8.30.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Agrosimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
20: Może być jeszcze tak, że teraz ktoś zmarznie, bo na przykład jest siódemka w koszelinie. To jeszcze jak masz krutasy, sandały, to ci przewieje
21: stópkę.
20: Ale już na przykład w Lublinie jest piętnastka, w Katowicach piętnastka. Natomiast potem będzie cieplej, bo o 14 na termometrach na północy rzeczywiście chłodno, więc tam bym sandały zostawił w Pawlaczu, bo dziesiątka na termometrach, ale na południu 25.
21: Wysoka skarpeta ewentualnie to.
20: Na 25 to idziesz jak chcesz.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Agrosimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
20: 25 też możesz brzuch natrzeć i klatę kremem i wystawić na słońce, że niech
21: to możesz w ogóle wszystko.
20: Niech chłonie.
22: Jeśli ktoś chce opalić klatę, to zapraszamy na południe i południowy wschód, a jak ktoś chce, żeby na niego spadł złoty deszcz, to zapraszamy na północny zachód Polski.
21: Co ty masz z tym złotym deszczem?
22: No nie, bajm, po trzech nutkach.
20: Teraz nie będzie bajmu, teraz będzie Rockset. Uwaga.
21: How do you do?

0: 19 minut po godzinie 8 to RMF FM dla tych, którzy może właśnie w tym momencie dojeżdżają do pracy. Jesteśmy z wami.
1: Tak, maturzyści, wstawać, wstawać!
0: No teraz to już tak trochę na ostatnią chwilę by było wstawanie.
2: Jeszcze
3: do szkoły.
1: Dobrze, ale nie tylko matury, bo i okres komunijny trwa. I tutaj czytam na pierwszej stronie w prasie, że za talerzyk w restauracji trzeba już nawet zapłacić 300 zł od osoby.
2: Za talerzyk?
1: Za talerzyk.
2: I my, słuchajcie, my korzystając z okazji, bo po to nas też macie, proponujemy taką wersję alternatywną, czyli prosto po komunii. Idziemy na przykład na Orlen. Czy do Żabki. I każdemu gościowi duży hot dog, duża kawa w zestawie będzie taniej. Dla dzieci herbata.
0: I super, bo to dzieci pobiegają dookoła instrybutorów.
2: A może szybę umyją, zarobią pieniądze od kierowcy.
0: A zaradny tata jeszcze tą maszyną do pompowania ku baloniki dzieciom napompuje.
2: Same plusy.
3: No i imprezę zrobisz i jak wspomniał Mariusz, punktów se nabijesz.
0: Super.
2: A to co jest ważniejsze w komunii? Jezusek w sercu, czy potem kotlet w żołądku u gościa?
0: No,
2: Jezusek.
1: A jeśli to myjnie, to i auto by dzieci umyły.
2: Sam.

0: pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2000

0: bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
1: Mówią na mnie tyci i wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
2: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
3: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
4: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor. Wybrane rodzaje tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Po reklamie.
9: Czas na fakty w RMF FM, jest 8:30.
10: Nie żyją dwie osoby, które zostały ranne w wypadku na Krajowej 57 w pobliżu Brzezic na Mazowszu.
11: Jak informowaliśmy w porannych faktach, na trasie Przasny-Chorzele samochód osobowy uderzył w drzewo, trasa jest zablokowana. Policja wyjaśnia przyczyny nocnego pożaru w Wiśle w Śląskiem. Jedna osoba tam zginęła. Akcja strażaków trwała całą noc.
10: Reporter RMF FM Marcin Buczek teraz w faktach. Dzień dobry. Co się paliło?
12: To był pożar piętrowego murowanego domu. Ogień pojawił się tam przed pierwszą. Na miejsce skierowano 11 strażackich wozów. W domu przebywały 4 osoby. Dwie wyszły same na zewnątrz jeszcze przed przyjazdem strażaków. Kolejną wyprowadzili policjanci. Natomiast ciało czwartej osoby, to 95-letnia kobieta, strażacy znaleźli w czasie przeszukiwania pogorzeliska. Akcja na miejscu trwała, jak mówiliście, całą noc. Zakończyła się po 6:30.
10: Naturalne wycieki?
11: Na szczęście nie zdarzają się przed maturą, a w trakcie trwania egzaminu, mówi Katarzyna Lubnauer.
10: Wiceminister edukacji była gościem porannej rozmowy w RMF FM.
13: Musimy zdać sobie sprawę, że w ogóle kwestia egzaminów to jest kwestia tego, że to w przyszłości musi się zmienić. I chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę, że w czasach sztucznej inteligencji, w czasach, w których można mieć okulary ze sztuczną inteligencją i tak dalej, nawet nie trzeba wynosić tej pracy, jeżeli w ten sposób korzystamy. I więc musimy w przyszłości prawdopodobnie pomyśleć. Myślę, że to jest pieśń na razie przyszłości, ale będą musiały być centra egzaminacyjne, w których nie ma dostępu internetu, w których rzeczywiście uczniowie piszą bardzo w kontrolowanych warunkach.
14: W puszkach takich, że nawet nie ma internetu, wszystko odcięte.
13: No to jest, niektóre są takie szkoły już w Warszawie, w których nie ma internetu, bo tak jest zbudowana sama szkoła, że po prostu nie dochodzi tam sieć.
10: Przyznawała Katarzyna Lubnauer.
11: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z wiceszefową resortu edukacji jest na rmf24.pl.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
11: Po 7 latach wraca do Polski Stefan Horngacher. Został współpracownikiem Polskiego Związku Narciarskiego.
10: Fakty sportowe i Patryk Serwański.
17: Dzień dobry. No, Stefan Horngacher to bez wątpienia jedna z najciekawszych postaci w świecie skoków narciarskich. Skuteczny, bezkompromisowy, człowiek z charakterem, niełatwym. Z polską kadrą już pracował jako trener od 2016 do 2019 roku, a teraz będzie koordynatorem systemu szkolenia. Polski Związek Narciarski podkreśla, że kompetencje, oczekiwania wobec Horngachera zostały jasno zdefiniowane. Późnym wieczorem poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Arsenal zagra z Atletico Madryt w pierwszym meczu w hiszpańskiej stolicy pad remis 1-1. Sprawa awansu no, pozostaje więc otwarta. A zawsze musimy wracać do tych samych rzeczy. Musimy zagrać z dużą intensywnością, zrozumieć wymagania tego meczu. Liczę, że doświadczenie moich piłkarzy będzie kluczowe. Mamy dużo wiary w to, co robimy, wiemy, co chcemy osiągnąć i jesteśmy pewni siebie. Tak mówił trener Atletico Diego Simeone. Po dniu przerwy do rywalizacji na Mistrzostwach Świata Dywizji 1A wracają nasi hokeiści. Wieczorem w Sosnowcu zagramy z Kazachstanem, który ma na koncie na razie dwa przekonujące zwycięstwa. We'll be right back.
18: będziemy zmierzać do tego, żeby się przygotować jak najlepiej i nawet jak będzie moment, gdzie będzie trzeba przecierpieć ten mecz, to przecierpimy i odniesiemy z tego cenne punkty.
17: Tak mówił Krzysztof Maciaś. Początek spotkania o 19:30. Porażka praktycznie odbierze nam szansę na awans do elity. Ruszył kolejny etap sprzedaży biletów na Mistrzostwa Europy Piłkarek Ręcznych. Polska będzie w grudniu współgospodarzem tego turnieju.
19: Już dziś serdecznie zapraszam Was na trybuny. Bądźcie z nami, wspierajcie nas i stwórzmy razem niesamowitą atmosferę. Wasz doping naprawdę daje nam siłę.
17: A zapraszała reprezentantka Polski Daria Michalak. Biało-czerwone swoje mecze będą rozgrywały w Katowicach. W Superlidze Piłkarze Ręcznych półfinały. Bliżej gry o Złoto Orlen Wisła Płock. Wyjazdowe zwycięstwo nad Wybrzeżem Gdańsk 32-21. Rewanż w Płocku w sobotę. Sponsor.

0: Sean Baker w RMF FM. 20 minut i będzie godzina 9. Tu wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Panie Ambroży, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzisiaj matura z matematyki. Wiem, że pan chciałby coś pomóc młodzieży naszej, prawda?
2: No nie, panu, nauka jest dla głupich, praca dla biednych, no ale jednak... Mam takie twierdzenie.
1: Twierdzenie.
2: Proszę pana, tak, są tam te Talesy, Pitagorasy, ale jest też twierdzenie mojej starej. Aha. I ono dotyczy procentów i czasu.
0: A to może się przydać na maturze, to słuchamy.
2: No to proszę bardzo, moja stara twierdzi, że jak pójdę z Romusiem do garażu, to znowu będziemy pić i wrócę do łóżka po trzeciej w nocy.
1: No sporo w tym racji, panie Ambroży.
2: No, robi ci pan.
1: Sporo w tym racji.
2: Nie do końca, nie do końca, już tłumaczę. Bo w tym twierdzeniu 3 może dotyczyć godziny, ale może też dotyczyć się liczby flaszek. I trzeba być, proszę pana, czujnym jak oczy ważki. Bo raz z Romusiem narzuciliśmy takie tempo, że obaliliśmy 3 flaszki i od razu to twierdzenie. Bo spaliśmy w garażu i wróciłem po 6 nad ranem.
3: Reklama.
4: Co kraj, to obyczaj. A co człowiek, to wymówka. A gdyby tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami, zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać, potrzebowałem chwili dla siebie. Zburzmy kolejne bariery. Tak po prostu.
5: W T-Mobile najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl nie ma miejsca na wymówki.
4: Dołączasz?
6: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
7: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
9: Dla każdego coś weekendowego. Lepiej być nie może. Program do podróżowania, sprzątania, gotowania, odpoczywania i co tam jeszcze lubicie robić w weekendy. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
10: Melwit. Bodzień z natury może być lepszy. Twoje ulubione płatki owsiane. www.melwit.pl.
11: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365. Polski system ERP klasy biznes. enova.pl.
12: Sponsorem programu jest SFD, największy sklep z odżywkami i suplementami w Polsce. SFD.pl.
13: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
14: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
13: Latium?
14: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
13: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
14: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
15: Zdrowid.
16: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
17: To przy okazji zjesz z nami.
16: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
15: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
17: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
16: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
17: A, to tylko przy okazji.
16: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
18: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
19: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
3: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
6: A, bo byliśmy z żoną w Brikomanii i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
17: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brikomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin. Z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
3: RMF FM, zawsze z tobą. RMF FM, zawsze z tobą.

0: Mówią na nią Sanach, a tak naprawdę ona nie ma tak na imię. To jest Sanach, to jest Zuzia, ale tutaj występuje jako Sanach i jej szampan w RMF FM. 7 minut zostało do godziny 9.
1: Teraz uwaga!
0: I czy to jest dobry czas,
1: uwaga,
0: żeby zagrać o swoje marzenia? Dzisiaj 1 000 000 zł to jest nagroda główna i wystartowaliśmy, przypomnę,

0: rundę dodatkową o 4000, tak zwany szybki przelew, czyli że wygrywacie w rundzie dodatkowej i kasa trafi na wasze konto jeszcze dzisiaj.
1: Szybki przelew, czyli jest 8.53. Wchodzisz teraz do zabawy, ślesz hasło RMF SMS-em pod 7474 i po południu masz na koncie pieniądze, jeżeli twój numer zostaje
0: wylosowany. I to jest tak zwany kącik IO, IO, IO, bo grasz IO milion, IO 4000 zł.
1: Pewne, szybkie, gwarantowane kącik IO, IO, IO. Nagroda główna rośnie poza tym.
0: Jak?
1: Jeszcze przed chwilą to był 1 000 000 zł.
0: No tak powiedziałem.
1: Ale to już teraz nie jest 1 000 000 zł, dlatego że ja dokładam dyszkę. I to jest
0: 1 010 000 zł.
1: Nie, nie, to jest magiczna majowa, wtorkowa dyszka na ciepłą pogodę. 1 010 000. To jest teraz nagroda główna i o nią gracie. No.
0: No dobra, to słuchajcie, to jeszcze, czy coś jeszcze mamy? No oczywiście, że mamy, startujemy z live bonusem. Od teraz przez 10 minut każdego SMS-a i każde wejście do gry pomnożymy razy 1010 szans.
1: A, bo jest 1 010 000, to te 1010, no tak, no? Sprytnie to sobie wymyślił.
0: Nie odkładajcie swoich marzeń na później, tylko wejdźcie do gry właśnie teraz. Hasło RMF, przyślijcie pod 7474.

0: Za chwilę 9, za chwilę fakty oczywiście w RMF FM.
1: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Reklama. Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
3: Marian, a wiesz, że teraz z Media Expert możemy sobie urządzić naprawdę piękny ogród?
4: No słyszałem. Maszyny ogrodowe, narzędzia, grille.
3: To też, ale zobacz, jakie oni mają świetne meble ogrodowe. Skrzynie, zbiorniki na deszczówkę.
4: Fajne. U Mariolki takie widziałem.
3: Marian.
5: Teraz w Media Expert. Skrzynie ogrodowe, zbiorniki na deszczówkę i kompostowniki Prosper Plast w super niskich cenach. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
7: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
6: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
7: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
8: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
9: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
10: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Ola Filipek i Mateusz Operchał gadają o wszystkim od poniedziałku do czwartku.
11: Gala Freak Fightów. Lubimy? Chcemy o tym pogadać?
12: Co to jest za temat? A musimy?
10: A w piątki mikrofon przejmują radiowe Olki.
13: Jak do tego doszło?
12: Nie wiem.
11: Ach, ci z telewizji to zawsze coś odstawią.
10: Już dziś po 14:00.
1: Lepszej połowy dnia życzy Kaisai, producent klimatyzatorów i pomp ciepła do domu i biura. www.kaisai.com.
14: O, i umówiłam się na mammografię.
15: Tak z plaży, z leżaka?
14: W centralnej e-rejestracji. Zapisz się przez aplikację na mammografię, test KPVHR lub do kardiologa. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
16: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Po reklamie.
0: 9 na zegarach, czas poznać fakty.
11: Magdalena
0: Wojtoń, Tomasz Weryński, zapraszamy.
18: Nowe fakty w sprawie makabrycznego odkrycia na warszawskim Żoliborzu.
11: W mieszkaniu znaleziono ciało, a z okna wyskoczył mężczyzna.
18: Potem najnowsze ustalenia dotyczące nieodebranych przez Polskę szczepionek firmy Pfizer przeciwko koronawirusowi.
11: W szkołach właśnie w tej chwili otwierane są arkusze z zadaniami.
18: Rozpoczyna się właśnie matura z matematyki.
11: Zwłoki w znacznym stanie rozkładu znaleźli w mieszkaniu na warszawskim Żoliborzu policjanci.
18: Wieczorem, gdy interweniowali w tym lokalu na wezwanie mieszkańców, z okna wyskoczył mężczyzna. Mimo reanimacji jego życia nie udało się uratować.
11: Jak nieoficjalnie dowiedział się reporter RMF FM, w mieszkaniu mundurowi znaleźli list. W faktach Krzysztof Zasada. Krzysztofie, co było w tym liście?
19: Z moich ustaleń wynika, że było to pożegnanie. List napisany był do córki jednego z mężczyzn, w którym instruował ją, co ma zrobić po jego śmierci. Wiadomo, że w tym lokalu mieszkało dwóch braci. Policjanci, którym udało się wejść do środka, znaleźli zwłoki. Czyja, także jaka była przyczyna śmierci, to ustala policja. Przypomnę, że wieczorem funkcjonariuszy wezwano do bloku przy Powązkowskiej z powodu nieznośnego zapachu. Gdy mundurowi z wykorzystaniem podnośnika próbowali wejść do lokalu przez balkon, będący w środku mężczyzna wyrzucił przez okno sznur i wyskoczył, spadł z trzeciego piętra i zmarł.
12: O tym usłyszycie tylko w Faktach RMF FM.
18: Ministerstwo Zdrowia wciąż nie otrzymało oryginału wyroku belgijskiego sądu w sprawie nieodebranych szczepionek firmy Pfizer przeciwko koronawirusowi, dowiedział się dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz.
11: A chodzi o decyzję, która zapadła 1 kwietnia.
18: Sąd w Brukseli nakazał wtedy Polsce zapłatę ponad 6 miliardów złotych i odebranie 64 milionów zaległych dawek preparatu.
11: Dzisiaj, 5 maja, minęło 35 dni. Michał jest przed siedzibą resortu zdrowia w Warszawie.
13: Tak, dzień dobry.
11: Michale, jakie znaczenie ma fakt, że wyrok wciąż nie został doręczony?
13: To ma kluczowe znaczenie formalne, bo dopiero gdy Polska fizycznie odbierze korespondencję z wyrokiem, zacznie biec czas, jaki będziemy mieć na złożenie apelacji, a nasz kraj na pewno chce to zrobić. To przyznała mi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
15: Też rozważamy złożenie wniosku do sądu o zawieszenie wykonalności wyroku na czas apelacji, bo w prawie belgijskim mamy obowiązek zapłacenia zasądzonej kwoty przed złożeniem apelacji.
13: Na razie Ministerstwo Zdrowia, jak ustaliłem, otrzymało tylko odpis wyroku. To wstrzymuje formalną reakcję i w związku z tym na razie nic nie musieliśmy zapłacić firmie Pfizer. A stawka jest bardzo wysoka, bo 6 miliardów złotych Polska rocznie wydaje na przykład na terapie onkologiczne.
11: Utrudnienie o poranku na wjeździe do Gdańska, 4-kilometrowy korek na trasie Słucharskiego w kierunku Brzeźna i 8-kilometrowy zator na południowej obwodnicy Gdańska.
18: Powodem zderzenie samochodu osobowego i busa na moście Wantowym, jak przekazali nam strażacy, działania zostały zakończone, a korek powinien się rozładowywać.
11: Czy królowa nauk, czyli matematyka, będzie dzisiaj łaskawa?
18: No, to pytanie zadają sobie maturzyści, którzy właśnie zaczynają rozwiązywanie zadań.
20: Jestem bardzo dobrze przygotowana, uważam.
21: Szybki sprawdzian, wzór na deltę.
20: B kwadrat minus 4ac.
21: Jakich zadań się spodziewasz?
20: Funkcji kwadratowych, no dużo funkcji, ciągi, optymalizacja na pewno i dowody jakieś.
21: No i jaki nastrój przed matematyką?
20: Uważam, że będzie dobrze. Matematykę potrafię, więc tak powyżej 50 będzie.
21: Ile próbnych matur robiłaś wcześniej?
20: Z matematyki zrobiłam 5.
21: Ile procent zdobędziesz z matematyki na poziomie podstawowym?
22: No liczę tak powyżej 70.
21: Czyli raczej pewnie wchodzisz na salę?
22: Tak.
21: A jakichś zadań się szczególnie obawiasz?
22: Na pewno. No, dowód geometryczny to będzie problem.
21: Pan matematyk patrzy, będzie problem?
23: Bartek dużo trenował, nawet Bartek nogę skręcił i dzięki temu to jeszcze bardziej się uczył.
18: Z maturzystami w liceum ogólnokształcącym w Węgorzewie na Mazurach rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
11: Trzymamy kciuki.
18: Bardzo mocno. Pamiętajcie też, że po południu na rmf24.pl znajdziecie propozycje rozwiązań zadań maturalnych z matematyki.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
24: Rozwiązania. To wszyscy teraz rozwiązania rozumieją. Jakby dali pytania przed maturą, to by było wszystko, wiesz.
25: Łatwiej by było,
24: łatwiej
25: nie?
24: By było.
26: Jak teraz weź to spisz, no nie?
24: Średnie
26: jak
24: teraz by,
26: oddali pracę i weź to spisuj teraz te odpowiedzi. A,
24: niepoważni są ci ludzie.
26: Co w pogodzie?
24: Teraz deszcz na północnym zachodzie.
25: Dodaj wszystkie temperatury.
24: Nie trzeba, dlatego że dzisiaj 25 będzie na południu. Wschodniej 10, 13 na północy. Jak będzie padać, to generalnie to północ-zachód.
26: A wyciągnij średnie ciśnienie.
24: 13.
1: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
24: Suma wszystkich ciśnień takich.
25: Niziutko, 13 niziutko bardzo.
26: No. Jeśli się tak słabiej czujecie, to dlatego, że właśnie się jest 13. Dziś jest
24: w porywach do 14.
11: Czyli co, spanko będzie?
26: Nie, to już nie wiem, to czy, jakie macie plany na popołudnie. I...
24: Ja bym się zrzemnął. Ja bardzo chętnie.
11: To nie dziwimy się w ogóle.
25: Dobrze. Czy mamy kciuki za maturzystów? Jeszcze raz. Dodawajcie tam ładnie, odejmujcie, mnóżcie, dzielcie.

0: Byle do piątku w pełnym składzie. Południa Sawicka, Paweł Jawor, dzień dobry. Będziemy wam grać na przetrwanie dnia w pracy. Paweł wrócił z tacierzyńskiego, jest z nami.
1: Tak się rozgląda, czyli tak to wygląda świat bez pieluch. Jak pięknie.
2: Gdzie ja mogę odespać? To jest taka napa, jest wolna, mogę tam się położyć? Ty będziesz grała muzykę, ja odeśpię noc.
0: Ale
2: dzieckiem?
0: Mam dla wszystkich młodych rodziców i dla ciebie, Paweł, coś takiego. Prezencik.
1: No nie, nie, nie. To jest moja trauma. Ja nie, wszystko tylko nie ten szumisz. Proszę. Wyłączcie tego szumisza.
0: Dobra, to Coolio w takim razie zamiast tego w RMF FM.
1: No takie kołysanki to ja rozumiem.

0: Wracacie do piątków RMF FM. Co się tak zagapiłeś?
1: Ja jestem, wyszedłem z formy. Miesiąc mi nie było. Na tacierzyńskim, no nie? To nawet nie wiem, w którym momencie się piosenka kończy.
0: To teraz nanieśmy się na mapę, na kalendarz właściwie. Dziś drugi dzień matur, matura z matematyki. Wielu z nas śniła się po nocach jako najgorszy koszmar, ale właśnie niektórzy wybudzili się dziś z takiego snu i okazał się prawdą.
1: A, nie, nawet mi nie mówcie. Z matmy to najgorsze to były te wzory przedłużonego mnożenia i kwadraty Pitagorasa. Czy jakieś rąby tam.
2: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl. W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Co ty tam klikasz?
4: A, nie wiem, co kupić siostrzeńcowi, więc odpaliłem media ekspertową maszynę prezentową.
5: Komunia, urodziny, a może zakończenie roku? Daj znać na www.rmf.fm, komu i z jakiej okazji chcesz dać prezent, a media ekspert zajmie się resztą. Do wygrania 1000 zł na zakupy w media ekspert.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutyr Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
8: Debutyr Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
7: Debutyr Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
8: Debutyr Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
11: Tak?
10: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
13: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.
14: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
17: Zdrowid. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką złoty 99. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
18: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
19: Dzień dobry, tu RMF FM. Miłego dnia.

0: Type. Milion 10 tysięcy złotych. To dziś szalona nagroda główna, ale jest coś, czego jeszcze nie było.
1: No, macie szczęście, że to na was trafiło, że jesteście akurat teraz przy radiu. Odpalamy. Runda dodatkowa o szybki przelew. 4 tysiące złotych.
0: Co to oznacza? Wygrasz w rundzie dodatkowej, kasa trafi na twoje konto jeszcze tego samego dnia. Może potrzebujecie akurat teraz zastrzyku gotówki?
1: No tak, może nie byliście nigdzie na majówkę i chcecie sobie to odbić w najbliższy weekend. A może portfel po majówce wołał o pomoc? Może odkładacie na coś na później i ciągle brakuje kilku tysięcy?
0: I każdy powód jest dobry, żeby zagrać. Szybki przelew w rundzie dodatkowej.
1: Wchodzicie do gry raz i gracie o szybkie 4 tysiące i o finał z sejfami 1 10 tysięcy złotych. Teraz właśnie uruchomiliśmy dla was bonus. Możecie to zrobić na bonusie 909 szans. I tylko, sprawdzę zegar, żeby to było dokładne, 9 minut. 9 minut, hasło RMF wysyłacie pod 7474. Dostajecie się do gry o te dwa finały. Jeszcze przez 8 minut 40 sekund. RMF 7474.
2: Reklama. Marian, super są te nasze nowe meble ogrodowe Scandicater, nie?
3: No, te z Media Expert?
2: No, bardzo wygodne, nowoczesne i ponadczasowe, w idealnej harmonii z ogrodem.
3: To może Mariolkę zaprosimy, żeby też zobaczyła.
2: Marian.
3: Co?
4: Urządź swój wymarzony ogród, taras lub balkon z meblami Scandicater. Kup w Media Expert wygodny zestaw Scandi, prosty system montażu click and go, stylowe wykończenie drut, wygodne poduszki w super cenie.
5: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
5: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku?
5: Ogromny bagażnik, 604 litry.
6: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
5: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
9: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
10: Co ty tam klikasz?
11: A, nie wiem co kupić siostrzeńcowi, więc odpaliłem Media Ekspertową maszynę prezentową.
12: Komunia, urodziny, a może zakończenie roku? Daj znać na www.rmf.fm, komu i z jakiej okazji chcesz dać prezent, a Media Expert zajmie się resztą. Do wygrania 1000 zł na zakupy w Media Expert.
13: Cześć, siostrzyczko.
14: Gratulacje.
13: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
14: Ania. Po mamie byłaby z ciebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
13: Obiecuję.
15: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
16: Kamper spakowany? Jedziemy?
11: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
16: Znowu? Przecież już brałeś.
11: Ale działała za słabo i za krótko.
17: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
18: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: No i jak twój kręgosłup?
19: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
18: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
20: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
21: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
22: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
23: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
22: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
23: Litor Sal Senior?
22: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
0: Zdrowid. Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
1: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
0: Serio? Też na wysokie kwoty?
1: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
2: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
10: Po reklamie.
24: RMF FM. Zawsze tam, gdzie wy.
25: Jesteśmy teraz właśnie z wami, na przykład kurierzy na waszych pakach. Razem z wami rozwozimy paczki tutaj,
26: tak,
25: w RMF FM.
26: Tak, to jest piosenka w ogóle kurierów. I don't wanna miss a thing. Nie chcę przegapić żadnej paczki. Aerosmith.

0: zegar. 2,5 minuty i kończymy bonus.
1: W grze o 1 010 000 i szybką rundę natychmiastową o gwarantowane 4909 szans. I jeszcze teraz, uwaga, 2 minuty, 5 sekund. SMS RMF pod 7474.

0: Matury trwają w najlepsze i będzie też o szkole w Faktach RMF FM o 10:00. Rzecznik Praw Ucznia, taki pomysł się pojawił.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: RMF FM tworzy historię.
3: Koncert Skorpionów na Podjedniku z okazji inwazji mocy RMF FM. Wtedy też pierwszy raz złapałem za rękę teraźniejszą żonę, Iwonę.
4: Ja byłam taka podekscytowana, mówię, pierwszy raz słyszę swój numer w radiu, wow! I to było w RMF-ie.
2: Słuchacze, dziennikarze, gwiazdy. Każdy ma swoją historię z RMF FM. Na www.rmffm czekamy na twoją. Posłuchamy ich razem dziś w lepszej połowie dnia.
5: Reklama.
6: Kierowco, z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 5 maja, obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
2: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
1: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy. Jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
2: Super.
1: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
3: Skoczysz do Carrefoura?
4: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
5: Misja specjalna RMF FM. Największe zagadki historii świata. Sensacyjne kulisy międzynarodowej polityki.
6: Wielka Brytania uzna niepodległą Arabię pod warunkiem, że zostanie wzniecone powstanie przeciwko Imperium Osmańskiemu.
5: Misja specjalna RMF FM. Jedyny taki podcast historyczny na rmfon.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera już w niedzielę po 23 w RMF FM.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
9: Oszczędzam.
8: O, a ile?
9: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
10: Kupuj szybciej, łatwiej i tak.

0: Ekstremalnie niskie ceny w tym tygodniu. Bawełniane bokserki Ziki 2 sztuki 12,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 19,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech. Po reklamie.
1: Mamy 10:00, czas zacząć fakty w RMF FM. Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński. Słuchamy.
2: Rosja zaatakowała w Ukrainie obwód połtawski dronami i rakietami.
3: 5 osób zginęło, o tym na początek.
2: Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer zapowiada w RMF FM.
3: Chodzi o wprowadzenie rzeczników praw ucznia.
2: Bardzo wysokie ryzyko pożarów w lasach.
3: W większości kraju obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia.
2: W tych faktach powiemy też, co naprawdę dzieje się między partnerami podczas tańca. Pięć osób nie żyje, a 37 zostało rannych w podwójnym rosyjskim ataku z powietrza na obwód połtawski w środkowej Ukrainie.
3: Armia Putina wystrzeliła drony w obiekt infrastruktury gazowej. Wybuchł pożar.
2: Gdy na miejsce przyjechali ratownicy, Rosjanie uderzyli kolejny raz. Użyli rakiet.
3: Wśród ofiar śmiertelnych jest 2 strażaków i 3 pracowników instalacji energetycznej.
2: Wśród poszkodowanych w wypadku w Lipsku nie ma Polaków. Tak przekazał RMF FM rzecznik resortu spraw zagranicznych Maciej Wewiór.
3: Przypomnijmy, wczoraj po południu 33-letni kierowca wjechał rozpędzonym autem w tłum ludzi w centrum tego wschodnio-niemieckiego miasta.
2: 2 osoby zginęło, co najmniej 25 zostało rannych. Chcemy większego skupienia na prawach i obowiązkach ucznia. Tak mówiła w porannej rozmowie w RMF FM wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer.
3: I właśnie po to wprowadzony zostanie do prawa rzecznik praw ucznia. W warszawskim studiu jest Tomasz Terlikowski. Tomku, gdzie tacy rzecznicy się pojawią?
4: Rzecznicy praw ucznia mają pojawić się na 4 poziomach.
5: Obowiązkowo w szkole, kuratorium i w ministerstwie, to będą obowiązkowe. 4 poziom, czyli samorząd, to już będzie decyzja samorządu.
4: A jaki jest cel powołania tego nowego bytu?
5: W tej chwili to uregulowujemy po to, żeby realnie rozwiązywać konflikty, żeby było więcej mediacji, żeby było mniej konfliktów, żeby nie było takich tekstów o braku szacunku.
4: Ale projekt, o którym mowa, zmienia także model ocen z zachowania.
5: Jeżeli mówimy o sprawczości, jeżeli mówimy o tym, że uczeń ma mieć wpływ na swoją rzeczywistość, to nie możemy wyjść z założenia, że tym głównym elementem jest tak zwana grzeczność, która bardzo premiuje zresztą dziewczynki.
4: W tych dokumentach mają się także pojawić zapisy dotyczące strojów uczniowskich.
3: Najwyższy stopień zagrożenia pożarowego obowiązuje w lasach na przeważającej części kraju.
2: Tak jest m.in. na Lubelszczyźnie, gdzie w lesie koło Kraśnika jest reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, dzień dobry. Jak tam wygląda sytuacja?
6: No jest bardzo sucho. Razem ze mną Dominika Kołodziejczyk z Nadleśnictwa Kraśnik, na którego terenie doszło ostatnio do kilku pożarów.
7: Tak, mieliśmy 6 pożarów od 16 marca, tak więc jest to spora ilość, jaka wystąpiła.
6: Dużo lasu spłonęło?
7: Łączna powierzchnia tych 6 pożarów to około 4,5 hektara.
6: Jest bardzo sucho. Teraz nie wiem, czy to są suche liście, które podniosłem z ziemi. Suche liście mają prawo być suche, ale czy to nie powinno nasiąknąć wodą? Czy to nie powinno być bardziej wilgotne? To się kruszy.
7: Tak, powinna być na pewno ta wilgotność ściółki dużo wyższa. Obecnie mamy wilgotność ściółki na poziomie około 10-11%.
6: To jak podpałka do grilla.
7: Idealnie się nadaje.
6: Dużo nie trzeba, żeby się zapaliło.
7: Tak naprawdę to 3 czynniki powinny decydować o pożarze. Po pierwsze wilgotność ściółki, po drugie oczywiście ten materiał palny, jaki las jest idealny, oraz trzeci to jest czynnik ognia, jaki najczęściej właśnie musimy podłożyć.
6: Prognozy mówią o deszczu. Czy ten deszcz pomoże?
7: Raczej nie sądzę, żeby pomógł, natomiast bądźmy dobrej myśli i bądźmy optymistami.
6: Z lasu Rutki Dominik Smaga.
8: Tajemnice ludzkiego organizmu.
3: O tym,
8: w faktach RMF FM.
3: O tym, że do tanga trzeba dwojga, doskonale wiemy. No i naukowcy z Uniwersytetu Colorado wiedzą teraz, na czym ten efekt dokładnie polega.
9: Wyniki ich najnowszych badań pokazują, że taniec łączy nie tylko ciała, ale i umysły tancerzy.
2: Do studia tanecznym krokiem.
9: Raz,
2: oczywiście.
9: 2, 3, 4.
2: Dołączył do nas Grzegorz Jasiński.
9: Dzień
2: Jak
9: dobry.
2: To połączenie umysłów, Grzegorzu, wygląda?
9: Z pomocą aparatury EEG pokazano, że gdy tancerze poruszali się w idealnej harmonii, ich mózg nogi zaczynały pracować w niemal identycznym rytmie. Fale mózgowe, zarówno szybkie, beta, związane z koncentracją, jak i wolniejsze, teta, pojawiające się podczas relaksu, synchronizowały się w odpowiedzi na płynność i jedność ruchów partnerów. Tango jest szczególnym tańcem, w dużej mierze improwizowanym. Trzeba reagować na subtelne sygnały partnera i najsilniejsze sprzężenie obserwowano, gdy ta reakcja następowała błyskawicznie w czasie krótszym niż 200 milisekund.
3: Ta wiedza, Grzegorzu, może się przydać nie tylko w tańcu.
9: Monitorowanie aktywności i synchronizacji mózgu może pomóc wszędzie tam, gdzie wymagana jest ścisła współpraca bez użycia słów. Od gier zespołowych po wspólne muzykowanie.
2: Albo i czytanie faktów.
3: No to przeczytajcie więcej na rmf24.pl.
2: A na kolejne wydanie faktów zapraszamy w imieniu Ewy Kwaśne.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Do nas zaskoczenia wzięli z tą prognozą pogody, no nie? Trzeba odświeżyć mapę. Dobra, jest. Przemyśl, 22,5 stopnia.
2: Okay.
1: To już? To już,
2: już
1: tak?
2: Już,
1: o,
2: już z samego rana. 21 w tej chwili w Krakowie, 13 tylko w Gdańsku. Jeżeli szukać ochłodzenia i deszczu, to właśnie tam.
1: O kurczę, no to nieźle się porobiło. Na wybrzeżu dzisiaj będzie właśnie 15-14, w centrum 27, na południu 28. I słońce.
2: Bo w faktach było o tym właśnie, że jak to było, że w
1: do
2: duecie...
1: Do tanga trzeba dwojga.
2: Do tanga trzeba dwojga, czyli to wszystko działa dużo lepiej w duecie, proszę bardzo. Mam nadzieję, że tak samo jest tutaj w pracy, więc jeżeli idziecie grupami po kawę, to to wszystko dla dobra.
1: Firmy, tak?
2: Firmy,
1: dobra,
2: tak.
1: Firmy.
2: Więc niech przemyśle nie patrzy na to.
1: Tak, zgadza się, po kawę i tanecznym krokiem, jak najbardziej.
2: Weźcie Sawicka i Jawor, dzień dobry.
1: Cześć. Weźcie też szefa na kawę.

0: To teraz... No, nieważne ile macie na głowie w pracy, robimy skok w czasie. Jest rok 97, Killer ma premierę, a w głośnikach właśnie to my, Słowik.
1: A jeszcze to nie wszystko, bo wtedy tego roku Rada Języka Polskiego ustaliła łączną pisownię partykuły nie z imię słowami przymiotnikowymi.
0: Paulina, matura z polskiego była wczoraj.
1: Przepraszam, stare nawyki.
0: Ale w sumie ja też to pamiętam, jakby to było właśnie dwa dni temu. A to był 2000, któryś?
1: 97. Matura.

0: tak, żeby to przebijanie się przez papiery szło dużo, dużo lepiej. Benson Boone do pracy w RMF FM. A teraz wszyscy o tym piszą, dlatego robimy przegląd stylówek z czerwonego dywanu Met Gali. Motyw przewodni, kostium art. Tam jest zawsze bardzo nietypowo i pojawiają się największe światowe gwiazdy i oglądam tak. Rihanna pojawiła się w czymś takim, co przypomina błyszczące prześcieradło. O, to może dobra. Sobie wyobrażycie. No. Kim Kardashian w złotej zbroi, a Heidi Klum przebrała się za posąg i ma na sobie za to białe prześcieradło.
1: Prześcieradło, zbroja, posąg. Mhm. A to ja myślałem, że nie mam co na siebie włożyć po weekendzie bez wstawionego prania.
2: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę.
3: To grill hity z Intermarché. Jak ketchup Tortex 470 gramów, tylko 5,49. A Pepsi, Mirinda lub 7-Up 1,5 litra 4,99 przy zakupie dwóch.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu świeca zapachowa Airwick 6,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 8,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Udało mi się wytargać od mojego kochanego szefa 2 dni wolne.
3: I co dalej? Podzielcie się swoimi planami na www.rmf.fm. Przepis na weekend. Już w sobotę po 7 w RMF FM.
9: Melwit. Bodzień z natury może być lepszy. Twoje ulubione płatki owsiane. www.melwit.pl.
10: Najwyższą jakość i ekstremalną ochronę dostarcza Njord. Impregnaty do drewna z gwarancją do 12 lat ochrony.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
13: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
14: Wow, pani burnejka, a ile pan wyciska?
15: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
17: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
18: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
17: Latium?
18: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
17: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
18: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
19: Zdrowid.
1: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
7: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: wygrywasz kasę w RMF FM. Borys. $10,000 i taka radość. Bożena? No, ty też.
1: $10,000 wygrałam. Ale super.
2: Skoro 10,000 robi taką radość, to w takim razie dorzucamy te 10,000. Ale uwaga, wy możecie wygrać nie 10,000 złotych i już nie 1,010,000, a mylę 1,020,000 złotych.
0: Nowa nagroda główna w RMF FM i szybkie wejście do gry, żeby zagrać o sejfy. Na pewno macie w głowie, który sejf wybrać. Ale najpierw ten pierwszy krok. SMS RMF pod 7474 i jednocześnie gracie o szybki przelew, rundę dodatkową o 4000 zł.
2: Co oznacza dwa losowania za jednym razem i oba na bonusie. 1020 razy. Każdy RMF pod 7474 i na www.rmf.fm. Ale uwaga, bo dajemy wam tylko 10 minut. Czas start. RMF 7474. Reklama.
3: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
4: Uwaga, nowość.
3: Szybki przelew.
5: Potrzebujesz kasy na już?
4: Zagraj w rundzie dodatkowej.
3: Wygrasz?
5: Jeszcze dziś dostaniesz przelew.
4: Szybko, szybko.
5: A w wielkim finale czeka
3: ponad 1,000,000 złotych.
6: Szlij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
8: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
9: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
10: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
12: Szukamy przyszłych mistrzów stand-upu. Wasze dziecko ciągle rzuca śmiesznymi tekstami? No to zgłoście się na www.rmf.fm. Pośmiejemy się razem. Dzieciaki Bystrzakie już w niedzielę po 8 w RMF FM.
13: Melwit. Bodzień z natury może być lepszy. Twoje ulubione płatki owsiane. www.melwit.pl.
14: Jeszcze nie śpisz?
15: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
14: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
15: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
16: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
18: I to razem przyjemnie spędzić czas.
19: Ale pachnie!
17: Spróbować w czekolady.
18: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można. O, wow!
17: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
20: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
21: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: Sachetto. Sacher torte.
18: Co to znaczy?
22: Czekoladowy tort po wiedeńsku.
18: A jak będzie przeżyć przygodę po wiedeńsku?
6: Tego dowiesz się na www.rmf.fm. Weź udział w konkursie i wygraj bilety na jedyny taki pociąg Erste Wiedeński. Gwarantujemy podróż pełną muzyki, niesamowitych smaków i wielu innych atrakcji oraz nocleg w Wiedniu.
23: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
24: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Po reklamie.
19: Sponsorem programu Byle do piątku jest Big Star. Producent odzieży, właściciel sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i bigstar.pl. Sponsorem Byle do piątku jest polski producent sprzętu ogrodniczego firma Cedrus. Cedrus.com.pl.
25: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
26: Z RMF FM najlepiej.

tylko 2 minuty 51 sekund. Kończy się najlepsza okazja tej godziny na wejście do gry. Nowa nagroda główna. 1 020 000 złotych. 1020 losów jeszcze teraz przez 2 minuty. Hasło RMF pod 7474 i gracie o to, żeby zostać jeszcze dziś milionerem.

0: Sponsorem programu Byle do piątku jest Big Star, producent odzieży, właściciel sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i bigstar.pl.
1: Sponsorem Byle do piątku jest polski producent sprzętu ogrodniczego, firma Cedrus. Cedrus.com.pl.
2: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
3: Reklama. Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
4: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. Codziennie w RMF FM.
5: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
8: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
7: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
9: Ten zabójca nie popełnia błędów.
7: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
10: Już w najbliższym odcinku Historii dla dorosłych w RMF FM.
11: Wiem, ale nie powiem, bo tej porze dzieci słuchają.
12: No tak, a to tylko dla dorosłych.
13: To będziecie mieć niespodziankę.
10: Scenariusz, reżyseria, produkcja, dystrybucja i wszystko inne.
14: Radiowcy bez cenzury.
10: Historia dla dorosłych do usłyszenia dziś po 23 w RMF FM.
15: A wszystkie odcinki znajdziecie na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
16: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
17: Po reklamie.
18: Jest 11:00, czas na fakty RMF FM. Ewa Kwaśne.
19: Witam i zapraszam. Znów za rok matura. Nasza reporterka opowie o tym, dlaczego kilkanaście osób będzie musiało powtarzać egzamin z języka polskiego. W faktach o 11:00 także o rozbitej grupie przestępczej produkującej nielegalnie papierosy, o utrudnieniach dla turystów związanych z remontem drogi z Zakopanego w kierunku Morskiego Oka, a w faktach kulturalnych RMF FM o Met Gali w Nowym Jorku. Kilkanaście osób z unieważnionym egzaminem maturalnym z języka polskiego. To ustalenia reporterki RMF FM. To efekt wniesienia nas na salę telefonu. Z tymi informacjami już teraz Magdalena Greiner.
20: Dzień dobry.
19: Magdo, to oznacza, że te osoby będą mogły przystąpić do egzaminu dopiero za rok.
20: W komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o przyrządach i przyborach w czasie egzaminu jest wyraźny zapis, że samo wniesienie na salę egzaminacyjną telefonu, nawet jeśli zdający z niego nie skorzysta, jest powodem unieważnienia egzaminu. Podobna sytuacja może dotyczyć również dzisiejszej matury z matematyki.
21: Dzisiaj też mogą być takie przypadki. Nie mówię, że celowo, może być jakieś gaprostwo, no, ale procedury są jednoznaczne, że będzie egzamin unieważniony.
20: Powiedział mi przed chwilą dyrektor CKE Robert Zakrzewski. Czy takie osoby będą? Dowiemy się, kiedy do CKE wpłyną protokoły ze szkół. Natomiast dziś do 9:00 nie odnotowano żadnych informacji o wycieku arkuszy egzaminacyjnych z matematyki.
19: narazili Skarb Państwa na straty sięgające 640 milionów złotych. Straż Graniczna i Krajowa Administracja Skarbowa rozbiły grupę przestępczą produkującą nielegalnie papierosy i handlującą nimi. Krzysztof Zasada teraz z nami w Faktach. Witamy Cię.
0: Dzień dobry.
19: Krzysztofie, co wiadomo o tej grupie?
0: Ona działała od 4 lat na Dolnym Śląsku, w Lubuskiem i w Kujawsko-Pomorskim. W tym czasie miała wprowadzić do obrotu 485 milionów sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzowych. Na polecenie prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze zatrzymano 18 osób. Podczas tej akcji przeszukano ponad 40 miejsc w trzech województwach. Zabezpieczono maszyny do produkcji papierosów, a także gotówkę, złoto i samochody, w tym Ferrari, należące do podejrzanych. W sumie wartość tych zabezpieczeń to 10 milionów złotych. 5 zatrzymanych osób trafiło do aresztu.
19: Rozpoczął się remont drogi z Zakopanego w kierunku Morskiego Oka. To bardzo popularna trasa wśród turystów. Szczegóły zna reporter RMF FM Maciej Pałachicki. Maćku, gdzie trzeba spodziewać się utrudnień?
1: Remont prowadzony jest na odcinku od Zasadniej, czyli skrętu w kierunku Małego Cichego, do ronda na Wierch Porońcu. Drogowcy rozpoczęli już frezowanie starej, zniszczonej nawierzchni i przygotowania do wylania nowego asfaltu. Te prace zaplanowane są do czwartku i w tym czasie na remontowanym fragmencie drogi ruch będzie odbywał się wahadłowo. Kierowcy, którzy chcą uniknąć stania w korkach, mogą skorzystać z objazdu przez Poronin i Bukowinę Tatrzańską. Kolejne prace związane z remontem tej drogi zaplanowane są na następne tygodnie. Trzeba więc przygotować się, że utrudnienia na trasie w kierunku Morskiego Oka mogą trwać jeszcze znaczną część maja.
22: Inne oblicza sportu.
19: Zawodowy snooker to kosztowny sport, przyznaje w rozmowie z Cezarym Dziwiszkiem z redakcji sportowej RMF FM Antoni Kowalski. Pierwszy polski zawodnik, który zagrał na Mistrzostwach Świata w tej pokrewnej do bilardu dyscyplinie. Na wyjazdy zagraniczne, hotele, sprzęt potrzebuje w sezonie nawet 150 tysięcy złotych. Ale jak zdradza na naszej antenie, da się wyjść na solidny plus.
23: Ja się z tym nie kryję, bo wszędzie ludzie mogą sobie w internecie sprawdzić, ile zarabiam. Mm-hmm. Punkty rankingowe to są pieniądze.
24: Okej. No to może powiesz.
23: Przez ostatnie dwa sezony miałem 80 albo 90 tysięcy punktów, więc to jest na przeliczenie tam po odjętych podatkach, tam zarobiłem 350 tysięcy złotych.
24: Czyli na plus.
23: Jak najbardziej na plus.
19: Poznajcie lepiej snookerzystę Antoniego Kowalskiego. Całą rozmowę mamy na rmf24.pl. A w Faktach Kulturalnych RMF FM na początek o Met Gali w Nowym Jorku zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy.
25: Schody nowojorskiego Metropolitan Museum of Art zamieniły się w wielką galerię sztuki, a gwiazdy i projektanci kostiumów udowodnili, że moda to nie tylko ubiór, może być też manifestem. Kable zastąpiły koronki, mech wyparł tiul, a w roli głównej wystąpiła taśma filmowa. Wśród gości Beyoncé, która wróciła po 10 latach nieobecności, a Sabrina Carpenter pojawiła się w stroju, który był hołdem dla złotej ery Hollywood. Gali towarzyszyło otwarcie wystawy Sztuka Kostiumu, która będzie czynna w nowojorskim muzeum przez najbliższe pół roku. Horacjusz to nowość na afiszu Teatru Polskiego w Warszawie. Modest Ruciński gra tytułowego bohatera.
26: Nie do końca wierzy w swoją wartość. Jest bardzo ambitny, zdeterminowany i nie chce zawieść swojego ojca, a przede wszystkim swojej ojczyzny, Rzymu. I z takimi założeniami zaczyna spektakl i idzie na pole walki.
25: Reżyserem tego spektaklu jest Andrzej Seweryn. Meksykański aktor Diego Luna, znany m.in. z produkcji I Twoją Matkę Też, czy Dirty Dancing 2, dołącza do obsady Zaplątanych. Zagra w aktorskiej wersji słynnej animacji Disneya. Studio liczy na powtórzenie sukcesu Aladdina czy Pięknej i Bestii.
27: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
24: Zaplątani? Co to jest za bajka?
18: Jak to nie zna rzeką młody ojciec? Różpunka, o tak, disneyowska.
24: Ja jestem dopiero na etapie Szumiś. Za chwilę będę wchodził w etap Baby Shark.
18: To może teraz coś dla tych dużych ludzi, którzy próbują przetrwać dzień w pracy, to dla was. Byle do piątku w RMF FM, Sawicka Jawor. Dzień dobry.
24: Cześć, po nieprzespanej nocy z dzieckiem.
18: 5 po 11.
24: Jeszcze the best.

0: sumie można by było weekend nazwać tę piosenkę Bled Kabel w RMF FM. Tu byle do piątku. Właśnie w powiadomienia wskoczyło mi, włoski bar wprowadził zniżki dla klientów, którzy odkładają telefony przy stole.
1: Ale wyobrażacie to sobie? Siedzisz przy stole, jesz i patrzysz na ludzi, a nie w ekran. Bardzo dziwne. Nie.
0: Rozmawiacie zamiast, jakim cudem? Wiecie, czytać maile? Szaleństwo. Kto tak robi? Ludź. Gdzie to zmierza?
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
9: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: To tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
11: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
12: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
13: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
14: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
13: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
14: A w środku?
13: Ogromny bagażnik, 604 litry.
14: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
13: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Chcę rzucić palenie.
17: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
1: Desmoxan. I już nie palisz.
8: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
6: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
11: Tak?
10: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Po reklamie.
16: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: głośnik. Jenny Ramis, Dracula, to jest nowość w RMF FM.
1: To jeśli potrzebujecie kogoś, kto będzie wam przybijał razem z wami młotkiem, jesteście właśnie na budowie, ten czas mija strasznie wolno, to ten numer wam pomoże w złapaniu rytmu.
0: No złoto, złoto.
1: No to gramy w RMF FM.

0: proszę, niech tu orkiestra wchodzi, niech orkiestra gra, to wymaga specjalnej oprawy.
1: Tego jeszcze u nas nie było. Załatwiliśmy wam ekspresową wygraną, taką kasę na już. Zasady są takie, odbieracie telefon i tego samego dnia kasa jest na waszym koncie. Ale zostało mało czasu i już za chwilę losowanie o rundę dodatkową i ekspresowe 4000 zł.
0: No może wam się zepsuło auto i potrzebujecie nagle 4000, może trzeba ogarnąć kasę na sezon komunijny, nowa pralka, mi się piekarnik zepsuł na przykład. Możecie wybrać już dziś, nie musicie czekać. Szybki przelew od RMF FM. Ostatnia chwila, żeby załapać się do obu dzisiejszych losowań SMS-em. Hasło RMF wysyłacie pod 7474.
1: Gracie o rundę dodatkową? Dzwonimy już po 12:00. Szybkie 4000 i cały czas jesteście w grze,
0: no,
1: o 1 020 000 złotych.
0: Najważniejsze.
1: Bo lepszej okazji już nie będzie.
0: Nie. 1204 szanse na szybką kasę. Szybki przelew jeszcze dziś i na 1 020 000 złotych. Tylko trzeba wejść do gry w tym momencie. Zdecydować się. Wziąć telefon do ręki. Z jednym SMS-em RMF pod 7474. To jest ten moment.
2: Reklama.
3: O jakiej wycieczce marzycie?
4: Żeby były zakręcone rollercoastery
5: i nocleg w westernowym miasteczku.
6: Opiszcie klasę, którą mamy wysłać na wymarzoną wycieczkę do Energylandii i grajcie o wyjazd szkolnym bajkowym autobusem z noclegiem w Western Camp Resort i posiłkiem. Wejdźcie po szczegóły na RMF.fm.
7: Sponsorem konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
8: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Zdrowit.
11: Kamper spakowany? Jedziemy?
10: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
11: Znowu? Przecież już brałeś.
10: Ale działała za słabo i za krótko.
12: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
13: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: No i jak twój kręgosłup?
14: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
15: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
16: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
17: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
18: Mama była smutna i zmęczona.
16: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Przyjdź na galę seriali i usłysz spektakularne soundtracki w wykonaniu orkiestry i chóru na żywo. W programie Biały Lotos, Bridgertonowie, Pingwin, Yellowstone i wiele więcej. To wszystko 16 maja w Tauron Arenie na Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Sprawdź na www.fmf.fm. Organizatorzy: Miasto Kraków, KBF i RMF Classic. Poleca RMF FM.
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
3: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
5: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
3: Byle do piątku w RMF FM.

0: nastrojowo do pracy i będę w RMF FM specjalnie dla was. A już za chwilę fakty, powiemy, co położyć na talerz, żeby dziecko było spokojniejsze.
1: Ja wiem, batonik.
0: Ty mądrzejsze odpowiedzi o 12 w faktach.

0: ostatnie 4 minuty, żeby wejść do dwóch losowań. Ostatni taki moment. Za chwilę już dzwonimy w punkt 12. Ktoś z Was wygra 4000, który jeszcze dziś zobaczy na koncie. Ekspresowa kasa od RMF FM.
1: Jednocześnie grać o finał, a w nim nawet 1 020 000 złotych. 1204 szanse. Jeszcze teraz lepszej okazji już na wejście do gry dziś nie będzie. RMF pod 7-4. 7-4.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: RMF FM tworzy historię.
4: Koncert Skorpionów na Powiedniku z okazji inwazji mocy RMF FM. Wtedy też pierwszy raz złapałem za rękę teraźniejszą żonę, Iwonę.
5: Ja byłam taka podekscytowana, mówię, pierwszy raz słyszę swój numer w radiu, wow! I to było w RMF-ie.
3: Słuchacze, dziennikarze, gwiazdy. Każdy ma swoją historię z RMF FM. Na www.rmffm czekamy na twoją. Posłuchamy ich razem dziś w lepszej połowie dnia.
2: Reklama.
6: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg piridoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Już w najbliższym odcinku Historii dla dorosłych w RMF FM.
8: Wiem, ale nie powiem, bo tej porze dzieci słuchają.
9: No tak, a to tylko dla dorosłych.
10: To będziecie mieć niespodziankę.
3: Scenariusz, reżyseria, produkcja, dystrybucja i wszystko inne.
11: Radiowcy bez cenzury.
3: Historia dla dorosłych do usłyszenia dziś po 23 w RMF FM.
12: A wszystkie odcinki znajdziecie na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
13: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
14: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
13: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
14: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
15: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
16: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
15: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
17: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
18: Uwaga, nowość.
17: Szybki przelew.
19: Potrzebujesz kasy na już?
18: Zagraj w rundzie dodatkowej.
17: Wygrasz?
19: Jeszcze dziś dostaniesz przelew.
18: Szybko, szybko.
19: A w wielkim finale czeka
17: ponad 1 000 000 złotych.
12: Szlij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
13: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
10: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu Red Carpet TV.

0: Jaja ściółkowe klasy M, złota nioska, 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
2: Jest 12, przenosimy się do studia faktów. RMF FM, z nami Ewa Kwaśne.
3: Witam ponownie i zapraszam. Śledczy sprawdzają, co mogło doprowadzić do ogromnego pożaru dawnej fabryki drutu w Gliwicach. Będzie nowy przetarg na system szyfrowanej łączności Tetra dla policji. Dowiedział się dziennikarz RMF FM. Maturzyści kończą egzamin z matematyki.
4: Zaskoczyło mi parę zadań, ale ogarnąłem po prostu temat.
3: W faktach także nowe obserwacje naukowców o tym, że dieta ma wpływ na zachowanie dzieci. Jest prokuratorskie śledztwo dotyczące pożaru dawnej fabryki drutu w Gliwicach. To był jeden z największych pożarów w tej okolicy w ostatnich latach. Ogień pojawił się w niedzielę wieczorem, ale akcja strażaków trwa. Na linii śląski reporter RMF FM Marcin Buczek. Dzień dobry.
5: Jestem.
3: Marcinie, na czym polegają ich działania?
5: Strażacy cały czas muszą jeszcze kontrolować wielkie pogorzelisko, które znajduje się w centrum miasta. Ma ono powierzchnię około 15 tysięcy metrów kwadratowych. To mniej więcej obszar zajmowany przez dwa pełnowymiarowe piłkarskie boiska. Teren już wczoraj miał być przekazany policji, ale znowu pojawiły się tam źródła ognia. Jak powiedział mi dziś jeden ze strażaków, w tej chwili to kłębowisko gruzu, zniszczonych maszyn i urządzeń, metalowych konstrukcji, nadpalonego drewna i części dachów. Zakład od dawna był nieczynny, a niektóre budynki częściowo rozebrane. W czasie akcji strażacy nie natrafili na nic, co mogłoby wskazywać, przynajmniej na razie, na nielegalne składowanie tam odpadów. W szczytowym momencie z ogniem walczyło tam ponad 200 strażaków.
3: Aktualny obraz faktów. Będzie nowy przetarg na system szyfrowanej łączności Tetra dla policji, dowiedział się reporter RMF FM. Jak już informowaliśmy, polski rząd rozważał unieważnienie wartego blisko 100 milionów złotych postępowania w związku z faktem, że jednym z dostawców sprzętu był podmiot powiązany z chińską firmą. Właśnie zapadła ta decyzja. Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Krzysztofie, co teraz będzie działo się z tym przetargiem?
6: Już unieważniono wybór ofert. Kolejnym krokiem będzie unieważnienie całego postępowania. No i rozpisanie nowego przetargu. Jak się dowiedziałem, zamawiający zmieni opis przedmiotu zamówienia tak, by dostosować go do nowych przepisów ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Zgodnie z tą regulacją producenci i łańcuch dostaw nie mogą budzić wątpliwości z punktu widzenia interesu państwa. W unieważnianym postępowaniu uczestniczyła chińska firma, która w oparciu o nową ustawę mogła być uznana za tak zwanego dostawcę wysokiego ryzyka. Jeśli dostarczyłaby sprzęt, policja w ciągu 4 lat musiałaby się go pozbyć. Uznano więc, że z uwagi na interes zamawiającego przetarg trzeba unieważnić, także by uniknąć zarzutów o niegospodarność.
3: Prosić o rozejm i później atakować to cynizm ze strony Rosji, ocenił prezydent Ukrainy. Putin zdecydował o dwudniowym zawieszeniu broni 8 i 9 maja z okazji zwycięstwa Związku Radzieckiego nad III Rzeszą. Wołodymyr Zełenski ogłosił z kolei wstrzymanie ognia od północy z wtorku na środę. Minionej nocy Rosjanie ostrzelali obwód połtawski. 4 osoby zginęły, a ponad 30 zostało rannych. Wywiad USA ocenia, że czas potrzebny Iranowi na zbudowanie broni jądrowej nie zmienił się od zeszłego lata, mimo rozpoczętej w lutym wojny, podała agencja Reutera. Według źródeł agencji Teheran potrzebowałby na to około roku. Najnowsze ataki USA i Izraela koncentrowały się na konwencjonalnych celach wojskowych w Iranie, ale Izrael zaatakował też szereg ważnych obiektów jądrowych. W faktach w południe teraz doniesienia ze świata nauki. Norwescy naukowcy zauważyli zaskakujący związek między dietą dziecka a jego zachowaniem. Te doniesienia przynosi do studia Grzegorz Jasiński.
7: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, Grzegorzu. Na czym ten związek polega?
7: Badania ponad 354-latków pokazały, że dzieci, które najczęściej sięgały po owoce i warzywa, rzadziej doświadczały problemów emocjonalnych i lepiej się zachowywały. Z kolei te, które regularnie jadły słodkie lub słone przekąski, częściej pokazywały wybuchy złości, agresje, miały inne niepożądane zachowania.
3: A można to jakoś wytłumaczyć?
7: Autorzy badania podkreślają, że te wyniki trzeba interpretować ostrożnie, bo badanie miało charakter przekrojowy, wyniki przedstawiają jedynie związek między dietą a zachowaniem, nie pozwalają jednoznacznie stwierdzić, co jest przyczyną, a co skutkiem. Być może więc dzieci spokojniejsze i mniej zestresowane dają się łatwiej namówić na zdrowe produkty, a te, których zachowanie pozostawia więcej do życzenia, łatwiej wymuszają niezdrowe smakołyki. Zależność niepewność jednak występuje, więc sugestia dla rodziców jest jasna. Warto spróbować, bo zamiana słodkich przekąsek choćby na świeże owoce może przynosić wymierne korzyści dla ciała i umysłu dziecka i dla spokoju rodziców.
3: Grzegorzu, a nie jesteś ciekawy, czy taka dieta też nie jest dobra dla rodziców właśnie?
7: Myślę, że dla wszystkich.
3: Myślę, że naukowcy też się w krótkim czasie zajmą tą sprawą. Część maturzystów egzamin z matematyki na poziomie podstawowym ma już za sobą. Niektórzy celują w 100%, usłyszał w liceum ogólnokształcącym w Węgorzewie na Mazurach nasz reporter Piotr Bułakowski.
4: Bardzo łatwe, szczerze powiedziawszy. Takie może być życiówka.
8: Blisko setki będzie?
4: Raczej tak.
8: To przypomnij, jakie były zadania.
4: Proste, nie było jakieś takie za bardzo optymalizacji. Na koniec tam było jakieś zadanie, że była po prostu funkcja kwadratowa i wystarczyło P i Q obliczyć. W zasadzie to samo P i wszystko wychodziło ładnie.
9: Zaskoczyło mi parę zadań, ale poradziłem sobie jakoś, ogarnąłem po prostu temat. Z dowodem geometrycznym z trójkątem było takie cięższe zadanie, ale to jeden wzór trzeba było ogarnąć i wszystko w porządku. Maturę zrobiłem w ciągu 1,5 godziny, ale sprawdzałem kolejne 40 minut, bo żeby mieć pewność tego, że wszystko będzie okej.
3: Przypominamy, na naszej stronie na rmf24.pl po południu będziemy mieli dla Was przykłady rozwiązań. Ten film wzbudza ogromne emocje, choć do premiery jeszcze ponad 2 miesiące. Właśnie ukazała się filmowa zapowiedź widowiska Odyseja. O bardzo oczekiwanej produkcji powiemy w Faktach za godzinę. Już teraz zapraszam.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Agrosimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
2: Jeżeli przyzwyczailiśmy się do początku maja, tego ciepłego i przyjemnego, to tutaj czeka nas załamanie pogody w środku tygodnia. Burza nadciąga nad Polskę, takie widzę informacje.
12: Ale tu widzę, że to idzie od zachodu i północy. Ustka 10 stopni tylko teraz właśnie o 12, jak ten czas leci. Ale na przykład na południu kraju 25 stopni, no i zderzenie tych mas powietrza to chyba jest burza. Tak to wygląda.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Agrosimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
2: No właśnie, burza nadciąga nad Polskę. No to już nie ma spacerów.
12: Nie ma. Nic, trzeba się zamknąć w domu i oglądać Ligę Mistrzów wieczorem. Nie ma wyjścia.
2: Spryciarze, panowie, spryciarze. Zawicka Jawor, dzień dobry.
12: Tak, dziś mecz. 7 po 12, Paweł Jawor. Cześć.
2: Ale na razie, bo do piątku parę ma po

0: byle do piątku w RMF FM. Właśnie czytam, że naukowcy odkryli, słuchanie muzyki poprawia nastrój już po kilku sekundach. Nie wiem, może zaryzykujemy, może spróbujemy w radiu piosenka, kto wie.
1: No właśnie, czy przeliczacie teraz tabelki, wykładacie ciężkie paczki, RMF zawsze z wami i zawsze z najlepszą muzyką. No super, że razem z wami odliczamy do końca zmiany. Wtorek po majówce bywa ciężki, wiem, ale poradzimy sobie.

0: proponowanych reklamach mi wyskoczyło kubek, który sam miesza kawę.
1: O, to jeszcze tylko taki, który ją zrobi, możemy wstawać 10 minut później. O, albo więcej czasu na ploteczki z kolegami i koleżankami z pracy. O, nie wiem co wy na to, ale mi się podoba.
2: Reklama. Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Co ty tam klikasz?
7: A, nie wiem, co kupić siostrzeńcowi, więc odpaliłem media ekspertową maszynę prezentową.
8: Komunia, urodziny, a może zakończenie roku? Daj znać na www.rmf.fm, komu i z jakiej okazji chcesz dać prezent, a media ekspert zajmie się resztą. Do wygrania 1000 zł na zakupy w media ekspert.
9: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
10: Bosch.
11: O, i umówiłam się na mammografię.
10: Tak z plaży, z leżaka?
11: W centralnej e-rejestracji.
12: Zapisz się przez aplikację na mammografię, test KPV HR lub do kardiologa. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
13: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: K2. To co dziś robimy?
15: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty. A ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
14: K2!
16: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
17: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
18: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
17: Serio? Też na wysokie kwoty?
18: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
19: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
20: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
21: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
2: Po reklamie.
22: RMF FM, najlepsza muzyka.

0: niedzielę do piątku w RMF FM. I teraz to już oficjalne ekspresowa kasa. Od RMF FM leci do Zuzy Księgowej spod Opola. 4000 jeszcze dziś pojawią się na twoim koncie. Brawo!
1: Dziękuję. No jest szok po prostu, jest niedowierzanie.
2: Szok, niedowierzanie. No właśnie, natychmiastowy przelew od RMF FM, ale najlepsze wciąż przed nami. Safe. 1 020 000 złotych.
0: To wy możecie odebrać ten najważniejszy telefon, wybrać safe, wygrać nawet 1 020 000 złotych. I to jest ten moment, kiedy musicie zawalczyć o marzenia, spróbować szczęścia i wejść do gry na www.rmf.fm albo SMS-owo RMF pod 7474.
2: I to jest najlepszy moment. Była ekspresowa kasa, to teraz ekspresowy bonus. 4 minuty, 1004 szanse. Tak jakbyście 1004 SMS-y wysłali, a wystarczy tylko jeden. Na grubo ponad 1 000 000 złotych. RMF pod 7474.
3: Ogłoszenie RMF FM.
4: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. A dziś było tak.
5: Donald Trump ma nowy plan w sprawie ciśniny Ormus.
6: Nowy plan. Czy, panie Donaldzie, czy ten plan jest z nami w pokoju?
5: W pokoju nie, na wojnie jest.
4: Dla nich warto wstać. Już od 5.30 w RMF FM.
7: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: To co, Marian? Rowery?
10: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
9: A raty jakie mają?
10: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
9: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
10: No właśnie, więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
12: Można poinformować po prostu.
13: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków. Lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
14: No w sumie.
15: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Co kraj, to obyczaj. A co człowiek, to wymówka. A gdyby tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami, zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać, potrzebowałem chwili dla siebie. Zburzmy kolejne bariery. Tak po prostu.
18: W T-Mobile, najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl, nie ma miejsca na wymówki.
17: Dołączasz?
19: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
20: Powiedział, że jest weekend?
21: RMF FM.
22: Że to powiem, najlepsze radio.
20: A, no to wszystko jasne. Jest weekend. Ogłasza RMF FM. W sobotnie i niedzielne popołudnia.
23: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
24: Przepis na udanego grilla dostarcza JBB Bałdyga, producent boskich kiełbasek bez osłonki. JBB Bałdyga, jedz bardziej bosko.
25: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
26: A w tobie?
25: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
0: Ola la, w Leroy la majówka właśnie trwa. I z tej okazji mamy dla Ciebie super okazję na Sadolin. Teraz lakier obejca Sadolin Extra Plus już za 285 zł. Za 4,5 litra plus 11% gratis. Nie przesłyszałeś się. 11% tej fantastycznej lakierobejcy, która zabezpieczy Twoje drewno aż na 12 lat, dostajesz gratis. Zadbaj o drewno w swoim ogrodzie już dziś. Zapraszamy. Leroy Merlin.
1: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem programu Byle do piątku jest Big Star. Producent odzieży, właściciel sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i bigstar.pl. Sponsorem Byle do piątku jest polski producent sprzętu ogrodniczego, firma Cedrus. Cedrus.com.pl. Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
5: Blisko? Bliżej? RMF FM.

0: kryptowaluty i nowe ceny paliw. Te tematy w Faktach RMF FM już o 13.
1: Sponsorem programu Byle do piątku jest Big Star. Producent odzieży, właściciel sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i bigstar.pl.
2: Sponsorem Byle do piątku jest polski producent sprzętu ogrodniczego, firma Cedrus. Cedrus.com.pl.
3: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
4: Ogłoszenie RMF FM.
5: Cześć, tu gorąca sekretarka RMF FM. 3, 2, 1. Jestem gotowa na wasze głupoty.
6: Kikikikilu, basta!
7: Jak mamy być spokojni, panie i panowie, skoro w naszych głowach są wyłącznie komórki nerwowe?
5: Słuchacze RMF FM jak zawsze w formie.
8: Gorąca sekretarka RMF FM. Już dziś po 17 w lepszej połowie dnia.
9: Reklama.
10: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
11: I to razem
12: przyjemnie spędzić czas.
11: Ale pachnie!
10: Spróbować w czekolady.
12: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
11: O, wow!
10: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
13: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
14: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
13: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
14: Litorsal Senior?
13: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Zdrowit.
15: Co ty tam klikasz?
16: Nie wiem, co kupić siostrzeńcowi, więc odpaliłem media ekspertową maszynę prezentową.
17: Komunia, urodziny, a może zakończenie roku? Daj znać na www.rmf.fm, komu i z jakiej okazji chcesz dać prezent, a media ekspert zajmie się resztą. Do wygrania 1000 zł na zakupy w media ekspert.
18: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
19: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
18: Latium?
19: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
18: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
19: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowit.
20: Castorama!
21: Teoria
10: i praktyka.
21: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
21: Tak?
10: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl. Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Po reklamie.
2: Czas zacząć fakty. Jest 13. No i fakty o tej porze ma dla nas Ewa Kwaśny.
3: I jestem i zapraszam. I jeszcze w tym tygodniu do Sejmu skierujemy kolejny projekt ustawy dotyczący kryptowalut, zapowiada premier Tusk i apeluje do polityków opozycji.
4: Macie ostatnią szansę, żeby pokazać, że coś do was dotarło.
3: Wiadomo już, ile jutro zapłacimy za paliwo na stacjach, szczegóły za moment. Policja rozbiła gang pseudokibiców ze Śląska. Będzie też Odyseja. Ten film wzbudza ogromne emocje, choć do premiery jeszcze ponad 2 miesiące. I jeszcze w tym tygodniu do Sejmu wróci kolejny projekt ustawy w sprawie kryptoaktywów, zapowiedział Donald Tusk. Jedyna zmiana ma polegać na zaostrzeniu kar za oszustwa związane z kryptowalutami. Nie wiem, jakie jeszcze argumenty mogłyby dotrzeć do prezydenta Nawrockiego, prezesa Kaczyńskiego i panów Bosaka i Mencena, mówił premier. Niczego już więcej wiedzieć nie trzeba.
4: Mamy do czynienia z największą aferą ostatnich nie lat, ale dekad. Aferą, w którą wplątani bezpośrednio są były i aktualny prezydent i prawicowe partie opozycji. Bezpośrednio finansowani politycy z tej opozycji. Macie ostatnią szansę, żeby pokazać, że coś do was dotarło i że wspólnie z rządem będziecie chcieli zablokować na przyszłość działania tego typu gangsterki.
3: Liczę na opamiętanie. Wszystkie karty są już na stole, mówił premier Donald Tusk, zwracając się do polityków opozycji. Minister energii zatwierdził jutrzejsze maksymalne ceny paliw. Stawki za litr są takie same jak dzisiaj. Przypomnijmy, za litr benzyny 95 zapłacimy 6,49 zł, za litr oleju napędowego 7,31 zł. To ceny maksymalne, oznacza to, że stacje mogą sprzedawać paliwa taniej, poniżej limitów. Kolejny gang pseudokibiców ze Śląska rozbity przez policję. Zatrzymano 7 osób, grozi im do 15 lat więzienia. Reporter RMF FM Marcin Buczek zna szczegóły. Marcinie, jakie zarzuty postawiono podejrzanym?
5: Chodzi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i to o charakterze zbrojnym, obrót narkotykami oraz m.in. udział w bójce. Do zatrzymań doszło tu, w Katowicach, a także Siemianowicach i Warszawie. Grupa działała od 10 lat. Podejrzani m.in. w 2016 roku mieli brać udział w bójce na autostradzie A4 w Mysłowicach, gdzie doszło do zatrzymania i uszkodzenia samochodów. Kilka lat później tu, w Katowicach, przed jedną z galerii handlowych był kolejny incydent związany z porachunkami z byłym członkiem grupy przestępczej. Aresztów dla zatrzymanych nie ma, ale wszyscy są pod policyjnym dozorem.
3: Aleja Gwiazd szczecińskiego sportu otwarta. Przy hali widowiskowo-sportowej Enea Arena stanął postument z nazwiskami kilkudziesięciu ważnych dla miasta sportowców. Medalistów olimpijskich i paraolimpijskich uhonorowano specjalnymi tablicami.
6: Chyba duma. Jednak coś się dla tego miasta zrobiło. Ja zawsze szczyciłem się tym, że jestem ze Szczecina. Wszędzie, gdzie wyjeżdżałem, wszystkich uczyłem tego trudnego wyrazu Szczecin. Oprócz swojego nazwiska Skrzypiński, gdzie to zawsze była zabawa językowa. Być na igrzyskach to jest coś wyjątkowego, fantastycznego i mało któremu niestety sportowcom jest to dane. Fajnie, że czegoś takiego również się doczekaliśmy u nas w mieście.
7: Jakie to uczucie?
8: Jestem pierwszą paraolimpijką ze Szczecina. W latach 80. startowałam, no i taki sukces. Kosztowało mnie to dużo pracy, zdrowia, ale warto było. Zaszczyt mnie spotkał tutaj być na tej alei. Doczekałam się po tylu latach.
3: Z paraolimpijczykami ze Szczecina, kolarzem Arkadiuszem Skrzypińskim oraz pływaczką Ireną Pienio rozmawiała reporterka RMF FM Anna Pała. Już jest. W sieci pojawił się pełny zwiastun Odysei, widowiska opartego na epopei Homera o losach Odyseusza i jego bardzo długim powrocie do domu po zakończeniu wojny trojańskiej. Z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
9: Dzień dobry panowie.
3: Witamy. Kasiu, gdyby trzeba było określić go jednym słowem, to jakim?
9: Rozmach, na pewno, rozmach. Reżyser Christopher Nolan po raz pierwszy w historii nakręcił cały film kamerami IMAX. Muzyka Ludwiga Goranzona zapowiada emocje, a w zwiastunie zobaczyć można największe gwiazdy tego filmu. Help me go home. pomóż mi wrócić do domu, tak prosi grany przez Matta Damona Odyseusz, a prosi o to Kalipso, w tej roli Charlize Theron. Król Itaki utknął na morzu, czeka na niego wierna żona Penelopa, ją gra Anne Hathaway, jest i Tom Holland, ale też Robert Pattinson w roli złoczyńcy. Homer to jest taki George Lucas swoich czasów, przekonywał z uśmiechem Christopher Nolan w show Stephena Colberta, a jego epopeje to taki ówczesny Marvel.
3: Kasiu, będzie to można oczywiście sprawdzić
9: od 17 lipca,
3: wtedy właśnie kinowa premiera. A fakty w RMF FM już o 14 polecamy.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Być może mamy tu takich szczęściarzy, którzy już wracają z pracy, to żebyście nie wracali tak długo jak Odyseusz.
2: Zerwali się, powiedzieli: szefie, to ja pojadę zobaczyć, co tam się dzieje w naszym oddziale. A, i do domu prosto. Tak, znamy te sposoby. Dobra. Paweł Jabr, cześć.
7: Paulina Sawicka, hej. No to gramy. 13:14 na zegarach, bez do piątku.

0: delikatnie utulające do pracy, żeby szła szybciej. Roxy Węgiel dla Was w RMF FM. Przeglądam dla Was też plotki do kawy. Proszę bardzo, Kylie Jenner, celebrytka, pojawiła się bez chłopaka na imprezie, na Met Gali, bardzo dużej imprezie. Zamiast gali modowej, Timothée Chalamet wybrał mecz koszykówki, o czym donoszą portale plotkarskie.
1: Czy ktoś wie, co się z nim potem stało?
0: Nie.
1: Czy ktoś z sąsiadu może pójść do niego zapukać i sprawdzić, czy wszystko dobrze?
0: Nie, no kosza to teraz on dostanie.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: RMF FM tworzy historię.
4: Koncert Skorpionów na Powiedniku z okazji inwazji mocy RMF FM. Wtedy też pierwszy raz złapałem za rękę teraźniejszą żonę, Iwonę.
5: Ja byłam taka podekscytowana, mówię, pierwszy raz słyszę swój numer w radiu, wow! I to było w RMF-ie.
3: Słuchacze, dziennikarze, gwiazdy. Każdy ma swoją historię z RMF FM. Na www.rmffm czekamy na Twoją. Posłuchamy ich razem dziś w lepszej połowie dnia.
6: Reklama. Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i galosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego, tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
8: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
7: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
8: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
9: Co kraj, to obyczaj. A co człowiek, to wymówka. A gdyby tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami, zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać, potrzebowałem chwili dla siebie. Zburzmy kolejne bariery. Tak po prostu.
10: W T-Mobile, najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl, nie ma miejsca na wymówki.
9: Dołączasz?
11: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
12: Sherlock Holmes, James Moriarty.
11: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
12: Wyjdziemy stąd. Razem.
11: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
3: Poblista notowanie.
13: Hey guys, I'm Bruno Mars.
3: Głosuj na www.rmf.fm.
14: Pokaż gwiazdom, gdzie ich miejsce.
3: Poblista notowanie już dziś po 19 w RMF FM.
15: Dziękujemy za 20 lat razem. Zostań ambasadorem mody męskiej Giacomo Conti i leć na wakacje marzeń. Szczegóły w salonach i na giacomo.pl.
16: Mówią na mnie tyci i wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
17: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
18: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu bawełniane bokserki Ziki 2 sztuki 12,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 19,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
19: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
20: Cześć, siostrzyczko.
21: Gratulacje.
20: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
21: Ania.
20: Po mamie byłaby z siebie dumna.
21: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
20: Obiecuję.
22: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
1: Po reklamie.
13: Wasze historie to nasza historia. RMF FM. Dziękujemy, że jesteście z nami.

0: RMF FM nadciągają fale upałów, właśnie mi mignęło.
1: A to nie burze miały być?
0: Burze też na nas czekają, faktycznie.
1: No to jeszcze śnieg w maju mamy komplet.
0: A jeśli potrzebujecie właśnie takiej szybkiej przerwy, to gramy wam najlepszą muzykę od RMF FM.
1: Na marudnego szefa, na komary w maju, na długą czas. RMF zawsze z wami. Wally Lopez.

0: pamiętacie, jak Zuza z Podopola wygrała dosłownie przed chwilą w RMF FM i już ma kasę na koncie.
1: To nowość w RMF FM. Uruchomiliśmy szybki przelew od RMF FM i sprawdzamy. Hej Zuza, jak tam kasa już na koncie?
2: Tak, tak, wszystko już jest na koncie.
0: Ale naprawdę myślałyście, że to żart na początku?
2: Tak. No nikt się nie spodziewa. Wysyłamy SMS-y, ale zawsze gdzieś tam z tyłu głowy, że to nie ja, na pewno nie ja wygram. Dziękuję bardzo.
1: I sami słyszycie, wy też możecie wygrać w RMF FM. Wysyłajcie SMS-a. Jesteście w grze RMF pod 7474. Warto uwierzyć, warto spróbować, bo stawka jest wysoka.
0: A dziś ponad milion w sejfach. I niespodzianka od nas w tej chwili. Otwieramy z tej okazji jedyną dzisiaj super godzinę w RMF FM. A to oznacza, że jeszcze dziś 1 020 000 zł. Ta kwota może być wasza.
1: 1200 razy każdy SMS. Hasło RMF wysyłacie pod 7474. I to jest jedyna dziś super godzina.
0: Ostatnia taka okazja w byle do piątku. RMF 7474.
3: Reklama.
4: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
3: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
5: Znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
6: 16 województw, 16 historii. Odkryj niezwykłe miejsca, które odmieniły fundusze europejskie. Dowiedz się, jak projekty unijne zmieniły życie lokalnej społeczności. Poznaj idealne miejscówki na City Break w całej Polsce i odwiedź je razem z nami. Funduszowy maj. Słuchaj w RMF FM.
7: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
11: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
10: Serio? Też na wysokie kwoty?
11: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
12: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
13: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Od poniedziałku do czwartku są z wami Ola Filipek i Mateusz Opyrchał.
0: A ty jesteś, Mateusz, optymistą?
14: Ja urodzony.
13: A w piątki pora na radiowe Olki.
14: Jak ja bym chciał wam pokazać, że Ola tańczy i jednocześnie czyta...
0: A, to myślałam, że moją minę chcesz pokazać.
13: Już dziś po 14.
15: Lepszej połowy dnia życzy Kajsaj, producent klimatyzatorów i pomp ciepła do domu i biura. www.kajsaj.com.
16: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
17: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
16: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
17: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
18: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
19: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
18: Latium?
19: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
18: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
19: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
20: Zdrowid. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
21: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
20: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
21: Litorsal Senior?
20: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
22: Zdrowit.
23: A co tam w Carrefourze?
22: Targi na Biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
24: Po reklamie.
25: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: To jeszcze szybka przypominajka, to jedyna dzisiaj super godzina i jeszcze się do niej załapiecie. Na końcówce byle do piątku.
1: RMF pod 74 74 1200 razy mnożymy każdy SMS.
0: 1 020 000 w sejfach. RMF 74 74.

0: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie K.

0: zaczął się.
1: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowid.
6: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.

0: wolne.
1: I co dalej? Podzielcie się swoimi planami na www.rmf.fm. Przepis na weekend. Już w sobotę po 7 w RMF FM.
2: Melwit. Bodzień z natury może być lepszy. Twoje ulubione płatki owsiane. www.melwit.pl.
3: Najwyższą jakość i ekstremalną ochronę dostarcza Njord. Impregnaty do drewna z gwarancją do 12 lat ochrony.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
6: Sprawdzamy, co ważnego dzieje się w kraju i na świecie. Fakty w RMF FM o 14. Ewa Kwaśny.
7: Zapraszam. A na początek polityczne komentarze po ogłoszeniu przez premiera Tuska, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu trafi kolejny projekt ustawy dotyczący kryptowalut. W faktach także OKI, czyli osobiste konta inwestycyjne. Posłuchajcie, co zawiera projekt tej ustawy. Kryzys parlamentarny w Rumunii. Tamtejszy parlament przegłosował wotum nieufności wobec proeuropejskiego rządu Bolojana. O uwagę prosimy też kibiców piłki nożnej. Ten cyrk już był, tak o ponownym składaniu niemal identycznej ustawy o kryptowalutach, mówi wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia. O tym, że do Sejmu trafi kolejny projekt, poinformował premier Donald Tusk. Jedyna zmiana ma polegać na zaostrzeniu kar za oszustwa związane z kryptowalutami. W Sejmie jest dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski.
8: Dzień
7: witam
8: dobry.
7: Cię, Kacprze. Czy to oznacza, że partia Hołowni nie poprze rządowej ustawy?
8: No, posłowie Polski 2050 zagłosują za ustawą, jednak jak podkreślał Szymon Hołownia, jego ugrupowanie złożyło w Sejmie projekt, który miał szansę na podpis prezydenta. Wicemarszałek Sejmu twierdzi, że przyjęcie tej samej ustawy doprowadzi do jednego.
9: Po raz kolejny my pokażemy, że prezydent jest jakoś umoczony w kryptowaluty, a prezydent się odwinie w ten sposób, żeby pokazać, że nie jest i że to jest niemiecki rząd Donalda Tuska, który gnębi obywateli.
8: Tak mówi Szymon Hołownia.
7: Kasprze, dopytywałeś też, co o tej deklaracji premiera mówi opozycja.
8: Tak, posłowie PiSu podkreślają, że mogą głosować za, ale pod pewnymi warunkami.
10: Wskazywaliśmy, jakie są nasze zastrzeżenia wcześniej, także jeżeli one zostaną wzięte pod uwagę, to jak najbardziej.
8: Usłyszałem od posła PiSu Łukasza Schreibera z Sejmu Kacper Wróblewski.
7: Rząd zajmuje się projektem ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych. Mają one pozwolić na inwestowanie bez podatku Belki, maksymalnie do kwoty 100 tysięcy złotych rocznie. Pierwotnie OKI miały wejść w życie już w wakacje, jednak potrzebne były poprawki i termin startu odsunął się. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, czy teraz możemy być pewni wejścia w życie ustawy?
11: Wygląda na to, że tak. OKI powinny zadebiutować 1 stycznia przyszłego roku. Wcześniej zastrzeżenia do projektu miał jeszcze resort rodziny, ale uwagi zostały wycofane. Osobiste konta inwestycyjne będą platformą, w ramach której będziemy mogli kupować akcje, fundusze inwestycyjne, ale też obligacje lub lokaty. By skorzystać ze zwolnienia z podatku Belki, kwota przeznaczona na instrumenty o niskim ryzyku, czyli właśnie na przykład obligacje, nie będzie mogła przekroczyć 20 tysięcy złotych. To ma być zachęta dla Polaków, by inwestować odważniej i inwestować w polskie instrumenty. Jedna z ostatnich poprawek zakłada, że zwolnienie z podatku będzie możliwe w przypadku inwestycji w spółki z kapitałem zakładowym w naszym kraju.
7: Tu RMF FM, słuchacie faktów. Ukraińskie drony zaatakowały rafinerię w obwodzie leningradzkim w północnej Rosji. W zakładzie wybuchł pożar. Prezydent Wołodymyr Zełański poinformował też o tym, że pociski manewrujące dalekiego zasięgu Flamingo zaatakowały obiekty kompleksu wojskowo-przemysłowego w Czebokosarach w europejskiej części Rosji. Rakiety pokonały ponad 1,5 tysiąca kilometrów. Parlament Rumunii przegłosował wotum nieufności wobec proeuropejskiej koalicji rządowej premiera Ilie Bolojana. Koalicja utraciła większość w parlamencie po odejściu z niej rumuńskiej partii socjaldemokratycznej.
2: Matura w faktach RMF FM.
7: Dla wielu to najtrudniejszy egzamin. Maturzyści rozwiązywali dzisiaj zadania z matematyki na poziomie podstawowym. Nasz reporter Piotr Bułakowski rozmawiał o tym z egzaminatorem maturalnym, matematykiem z liceum w Mazurskim Węgorzewie, Tomaszem Wierzchowskim.
12: Wychodzą uczniowie szczęśliwi, mówią, że super im poszło, że 100%, ale są uczniowie, którzy mówią, że matura była dziwna albo wręcz trudna. No jak to co roku?
13: Pozbieraliśmy od nich wywiad. Jakie były zadania?
12: Są nawiązaniem rzędu ubiegłorocznych matur i do próbnych matur, które trenowaliśmy. Oczywiście była nierówność kwadratowa, taki pewniak maturalny. Układ równań to od roku się w każdym arkuszu pojawia.
7: Na naszej stronie na rmf24.pl będziecie mogli znaleźć przykłady rozwiązań dzisiejszych zadań. A dziś wieczorem poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Arsenal Londyn zagra z Atletico Madryt. W pierwszym meczu był remis 1-1. Kto ma większe szanse na awans do finału? O tym już Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
0: Jeśli nie możesz meczu wygrać, to go zremisuj. To jedna z piłkarskich prawd, której w tym sezonie Champions League hołduje Arsenal. W tej edycji rozgrywek Londyńczycy rozegrali 13 meczów i nie przegrali ani razu. Dla porównania na koncie Atletico 5 porażek w 15 spotkaniach, w tym dwie na swoim stadionie. Ba, Arsenal w ostatnich latach naprawdę dobrze radzi sobie z hiszpańskimi zespołami. Londyńczycy są niepokonani w 8 spotkaniach przeciwko klubom z tego kraju. Tyle statystyka, która może nie mieć dziś najmniejszego znaczenia. 90 minut, 22 piłkarzy i to oni na bieżąco będą pisać scenariusz tego piłkarskiego wieczoru.
7: Początek meczu o 21:00. A z najnowszymi faktami w RMF FM wracamy punktualnie o 15:00.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Liga Mistrzów dzisiaj to coś ważnego bardzo?
6: Jejku, zaskoczyłaś mnie tym tematem.
13: No posłyszałam o faktach.
14: Tak, Paweł, ty zaczniesz czy ja?
6: Półfinał.
14: A mamy czas?
6: Jakim składem wyjdzie Atletico, myślisz?
13: Najlepszy.
6: Alvarez w napadzie?
13: No, Griezmann będzie fantastyczny.
6: Ola.
15: Prawie jeszcze jedno słowo i ten telewizor wyjdzie.
6: Ty jesteś specjalistką do Arsenalu.
15: Drzwiami.
14: To już przestańcie. Może się umówimy wszyscy.
15: Na oglądanie Ligi Mistrzów?
13: Nie.
15: Oszalałeś? My mamy z Pauliną lepsze rzeczy do roboty.
14: Dobra, chłopaki, dajcie znać, kto chce, my tu z Pawłem jesteśmy.

0: Dzień dobry, witają was okoliczni alergicy.
1: Łączymy się w bólu z każdym, kto dzisiaj...
0: Absolutnie z każdym, kto dzisiaj jest troszkę przytkany i ma przekichane.
1: Patrzy na drzewa i wzdycha po prostu.
0: Lepsza połowa dnia się kłania i od razu przechodzimy do takich informacji. Uwaga, trwają matury. Dzisiaj była matematyka, ale tu czytamy, że wczorajszą maturę z polskiego ma unieważnioną kilkanaście osób.
1: Za co?
0: Za wniesienie telefonu na salę.
1: Po co im telefon na sali na
0: nie
1: polskim?
0: Wiem, nie wiem po co na sali, ale po wyjściu na pewno się przydał, żeby od razu powiedzieć wszystko mamie. Kto jeszcze dzisiaj mówi trochę przez nos?
1: Kogo wzrusza wiosna, przyznać się?
0: Możecie zadzwonić 12,2 miliony.
1: A psi?
0: Pokichamy razem.

żyję mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żal.

0: Ale ja lubię to trio Kuban, Mrozu i Faust za nami w RMF FM. Tymczasem pogadajmy o tym, co przed nami, bo Rada Polityki Pieniężnej ma jutro ogłosić decyzję w sprawie wysokości stóp procentowych. O. I przypomnijmy tylko, że w marcu te stopy obniżyli.
1: O, proszę. No. Tak, i teraz też by mogli. Śmiało. No, przypominam, jesteśmy po majówce, no każdy grosz się liczy.
2: Reklama. Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
7: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
8: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
11: Mówią na mnie tyci. I wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
12: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
13: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Poblista notowanie.
14: Hey guys, I'm Bruno Mars.
10: Głosuj na www.rmf.fm.
15: Pokaż gwiazdom, gdzie ich miejsce.
10: Poblista notowanie już dziś po 19:00 w RMF FM.
16: Dziękujemy za 20 lat razem. Zostań ambasadorem mody męskiej Giacomo Conti i leć na wakacje marzeń. Szczegóły w salonach i na giacomo.pl.
17: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
11: Mówią na mnie tyci. I wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
18: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nawalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
19: Lidl, to się opłaca.
8: Castorama.
6: Teoria
8: i praktyka.
6: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
8: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Po reklamie.
10: RMF FM zawsze z tobą.

0: Na balkonie stygnie lato. Piękne słowa. Mam wrażenie, że ty, Mateusz, wczoraj wyszedłeś z takiego założenia.
1: Dlaczego?
0: No bo nie było cię w pracy, to pewnie na balkonie się opalałeś, czy nie?
1: Nie, nie byłem na balkonie. A szkoda.
0: Szkoda, no. Bardzo szkoda.
1: Zastanawiacie pewnie,
0: co się wydarzyło wczoraj w kumulacji szczęścia w RMF FM.
1: Właśnie, nikt się nie pytał, to ja teraz pytam, proszę bardzo, co się wydarzyło.
0: Dziękuję ci za to pytanie, Mateusz. Otóż odpowiadam, wczoraj Paweł z Piaseczna wygrał Mercedesa CLA. Cóż to była za radość.
1: Ale radość jeszcze dziś przed wami, bo w jednym z sejfów 1 020 000 zł. Ale jak ty wyjechałaś tak z tym Mercedesem, że wczoraj mnie nie było?
0: Ja wyjechałam, tak tylko Paweł wyjechał.
1: Ja wiem, że wyjechał, dobrze, ale chodzi mi o to, że ty wyjechałaś. To ty dałaś Mercedesa,
0: aha,
1: a ja dorzucę 10 000 zł. Mamy nową nagrodę główną, drodzy państwo.
0: Dobrze słyszę?
1: Tak.
0: Od teraz,
1: tak,
0: czeka na was 1 030 000 zł?
1: Dokładnie tak. Od teraz podbijamy nagrodę główną. 1 030 000 czeka w jednym z sejfów. I pamiętajcie o tym, że trwa super godzina. Ale jeszcze tylko przez... No nie chcę być inaczej. 3 minuty? 4 minuty?
0: Oj, ostatni moment.
1: Tak.
0: Żeby skorzystać z takiego bonusa razy 1200, mnożymy każde RMF, które w tym czasie wyślecie pod 7474.
1: Nowy milion w sejfach. 1 030 000. Ktoś z was może dzisiaj zostać milionerem. Trzymamy mocno kciuki. RMF ślecie pod 7474.
2: Reklama.
3: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
2: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi.

0: że jest weekend?
1: Że to powiem, najlepsze radio.
0: A, no to wszystko jasne. Jest weekend! Ogłasza RMF FM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
2: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
3: Przepis na udanego grilla dostarcza JBB Bałdyga, producent boskich kiełbasek bez osłonki. JBB Bałdyga, jedz bardziej bosko.
4: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
5: Dlaczego Skowron kupuje tylko oranżadę w puszce?
6: Tak, bo nie daje się nabić w butelkę.
7: Wstawaj, szkoda dnia. A już jutro o 5.30 jeszcze więcej śmiechu.
8: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku.
9: Sponsorem programu Wstawaj, szkoda dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
10: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: Fakty sportowe RMF FM. Tu liczą się sportowe emocje. Wyniki i komentarze serwujemy codziennie w RMF FM. Fakty sportowe.
13: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
14: Jeszcze nie śpisz?
15: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
14: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
15: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
16: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Castorama! Teoria
18: i praktyka.
17: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
18: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
17: Tak?
18: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl. Po reklamie.
20: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: Oui, dokładnie tak. Tak, panie Dawidzie, zgadzamy się. Z 10 minut do 15 to miał na myśli Dawid i zapewne to, że są utrudnienia na drogach.
1: Ajajaj, tak. Droga krajowa numer 67 w Kujawsko-Pomorskiem. Z tego, co widzimy, odcinek Lipno-Włocławek zablokowany, ale wrócimy do tej informacji w Faktach RMF o 15.
0: Ja wiem, że tu były głosy tego gościa, żeby Sombra zagrać, żeby zagrać ten kawałek taki, wiecie, ten taki fajny. No to proszę bardzo. Back to Friends i Sombr w lepszej połowie dnia. Za chwilę Fakty.

0: Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. Codziennie w RMF FM.
2: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
3: Chcę rzucić palenie.
4: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoni i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
7: Desmoxan. I już nie palisz.
8: Szukamy przyszłych mistrzów stand-upu. Wasze dziecko ciągle rzuca śmiesznymi tekstami? No to zgłoście się na www.rmf.fm. Pośmiejemy się razem. Dzieciaki Bystrzaki już w niedzielę po 8 w RMF FM.
9: Melwitz. Bodzień z natury może być lepszy. Twoje ulubione płatki owsiane. www.melwitz.pl.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
12: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
13: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
14: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor wybrane rodzaje tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,90. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: Po reklamie.
16: Ewa Kwaśna już ponownie z nami w studiu Faktów RMF FM.
17: Jestem.
18: Zaczynamy Fakty RMF FM punktualnie o 15.
17: Bardzo proszę. A w Faktach dziennikarz RMF FM z nowymi informacjami dotyczącymi przerzutu imigrantów. Chodzi o Bałtycki Kanał. Utrudnienia czekają kierowców na drodze krajowej nr 67 w Kujawsko-Pomorskim. Tam w wypadku ranna została jedna osoba. Za chwilę też ważne rady specjalistów dla alergików. Posłuchajcie, czego powinni unikać. Mamy też informacje dla fanów piłki siatkowej. Bałtycki kanał przerzutu migrantów z Białorusi do Polski przez Litwę. Coraz bardziej popularny. Jak dowiedział się reporter RMF FM, od początku roku tym szlakiem próbowało się przedostać do naszego kraju więcej cudzoziemców niż bezpośrednio z białoruskiego terytorium. Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Witamy Cię, Krzysztofie.
19: Dzień dobry.
17: W takim razie powiedz nam, jak wyglądają te statystyki.
19: W tym roku bezpośrednio z Białorusi próbowało się dostać do Polski nielegalnie 152 migrantów, gdy na granicy z Litwą wewnętrznej granicy unijnej podlascy strażnicy graniczni uniemożliwili nielegalny wjazd czy przejście ponad 200 cudzoziemcom. To były osoby, które najpierw dostały się na Łotwę lub Litwę. W tych państwach poziom zabezpieczenia granicy jest niższy niż w Polsce. Stamtąd próbowały, wykorzystując swobodny przepływ ludzi w strefie Schengen, dostać się na zachód. Dowiedziałem się natomiast, że ten wzrost liczby migrantów wykorzystujących kanał bałtycki nie wpływa na wzmocnienie sił na tym odcinku granicy. Straż uważa, że jej siły, a także wsparcie wojska w ramach przywróconych kontroli są tam wystarczające. Kontrole na litewskim pograniczu będą prowadzone co najmniej do października.
17: A teraz uwaga, zmotoryzowani. Utrudnienia na drodze krajowej nr 67 w Kujawsko-Pomorskim. Na odcinku Lipno-Włocławek zderzenie samochodu osobowego z motorowerem. Jedna osoba została ranna, droga jest zablokowana. A teraz dobra wiadomość dla mieszkańców Chorzowa. Otwarto centralne przejście dla pieszych pod częścią zamkniętej od prawie roku estakady. Jednocześnie zaczynają się prace, które mają pozwolić w ciągu miesiąca na uruchomienie kolejnych przejść oraz przejazdów samochodowego i tramwajowego.
20: Jak widać, piesi od teraz mogą już pod estakadą przejść.
21: Tak jest. Tutaj już jest umożliwiony ten ruch. Te prace, które były wcześniej też nakazem m.in. Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przeprowadzane na tej części są zakończone, więc tutaj nie ma tego zagrożenia. Kamienie czy też te elementy betonowe, które pokazywaliśmy, one są tutaj nad tą częścią tramwajową, dlatego tutaj jeszcze nie udostępniamy ruchu.
17: Z Szymonem Michałkiem, prezydentem Chorzowa, rozmawiał nasz reporter Marcin Buczek.
0: Fakty i zdrowie w RMF FM.
17: Betonowa dżungla jest większym zagrożeniem dla alergików niż naturalny las. W naszym jutrzejszym cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM będziemy mówić o sezonowej alergii. Najnowsze badania prowadzone w Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie pokazują, że choć w miastach jest mniej zieleni, to jednak zanieczyszczenie powietrza powoduje, że choćby pyłki drzew są bardziej agresywne.
3: Jeżeli pyłek jest otoczony zanieczyszczonymi składnikami powietrza, on unosi się na poziomie twarzy, łatwiej osadza się na błonach śluzowych nosa czy oskrzeli.
17: Co w takim razie specjaliści zalecają alergikom? Czego nie unikać?
3: Nie unikali spacerów i aktywności fizycznej na obszarach zielonych, ale niech unikają spalin samochodowych i innych zanieczyszczeń.
17: Podkreśla profesor Ewa Czarnobilska, kierująca Centrum Alergologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Przegląd wojsk. Tak prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej opisuje początek zgrupowania kadry siatkarzy. Polacy będą trenować w Spale pod okiem trenera Nikoli Grbicia. Na razie brakuje liderów zespołu. Jest za to duża grupa młodych siatkarzy. Cele na sezon reprezentacyjny, Liga Narodów i Mistrzostwa Europy.
22: Zdajemy sobie sprawę, że ten sezon będzie bardzo trudny. Pierwszy raz w historii Mistrzostwa Europy dają awans do Igrzysk Olimpijskich, więc wszystkie reprezentacje z Europy do tego się bardzo mocno przygotują i właśnie licząc na to, że już we wrześniu ten bilet do Los Angeles zostanie wywalczony. No my również. Czy damy radę? Zobaczymy.
17: Mówił Sebastian Świderski. O 15.30 nowe fakty w RMF FM, nie tylko sportowe. Polecamy i zapraszamy.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
18: Mateusz, czy interesuje Cię prognoza pogody na dziś, czy tak średnio?
16: Znaczy nie, no jestem zainteresowany, to mogę powiedzieć tak szczerze.
18: Czy może na jutro byś wolał, bo
16: ale
18: już
16: jutro jestem,
18: wiemy,
16: tak, bardziej zainteresowany jutrem.
18: No to jutro ochłodzenie
16: to
18: zdecydowanie na północy kraju, na w zasadzie na północnym zachodzie. Tu 10 stopni nawet.
16: Ale
18: w centrum
16: to jest
18: kraju,
16: czekajcie, bo
18: możliwe burze.
16: Przepraszam, że Ci przerwę. 9 na północnym zachodzie, a 26 na Podkarpaciu.
18: Dokładnie.
16: Coś jest nie halo.
23: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
16: A to już.
18: Spróbujemy odświeżyć mapy pogodowe. Być może za godzinę troszeczkę się sytuacja zmieni.
16: Różnica 17 stopni. No, to jest hit. 6 po 15. Tu RMF FM. Lepsza połowa dnia. Wtorkowa, czyli to jest już naprawdę bliżej niż dalej.
18: Czy któregoś nie? Weekendu na pewno, tego poprzedniego, tak.
16: Jest dobrze. Ola Filipek.
18: I Mateusz Opyrka.
16: Cześć ponownie. Mamy dla Was najlepszą muzykę. To się nie zmienia w RMF FM.

0: Artur Gadowski. I to jego jeje. No to jest normalnie ekstra klasa, jeśli chodzi o jeje w polskiej muzyce, prawda?
1: A to prawda, faktycznie. Zgodzę się z tym.
0: Dziękuję. Olek, zgodzisz się?
2: Mogę się zgodzić. Dzień dobry, cześć.
0: Dzień dobry. Olek Sikora, który będzie czekał na wasze telefony, bo sporo spraw do przegadania jest.
1: W jakiej sprawie można, Olek, do ciebie dzwonić?
2: Absolutnie każdej. Słuchajcie, no czymże byłaby ta robota, gdyby nie wy? Bardzo często dajecie nam znać, że jesteście po drugiej stronie, więc jeśli coś wam leży na sumieniu, na sercu, chcecie to wyrzucić z siebie, może chcecie się w ten weekend komuś oświadczyć, przeprosić za coś, albo po prostu kogoś poderwać, bo szukacie drugiej połówki, ja jestem od spraw absolutnie wszystkich. Wystarczy, że do mnie zadzwonicie.
1: Lepszego miejsca na te sprawy niż RMF FM i program
2: tak.
1: Olka Sikory. 2 miliony dzwońcie teraz.
2: A ja już trzymam telefon w dłoni i czekam.
0: Będziesz doradzał, jak się oświadczać na przykład?
2: Mhm. Jestem w tym specjalistą.
0: Okej, dobra. No to macie jedyną taką szansę. 12 miliony.

0: w lepszej połowie dnia. Tymczasem minister energii opublikował nowe obwieszczenie z maksymalnymi cenami paliw. Będą obowiązywać od jutra.
1: Ja uważam, że to, co teraz płacimy, to jest maksymalna przeginka.

0: ziemniaki z sadów i pól, worek 5 kg, drugi gratis. A od wtorku łopatka, kilogram w hit cenie 12,99.
1: Intermarché, wszystko czego dziś chce.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
5: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kamper spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: No i jak twój kręgosłup?
10: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
11: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
12: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
13: Uwaga, nowość.
14: Szybki przelew.
15: Potrzebujesz kasy na już?
14: Zagraj w rundzie dodatkowej.
15: Wygrasz?
16: Jeszcze tego samego dnia dostaniesz przelew.
14: Szybko, szybko.
16: A w wielkim finale czeka...
12: Milion złotych.
17: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
18: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
19: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
20: Wow, pani burnyka.

0: Bał się, że tak małe obiekty nie są w stanie grawitacyjnie utrzymać gazowej atmosfery. Jednak obserwacje z 2024 roku, kiedy to ciało niebieskie na pewien czas z perspektywy obserwatorów w Japonii przesłoniło odległą gwiazdę, pokazały, że atmosfera tam jest. Po prostu w charakterystyczny sposób jasność tej gwiazdy stopniowo zanikała i potem stopniowo rosła.
1: No to proszę wytłumacz nam jeszcze, że jeśli jest coś, czego nie powinno być, tak, no to skąd się wzięło?
0: Hipotezy są dwie. Pierwsza zakłada, że jest jakiś proces geologiczny, na przykład aktywność wulkaniczna, i ona wydobywa gazy z wnętrza tego obiektu na powierzchnię. Druga sugeruje, że atmosfera mogła powstać przejściowo w wyniku uwolnienia gazów po zderzeniu z kometą. Dalsze obserwacje powinny pomóc to wyjaśnić.
1: Jak można sobie te obserwacje wyobrazić, koniecznie zobaczcie i przeczytajcie na rmf24.pl. I to tyle faktów w tym momencie. Na fakty o 16 zapraszam już w imieniu Marleny Chudzio i Bogdana Zalewskiego. Za chwilę jeszcze klub ekonomiczny. Warto posłuchać.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem programu Klub Ekonomiczny jest Erste Bank Polska.
1: Jak wydłużyć urlop i jak zwiększyć szanse na nagrody jubileuszowe w pracy? Podpowiadamy w Klubie Ekonomicznym, a zaprasza Igor Skrzypek. Witamy.
4: Dzień dobry. Z pomocą przychodzą nowe przepisy pozwalające wydłużyć staż pracy. Dotychczas umowy cywilnoprawne nie wliczały się do stażu. Od stycznia można było ponownie przeliczać okres zatrudnienia w firmach publicznych, a teraz od maja także w firmach prywatnych. Co to oznacza? Jeśli przez lata pracowaliśmy na przykład na umowie zlecenie, to te lata mogą nam teraz wydłużyć urlop z 20 do 26 dni, jeśli uzbieramy 10 lat stażu pracy. Część firm oferuje też nagrody jubileuszowe za przepracowanie określonej liczby lat, choć częściej dzieje się to w publicznych firmach. Wiele przedsiębiorstw jednak wymaga stażu pracy, by w ogóle dostać pracę, dlatego zajęcie się tą sprawą może przynieść nam szereg korzyści, także tych finansowych. Jak to zrobić?
5: Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć wyłącznie w postaci elektronicznej za pomocą platformy usług elektronicznych e-ZUS. Jest dostępny wniosek o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczenia okresów do stażu pracy i ma on symbol USP.
4: Tłumaczy rzecznik mazowieckiego oddziału ZUS Wojciech Ściwiarski. Sprawdziłem na własnym przykładzie i sama procedura rzeczywiście nie trwa długo. Kilka kliknięć i wniosek trafia do ZUS-u. Ma on tydzień na rozpatrzenie naszego podania. Gdy dostaniemy potwierdzenie, że nasz staż pracy właśnie się wydłużył po ponownym przeliczeniu, idziemy do pracodawcy i prosimy o doliczenie go. I wtedy, być może, możemy skorzystać już z nowych benefitów.
3: Sponsorem programu Klub Ekonomiczny jest Erste Bank Polska.

0: 4000. Wygrała dzisiaj Zuza.
1: Bardzo dziękuję. No jest szok po prostu i niedowierzanie.
0: To był szybki przelew w RMF FM. Czy pieniądze są już na koncie, Zuza?
1: Tak, tak, wszystko już jest na koncie.
0: No,
2: to dodajmy od razu, że jutro kolejna szansa na taką błyskawiczną rundę, w której od razu przelejemy wam pieniądze na konto. A przed nami dziś jeszcze finał z sejfami.
0: Finał z sejfami, czyli wiecie, co się szykuje. Podbiliśmy nagrodę główną, 1 030 000 obowiązuje od kilkunastu minut. Wyobraźcie sobie, co moglibyście mieć za taką kasę. To jest zawsze fajny moment, żeby
2: dziś
0: pomarzyć.
2: Ktoś z was znów ma szansę zostać milionerem. Nie chcemy, żebyście przegapili tę szansę, bo losowanie już po 16, czasu coraz mniej. Umówmy się tak, od teraz przez 9 minut każde hasło RMF wysłane w tym czasie pod 7474 pomnożymy razy 999.
0: To żebyście się przyzwyczaili do tego stanu. Jesteś milionerem!
2: Jesteś milionerem!
0: Tak jest! Tak może być.
2: Wierzymy, że tak się stanie. Trzeba sobie tylko dać szansę. RMF 7474.
3: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
14: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.

0: smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
4: To jest RMF FM.
5: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it?

0: powiedzcie coś, Oli przepytuje mnie z matematyki od paru minut. Ja nie jestem w stanie w ogóle odpowiadać. Ja nie umiem.
1: Ciesz się, że ja ci zadaję pytania, a nie musisz matury pisać. Właśnie, wszystkie arkusze są już na naszych stronach na rmf24.pl.
0: Lepiej nie wchodźcie.
1: Maturzyści twierdzą, że było trochę trudniej niż się spodziewali.
0: Można sprawdzać. rmf24.pl. Więcej w faktach.

0: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
1: Reklama. Gazu, Marian, gazu!
2: Już, Barbara. Świeża, orzeźwiająca, gazowana woda z Soda Stream dla ciebie gotowa. A chcesz do tego jakiś syrop?
1: No.
2: Kupiłem w Media Expert różne smaki, jak wymieniałem nabój z gazem.
1: Jesteś najlepszy.
3: Masz pusty nabój Soda Stream? Wymień go w Media Expert na oryginalny, wypełniony atestowanym gazem spożywczym. Szybko, wygodnie i w super cenie.

0: tylko 29 zł 99 groszy.
1: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda

0: Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Keratin, fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: O jakiej wycieczce marzycie?
3: Żeby były zakręcone rollercoastery!
4: I nocleg w westernowym miasteczku!
5: Opiszcie klasę, którą mamy wysłać na wymarzoną wycieczkę do Energylandii i grajcie o wyjazd szkolnym bajkowym autobusem z noclegiem w Western Camp Resort i posiłkiem. Wejdźcie po szczegóły na RMF.fm.
6: Sponsorem konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Zdrowid. Już w najbliższym odcinku Historii dla dorosłych w RMF FM.
10: Wiem, ale nie powiem, bo tej porze dzieci słuchają.
11: No tak, a to tylko dla dorosłych.
12: To będziecie mieć niespodziankę.
9: Scenariusz, reżyseria, produkcja, dystrybucja i wszystko inne.
13: Radiowcy bez cenzury.
9: Historia dla dorosłych do usłyszenia dziś po 23 w RMF FM.
14: A wszystkie odcinki znajdziecie na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
15: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: Nowy Queen Comfort 10 rolek. 11,99 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Limit dzienny, 3 opakowania na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Na zegarze już prawie godzina 16, czyli przenosimy się do studia Faktów RMF FM.
3: A w studiu Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski. Witamy.
4: Dzień dobry.
5: Kłaniamy się. Poważne utrudnienia kolejowe na trasie Katowice-Wrocław.
4: Powodem jest pożar w okolicach Kleszczowa.
5: Zderzenie auta z autobusem.
4: Do wypadku doszło w Kluczborku w Opolskiem.
5: W faktach też obliczenia na egzaminie dojrzałości.
6: Dziwne liczby wychodziły. Ciężko się to liczyło trochę.
4: Na wyniki trzeba będzie poczekać.
5: Więc na razie pytamy o wrażenia z matury z matematyki.
4: Pożar trawy na nasypie kolejowym w okolicach Kleszczowa w Śląskiem.
5: Wstrzymano ruch pociągów na trasie Katowice-Wrocław. Na miejscu jest już około 20 strażackich wozów.
4: Marcin Buczek teraz w faktach. Co tam się teraz dzieje?
7: Sytuacja nadal nie jest opanowana. Trawa na nasypie pali się w kilku miejscach na odcinku kilku kilometrów. Poza Kleszczowem chodzi jeszcze o miejscowości Rudziniec, Rzeczyce i Rudno. Na miejscu już jest około 20 wozów strażackich, ale kierowane są tam kolejne. Wykorzystywane były także samoloty gaśnicze i śmigłowiec. Akcja prowadzona jest w trudnych warunkach, bo strażacy muszą pompować wodę z pobliskiego zbiornika. W tym celu konieczne było utworzenie ze strażackich węży tak zwanej magistrali. Jeden ze strażaków ma najprawdopodobniej niegroźne oparzenie. Niewykluczone, że przyczyną pożaru mogły być iskry wytworzone przez jadący tam pociąg.
4: Autobus zderzył się z samochodem w Kluczborku na Opolszczyźnie. Do wypadku doszło przy ulicy Byczyńskiej.
5: Jedna osoba została ranna, przekazał RMF FM kapitan Łukasz Nowak, rzecznik opolskich strażaków.
8: Łącznie w tym zdarzeniu brało udział 9 osób, z czego 5 podróżowało w autobusie i 4 w samochodzie osobowym. I tutaj jedna osoba jest poszkodowana z samochodu osobowego, uraz kończyny z tego, co wstępnie zostało to oszacowane.
4: Na miejscu działają służby, które ustalają przyczynę wypadku.
9: Głos uczniów w RMF FM.
5: Działania na liczbach rzeczywistych, funkcje ich własności oraz ciągi liczbowe.
4: Z tymi matematycznymi zagadnieniami mierzyli się dziś maturzyści w czasie egzaminu na poziomie podstawowym.
5: Było trochę trudniej niż się spodziewaliśmy, przyznają maturzyści z Kraśnika, ale są dobrej myśli.
6: Całkiem nieźle poszło.
10: Prosta?
6: Nie, dziwne liczby wychodziły. Ciężko się to liczyło trochę.
10: Było zaskoczenie?
6: Było.
11: Zadanie 14 było trudne, to za 4 punkty.
6: Akurat ono trochę mnie zaskoczyło.
11: Połamało mnie to.
6: Nie spodziewałem się tego typu zadań z ciągów geometrycznych.
12: Dowód geometryczny.
11: Był trudny. No nie zrobiłam, niestety.
6: Mi się wydaje, że będzie zdane. Spokojnie będzie zdane.
12: Będzie zdane na pewno.
4: Będzie zdane. Głosy maturzystów zebrał reporter RMF FM Dominik Smaga.
5: Zdalibyście dziś maturę z matematyki? Możecie się sprawdzić, wchodząc na naszą stronę rmf24.pl.
4: Mamy tam arkusze tegorocznego egzaminu wraz z propozycjami rozwiązań.
5: Do tego lekarza dostaniecie się bez kolejek.
4: Już po faktach w Radiu RMF 24 Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej i jego program Lekarz Dyżurny.
5: Dzisiaj nietypowo będzie mniej o profilaktyce, a więcej o nowych technologiach.
13: W dobie sztucznej inteligencji rewolucyjne zmiany nie omijają także medycyny. Czy obecnie więcej mamy pożytku czy szkód z użycia AI w ochronie zdrowia? Jak to wygląda z perspektywy lekarza, a jak pacjenta? Na te pytania postaram się dzisiaj odpowiedzieć. Zaprosiłem też eksperta, Ligię Kornowską, lekarką, propagatorką sztucznej inteligencji w medycynie, liderkę koalicji AI w zdrowiu. Serdecznie zapraszam.
4: Marek Łabno, nasz lekarz dyżurny. Do posłuchania w Radiu RMF 24.
5: Tę informacyjną stację znajdziecie na naszej stronie rmf24.pl albo w aplikacji RMF On.
4: A za pół godziny fakty kulturalne RMF FM.
5: Zajrzymy m.in. na podwórka hiszpańskiej Kordoby.
4: Zaprosimy Was też na pływalnię.
5: Pływalnię w cudzysłowie. Szczegóły o 16.30.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest AgroSimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Worship Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
2: Prognozę pogody dla alergików sponsoruje Dąb i Brzoza.
3: Pozdrawiamy serdecznie.
2: Pozdrawiamy. Dziękujemy za pylenie.
3: W każdym razie zainteresowała was ta różnica temperatury. Jutro 26 stopni na Podkarpaciu i słońce za chmurami, ale po drugiej stronie Polski 9.
2: Około czwartku to się wszystko unormuje, będzie mniej więcej tyle samo, tak około 16 stopni w całym kraju.
0: Sponsorem prognozy pogody jest AgroSimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PS Bemrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Worship Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
3: Czy wtorek to jest dobry czas, żeby zostać milionerem?
2: A pewnie, że tak.
3: 2 minuty zostały do losowania numeru kogoś z was, kto stanie przed szansą wygrania ogromnej sumy. 1 030 000 czeka.
2: Ostatnie 2 minuty, żeby w ogóle dołączyć do gry, dołączyć do losowania, które przed nami. I przez te 2 minuty każde hasło RMF wysłane pod 7474 w tym właśnie czasie pomnożymy razy 1030.
3: Coraz mniej czasu, żeby zagrać. www.rmf.fm, tam gracie albo śledźcie klasycznie RMF pod 7474. Za chwilę dzwonimy. Być może właśnie do ciebie.

0: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Szczęście, mamy nadzieję, uśmiechnie się do kogoś z was i to dosłownie za kilka sekund, można powiedzieć. Czekamy 6 sygnałów. To jest wasz czas na odebranie tego telefonu, bo jeśli dzwoni właśnie u was, no to macie bardzo dużo szczęścia.
2: Chcemy zrobić z kogoś z was milionera. To się może wydarzyć, bo taka kwota ponad milion czeka w jednym z naszych sejfów.
1: Halo?
2: Halo?
3: Halo?
1: Dzień dobry, tu Radio RMF. Kumulacja szczęścia, Ola i Mateusz. Cześć, jak masz na imię?
3: Dzień dobry, Artur.
1: Dzień dobry, Arturze. Twój numer został wylosowany. Cieszysz się?
3: No i bardzo się cieszę, oczywiście, no, jak najbardziej. Też.
2: Skąd jesteś, Arturze?
3: Ja jestem z miejscowości Gdynia.
2: Miejscowość Gdynia, no znamy. Lubimy, znamy.
1: Tak, to tak na górze Polski, nie? Tam.
3: No tak, tak troszeczkę, tak troszeczkę, tak, troszeczkę na górze.
1: Dobrze, zdaje się, że macie dobrze. Morze, czy coś w tym stylu, jakoś tak.
3: Tak, coś koło tego trafię.
2: Okej, okay, okej, okay. Spokojnie jeszcze, czy już turyści się zjechali?
3: Proszę?
2: Spokojnie jeszcze w Gdyni, czy już turyści zaczynają się zjeżdżać powoli, bo ciepło?
3: Będę szczery, że nawet nie wiem, bo akurat jestem w pracy, a że jestem kierowcą, to jeszcze od dwóch tygodni jeszcze nie byłem w domu, więc mi jest bardzo ciężko powiedzieć. Dobrze. Akurat na majówce też byłem w trasie, więc...
1: Rozumiemy. Jesteś zapracowany gość. Wybierz proszę numer sejfu od 1 do 30. Który będzie twój?
3: Tradycyjnie 13.
1: Tradycyjnie? Co to
3: oczywiście,
1: znaczy?
3: Oczywiście, jak najbardziej.
2: Co to znaczy tradycyjnie?
3: To jest mój ulubiony numer.
1: Okej.
2: Okay. Okej, okay. A to tak nietypowo, bo 13 to się zwykle z pechem kojarzy.
3: Ach, to dzisiaj będzie szczęśliwa, zmienimy wszystko.
2: Dobrze, dobrze, dobrze. No to teraz tak, Arturze. Kiedy wybrałeś sejf numer 13, jego zawartość automatycznie stała się twoja. Tylko my nie wiemy, co w tej 13 jest. Wiemy tylko, jakie są widełki, jakie są możliwości. W tym sejfie może być oczywiście, za co bardzo mocno trzymamy kciuki, 1 030 000 złotych, ale może być też mniej. Może być na przykład 69 tysięcy, 49 tysięcy, 7 tysięcy. Minimalna kwota dziś to 5 tysięcy złotych. Dobrze.
1: Ile chciałbyś dostać za ten sejf, Artur?
2: Na ile go wyceniasz?
3: No w sumie, jeżeli główna wygrana jest około miliona, no to się trzymajmy koło miliona. Trzymajmy się do samego końca. Okay.
1: Wiesz co, tyle
2: ale
1: nie mamy.
2: Skoro minimalna to 5 tysięcy, to my wyceniamy twój sejf na 8 tysięcy. Co ty na to?
3: Nie, jednak trzymamy się na razie w sumie wyższej.
2: Okej.
1: Okay. To ja bym ci dał dwukrotność tej minimalnej, czyli dyszkę. 10 tysięcy.
3: No, bardzo przekonujące to jest, ale jednak nie dzisiaj. Czuję, że dzisiaj będzie ten dzień.
1: A co się takiego wydarzyło, że to jest twój dzień? Powiedz, czy ty czujesz po prostu w kościach?
2: Widziałeś kominiarza?
3: Nie, akurat jestem zawsze, jestem osobą bardzo optymistyczną, więc zawsze na to okay. Tak patrzę akurat. Więc...
1: A widziałeś kiedyś kominiarza? Tak z ciekawości.
2: Ale widzisz kominiarz szczęście.
3: No tak, oczywiście, jak najbardziej. Może nie dzisiaj, ale widziałem, tak, jak najbardziej.
1: To tylko wtedy, jak się człowiek złapie za guzik.
2: No tak.
1: Aha. Nie, tak, żeby
2: chyba,
1: przechodzi
2: że
1: kominiarz i już mam szczęście. Nie.
2: Czterolistną koniczynę, tak się też może wydarzyć. No dobrze, nie chcesz tak. 10 tysięcy od nas, Arturze. Może zechcesz w takim razie 12 tysięcy. I od razu mówię, to jest naprawdę dużo więcej niż kwota minimalna.
1: Sporo.
2: I niż kilka innych kwot, które również mogą być w sejfach. Bo pamiętaj, że w sejfie może być i 6 tysięcy, i 7 tysięcy. A my proponujemy 12.
3: Zostajemy przy 13.
2: Okej.
1: Okay. Ostatecznie zostajemy i otwieramy?
3: Ostatecznie zostajemy przy 13.
1: Proszę bardzo. Artur wybrał sejf numer 13.
2: Postawa Artura to jest jedyna postawa, która może was i Artura zaprowadzić do głównej wygranej. Zobaczmy, czy tym razem taka decyzja się opłaciła.
1: Wiemy już, Artur, co jest w twoim sejfie. I serdecznie ci gratulujemy. 5 tysięcy złotych.
2: Brawo.
3: Super, rewelacja. Dziękuję. Bardzo się cieszę.
2: Ale ten entuzjazm nam się bardzo podoba,
1: bardzo.
2: Przede wszystkim podobała nam się też twoja zacięta walka. Naprawdę jedyną drogą do głównej nagrody jest trzymać się kurczowo sejfu. I za to wielkie gratulacje, za tę odwagę. Arturze, wysyłamy do Gdyni 5 tysięcy.
3: Dziękuję ślicznie.
1: Wszystkiego dobrego, ściskamy, spokojnej trasy i drogi i pracy. Artur z Gdyni wygrywa 5 tysięcy złotych. No ja przypominam, że przecież Zuza wygrała 4 tysiące dzisiaj w szybkim przelewie. Fajny dzień w ogóle, jutro też będzie bardzo ciekawie, bo jutro, uwaga... Dobra, to zróbmy od razu tak, podbijamy nagrodę główną.
2: odbijmy.
1: 1 040 000 złotych jutro w jednym z sejfów.
2: Dobrze.
1: I co by tu jeszcze namieszać?
2: No to zróbmy w takim razie taką najlepszą okazję na wejście do gry. Jutro lepszej nie będzie, od razu mówię.
1: Od razu mówię, że bardzo urosła nagroda główna na przestrzeni właśnie tego dnia, ale dobrze, też rosną okazje. Uwaga!
2: 5 minut w tym czasie. Wy wysyłacie RMF pod 7474, a my każdy z tych SMS-ów wysłanych w tym czasie mnożymy razy 1350.
1: A powiedzieć wam coś jeszcze?
2: A powiedz.
1: Jutro nie będzie lepszej okazji, żeby wejść do gry.
2: A ja to już powiedziałam.
1: Aha, dobra, sorry.
2: To ja wam powiem coś jeszcze. Do gry można też wejść i z tego bonusa skorzystać na www.rmf.fm.
0: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: 1 040 000. Lepszej okazji, żeby wejść do gry jutro nie będzie. Przez 5 minut razy 1350. RMF 7474.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. A dziś było tak.
2: Donald Trump ma nowy plan w sprawie ciśniny Ormus.
3: Nowy plan. Czy, panie Donaldzie, czy ten plan jest z nami w pokoju?
2: W pokoju nie, na wojnie jest.
1: Dla nich warto wstać. Już od 5.30 w RMF FM.
0: Reklama.
4: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: 16 województw, 16 historii. Odkryj niezwykłe miejsca, które odmieniły fundusze europejskie. Dowiedz się, jak projekty unijne zmieniły życie lokalnej społeczności. Poznaj idealne miejscówki na City Break w całej Polsce i odwiedź je razem z nami. Funduszowy maj. Słuchaj w RMF FM.
2: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
5: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
6: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Po reklamie. 16.30 i czas na fakty. Z nami Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
13: Pociągi na trasie Katowice-Wrocław jeżdżą, ale prędkość ograniczona do 20 km na godzinę.
12: Wszystko dlatego, że w rejonie Kleszczowa na odcinku kilku kilometrów pali się trawa na kolejowym nasypie.
13: Na miejscu jest już ponad 30 strażackich wozów. Gaszenie ognia trwa już ponad 4 godziny.
12: Polscy hokeiści po dniu przerwy wracają do rywalizacji w rozgrywanych w Sosnowcu Mistrzostwach Świata Dywizji 1A.
13: Biało-czerwoni w swoim trzecim meczu w turnieju zmierzą się dzisiaj z Kazachstanem.
12: W faktach z nami Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
13: Witamy serdecznie. Podpowiedz nam, kto będzie faworytem dzisiejszego starcia.
14: No niestety Kazachstan, a wszystko dlatego, że to zespół, który przez wiele lat grał w Mistrzostwach Świata Elite, a w rozgrywanym w Sosnowcu turnieju ma na koncie jak na razie komplet zwycięstw.
15: Nie wyciągałbym jak się aż tak daleko idących wniosków, jak najmocniejszy zespół na tym turnieju. Ja uważam, że najmocniejszy zespół będzie ten, który zdobędzie najwięcej punktów, a jeszcze mamy szansę być przed nimi przecież.
14: Mówił nasz reprezentant Krzysztof Maciaś. Pewne jest jednak to, że jeżeli polscy hokeiści chcą liczyć się w grze o awans do elity, muszą zdobyć dziś punkty w meczu z Kazachstanem. Początek spotkania w Sosnowcu o 19.30.
12: Będziemy śledzić to starcie w faktach sportowych, które na naszej antenie od 20. W związku z tremą maturzystów na egzaminie z matematyki pytamy was o wasze sposoby na opanowanie nerwów.
13: Napiszcie na fakty Małpa RMF FM, jak wy radzicie sobie ze stresem przed trudnym testem.
12: Wystarczy chwilę głęboko pooddychać.
13: Czy przenieść się na moment w bajkowy świat wyobraźni.
12: Wycieczkę do wirtualnej rzeczywistości zaproponowano w Wielkiej Brytanii.
13: Usłyszycie o tym o 17.
12: A teraz fakty kulturalne RMF FM i Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
13: Dzień dobry, witamy serdecznie z zaproszeniem na pływalnię.
16: Tak, wieczorem w Łódzkim Teatrze Jaracza premiera Pływalni. To jest kolejny nowy spektakl w cyklu opowieści na czas chaosu. Tym razem sztuka dotykająca trudnych tematów starzenia się i takich relacji międzyludzkich, która balansuje nastrojem od śmiechu po wzruszenie. Miejscem akcji jest miejski basen, na którym bohaterowie, i oni mają tak na imię, jakaś Maria, jakaś Krystyna, jakaś Janina, jakaś Elżbieta i jakiś Andrzej, uczą się pływać i rozmawiają o życiu. La Fiesta de los Patios w hiszpańskiej Kordobie trwa festiwal dziedzińców. w ramach projektu UNESCO. Mieszkańcy starej części miasta dekorują podwórka swoich domów i udostępniają je zwiedzającym. Pierwsze święto zorganizowano na początku XX wieku, ale początków tej tradycji musimy szukać wiele stuleci wstecz. Jeszcze w czasach rzymskich. Wydarzenie tradycyjnie odbywa się na początku maja i trwa 2 tygodnie, mówił przewodnik po Kordobie Rafael Soldevilla. Zdjęcia znajdziecie na rmf24.pl. W Krakowie niebawem Festiwal Muzyki Filmowej. W sobotę 16 maja w Tauron Arenie będzie Gala Seriali, czyli koncert z muzyką z najciekawszych seriali ostatnich lat. A zabrzmią kompozycje m.in. z takich fantastycznych produkcji jak Yellowstone, Biały Lotos, Emily w Paryżu, Pingwin czy Duna Proroctwo.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Zaglądamy do gwiazd. Zaskakujące odkrycie w Układzie Słonecznym. Czytamy o tym w sieci. Mały obiekt, a ma atmosferę.
1: O, ja ze studiów pamiętam, że najlepsza atmosfera to była w Kawalerce u koleżanki. Też mały obiekt, a wiele widział.
2: Reklama.
3: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
3: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
3: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
3: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
8: Sportowe RMF FM. Proszę Państwa, co tu się dzieje? Fakty sportowe codziennie w RMF FM. Mamy to!
9: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
10: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Jeszcze nie śpisz?
12: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
11: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
12: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
13: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Sachetto, sacher torte.
15: Co to znaczy?
14: Czekoladowy tort po wiedeńsku.
15: A jak będzie przeżyć przygodę po wiedeńsku?
16: Tego dowiesz się na www.rmf.fm. Weź udział w konkursie i wygraj bilety na jedyny taki pociąg Erste Wiedeński. Gwarantujemy podróż pełną muzyki, niesamowitych smaków i wielu innych atrakcji oraz nocleg w Wiedniu.
17: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
18: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
19: Lidl, to się opłaca.
10: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
4: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
19: Po reklamie.
11: RMF FM w samochodzie. Zawsze.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Cześć, tu gorąca sekretarka RMF FM. 3, 2, 1. Jestem gotowa na wasze głupoty.
2: Basta!
3: Jak mamy być spokojni, panie i panowie, skoro w naszych głowach są wyłącznie komórki nerwowe?
1: Słuchacze RMF FM jak zawsze w formie.
4: Gorąca sekretarka RMF FM. Już dziś po 17 w lepszej połowie dnia.
5: Reklama.
6: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz.

0: kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: Ach, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: Już w najbliższym odcinku Historii dla dorosłych w RMF FM.
6: Wiem, ale nie powiem, bo o tej porze dzieci słuchają.
7: No tak, a to tylko dla dorosłych.
8: To będziecie mieć niespodziankę.
5: Scenariusz, reżyseria, produkcja, dystrybucja i wszystko inne.
9: Radiowcy bez cenzury.
5: Historia dla dorosłych do usłyszenia dziś po 23 w RMF FM.
10: A wszystkie odcinki znajdziecie na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
11: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu świeca zapachowa Airwick 6,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 8,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Po reklamie.
16: A to już prawie 17 na zegarach RMF FM. Jesteśmy ponownie w studiu Faktów.
17: A to wydanie Faktów mają dla nas Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
18: Zapraszamy.
19: Dzień dobry. Dziel i rządź, rządź i mnóż.
18: Czy taka zasada zapanuje w koalicji Donalda Tuska?
19: Czy po podziale ugrupowania Szymona Hołowni na Polskę 2050 i Centrum trzeba będzie rozmnożyć stanowiska?
18: I w rządzie, i w Sejmie.
19: Jak radzić sobie ze stresem przed testem?
18: Na przykład z tremą maturalną. Pytamy Was.
19: I podpowiadamy.
18: Jeszcze w tym miesiącu poznamy nazwiska nowych wiceministrów z klubu Centrum, dowiedział się nieoficjalnie dziennikarz RMF FM.
19: Wczoraj premier Donald Tusk potwierdził, że toczą się rozmowy w tej sprawie.
18: Łączymy się z Kacprem Wróblewskim, który ustala nowe fakty w tej sprawie.
19: Witamy, Kacprze. Ile stanowisk mają otrzymać politycy Centrum?
20: W nieoficjalnych rozmowach pojawiały się najczęściej dwa resorty – sportu i gospodarki. Poseł klubu Centrum, Rafał Kasprzyk, powiedział mi, że jego ugrupowanie rozmawiało z premierem na temat stanowisk w rządzie.
21: Jesteśmy podmiotem tej koalicji. I jako taki podmiot również przedstawiliśmy gotowość do wzięcia odpowiedzialności w różnych obszarach wzmocnienia koalicji rządowej.
20: Politycy z klubu Centrum, który powstał po odejściu części polityków z Polski 2050, nie mogą zająć objętych już stanowisk, zaznacza były lider Polski 2050 Szymon Hołownia.
22: Zmiana jakakolwiek w wiceministrach czy ministrach PSL-u, Lewicy, Polski 2050 bez zgody zainteresowanych nie jest możliwa.
20: Jednocześnie, jak usłyszałem nieoficjalnie, oprócz stanowisk w rządzie politycy Centrum będą chcieli też powołać swoich wicemarszałków Sejmu i Senatu.
18: Porozumienie o zawieszeniu broni między USA a Iranem pozostaje w mocy.
19: Mimo wczorajszych incydentów w cieśninie Ormus, ataków na okręty USA i wymiany ognia.
18: Takie zapewnienie padło ze strony amerykańskiej administracji.
19: O szczegółach korespondent RMF FM w Waszyngtonie. Witamy Pawła Żuchowskiego.
23: Dzień dobry. Taką informację przekazał Pete Hegseth, szef Pentagonu. Zawieszenie broni jest w mocy, powiedział, tłumacząc, że USA rozgraniczają sprawę konfliktu z Iranem od projektu Wolność, który ma udrożnić cieśninę Ormus. Spodziewaliśmy się, że na początku nastąpią pewne zawirowania, które rzeczywiście miały miejsce, oświadczył Hegseth. Trochę to karkołomne tłumaczenie, bo przecież cieśnina Ormus była odblokowana przed konfliktem. Problemy zaczęły się po atakach USA i Izraela na Iran. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
18: Waszym zdaniem.
19: Najpierw motywacja, przemówienie a la Steve Jobs i czujesz się jak geniusz.
18: Potem muzyka, bez tekstu.
19: A na koniec kilka ćwiczeń, żeby wolały mięśnie, a nie głowa.
18: Taki fantastyczny sposób na stres przysłał nam na adres fakty@rmf.fm pan Rafał.
19: Londyńskie szkoły zaczęły stosować rzeczywistość wirtualną, aby pomóc uczniom radzić sobie ze stresem wywołanym egzaminami.
18: Jak to działa? O tym z brytyjskiej stolicy nasz korespondent Bogdan.

0: Jeffrey Morgan.
1: Uczniowie, którzy nie radzą sobie ze stresem, mogą opuścić klasę i po założeniu specjalnych gogli zatopić się w wirtualnej rzeczywistości. Zabieg taki ma złagodzić ich rzeczywiste obawy, skutki ADHD lub lęku wywołanego trudną sytuacją rodzinną. Sesja taka trwa 7 minut i może być także zaplanowana przed zajęciami. Jak zapewniają dyrektorzy szkół biorących udział w pilotażowym programie, taka profilaktyczna dawka wirtualnej rzeczywistości pomaga uczniom w radzeniu sobie ze zmianami w codziennej rutynie, które także mogą być powodem stresu.
2: A teraz prace w realu.
0: Zaczął się remont drogi do Morskiego Oka.
2: Od dzisiaj zaczęło się frezowanie starej nawierzchni na odcinku od Zakopanego do Ronda na Wierch Porońcu.
0: Najbardziej problematyczny będzie jednak odcinek od Łysej Polany przez parking na Polanie Palenicy w kierunku Wodogrzmotów Mickiewicza.
3: Realizujemy obecnie 3 km. To jest odcinek rozpoczynający się na rondzie na Łysej Polanie do szlabanu i 1800 metrów w górę szlakiem drogi zamkniętej. I tutaj już prace się rozpoczęły. Mimo że umowa jest do końca lipca, to firma zapewnia, że postara się, żeby do końca czerwca te prace zostały wykonane, tak ażeby w tym gorącym okresie te utrudnienia były jak najmniejsze.
2: Trzymamy kciuki i trzymamy za słowo. Starosty tatrzańskiego Andrzeja Skupienia.
0: Za pół godziny w faktach o relacjach pozrywanych z powodu polityki.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
6: Sytuacja w pogodzie, jeśli chodzi o środę, bardzo rozmaita,
0: dynamiczna.
6: 26 stopni na Podkarpaciu, ale zaledwie 8-9 stopni na północnym zachodzie. Takie będą różnice. Będzie też sporo deszczu w centrum kraju i właśnie na południu, południowym wschodzie.
7: Jeśli chodzi o czwartek, no deszczowo w większości kraju. Z tego, co widzę, na Lubelszczyźnie możliwe burze.
5: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
6: 5 minut po 17. Bardzo dobry czas, żeby powiedzieć szefowi dziękuję, widzimy się jutro.
7: Poczekaj. Dziękuję, widzimy się jutro.
6: A ty, ja nie jestem twoim szefem przede wszystkim. Ola, siadaj. Ola. No i widzicie, wszystko na mojej głowie.

0: ciekawostki z internetu w lepszej połowie dnia. Podlasie, uwaga, naukowcy odkryli tam ślady alkoholu w naczyniach sprzed prawie 5000 lat, rozumiecie to?
1: To nie jest jakiś fake news?
0: Czemu?
1: Ja myślałam, że na Podlasiu to się nic nie zmarnuje.

0: działa? Czy nie działa?
1: A co by miało nie działać?
0: Działa.
1: Dobra. Działa, pewnie, że działa.
0: No to mamy to w takim razie. O, nawet bardzo działa. Ktoś dzwoni. Halo, halo, 12,2 miliony.
2: Zastanawiam się właśnie, kto jest bardziej gorący. Ty, gorąca sekretarko, czy ja w tej gorącej koparce?
1: O, no to jest bardzo dobre pytanie. Mateusz, rozstrzygnij.
0: Nie, to sobie ustalicie może.
1: To trzeba gorącej zapytać
0: tak,
1: właśnie.
0: Koniecznie.
1: Tak,
0: no.
1: 12,2 miliony, znacie ten numer. Gorąca właśnie siada za telefonem i odbiera. 12,2 miliony.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Gorące polityczne tematy i sprawy, które dotyczą nas wszystkich. Popołudniowa rozmowa w RMF FM. Już dziś po 18:00. Prezentuje Joanna Górska.
2: A moim gościem będzie Robert Zakrzewski, szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
3: Reklama. Marian, super są te nasze nowe meble ogrodowe Scandi Keter, nie?
4: No, te z Media Expert?
3: No, bardzo wygodne, nowoczesne i ponadczasowe, w idealnej harmonii z ogrodem.
4: To może Mariolkę zaprosimy, żeby też zobaczyła.
3: Marian.
4: Co?
5: Urządź swój wymarzony ogród, taras lub

0: wolne i co dalej? Podzielcie się swoimi planami na www.rmf.fm. Przepis na weekend. Już w sobotę po 7 w RMF FM.
1: Melwitz. Bo dzień z natury może być lepszy. Twoje ulubione płatki owsiane. www.melwitz.pl.
2: Najwyższą jakość i ekstremalną ochronę dostarcza Njord. Impregnaty do drewna z gwarancją do 12 lat ochrony.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i

0: ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
1: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Po reklamie. 17.30, czas na fakty RMF FM, Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
6: Kilkadziesiąt zastępów straży walczy z dużym pożarem lasu na południe Lubelszczyzny.
7: Ogień bardzo szybko się rozprzestrzenia. Na miejsce ściągane są posiłki.
6: A więcej informacji ma reporter RMF FM Dominik Smaga.
8: Tak, dzień dobry.
7: Dzień dobry. Jaki teren jest objęty pożarem?
8: Pożar zaczął się w miejscowości Kozaki w powiecie biłgorajskim, ale teraz las pali się już w trzech powiatach. Strażacy mówią, że ogień przenosi się między wierzchołkami drzew. Pożar bardzo szybko obejmuje coraz większy teren. Na miejscu jest 60 wozów strażackich. Z ogniem walczy też grupa dronowa. Do gaszenia pożaru zadysponowano także helikoptery. Wiadomo, że to będzie bardzo ciężka walka o ocalenie kolejnych hektarów, bo w lasach jest bardzo sucho. Obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego.
6: Uwaga kierowcy w Świętokrzyskiem.
7: Nie przejedziecie krajową 78 przez Kliszów.
6: Droga między Jędrzejowem a Chmielnikiem jest zablokowana.
7: Dachował tam samochód. W wypadku ucierpiała jedna osoba.
6: Ile do tej pory stwierdzono nieprawidłowości w trakcie tegorocznych matur?
7: Czy będą zawiadomienia do prokuratury w sprawie publikacji arkuszy w internecie?
6: Joanna Górska zapyta o to dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
7: Robert Zakrzewski już za pół godziny będzie gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM.
6: Polityczna polaryzacja wpływa na relacje międzyludzkie i coraz częściej prowadzi do politycznych rozstań.
7: Najnowsze wyniki amerykańskich badań tego zjawiska i jego skutków przynosi Grzegorz Jasiński.
9: Dzień dobry. Polaryzacja i w Polsce, i w USA jest bardzo silna, więc czegoś na podstawie tamtych danych możemy się i o sobie dowiedzieć.
6: A jak wielu osób dotyczy problem?
9: Bardzo wielu. Wyniki badań naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego wskazują, że ponad 1/3 Amerykanów przyznaje się, że w ciągu ostatnich 10 lat zerwała relacje właśnie z powodu różnic poglądów politycznych. 2/3 z nich zerwało relacje z przyjaciółmi, 40% z członkami rodziny, 29% ze współpracownikami i co dziesiąte z partnerami romantycznymi. Zjawisko nasiliło się po wygranych przez Donalda Trumpa wyborach w 2016 i potem 2024 roku. Demokraci znacznie częściej niż Republikanie przyznają się do rozstań z powodów politycznych. W 2/3 przypadków deklarują, że to oni podjęli decyzję o zakończeniu znajomości.
7: My znajomość ze słuchaczami będziemy kontynuować o 18.
6: A teraz zapoznamy się z faktami ekonomicznymi. Zaprasza
7: kto? Krzysztof Berenda.
6: Oczywiście.
10: Dzień dobry. Chińczycy chcą przejmować europejskie fabryki samochodów. Największe koncerny z państwa środka już złożyły oferty chociażby Stellantisowi. I tak, zamiast Fiata miałby być produkowany Dongfeng. Zamiast Opla byśmy jeździli samochodami Hongqi. Zamiast Peugeota byłby Xpeng. Zamiast Citroena Xiaomi. Oferty przejęcia fabryk dostał także Ford. W jego miejsce również chce wejść już wspominane Xiaomi, ale także Geely. To też chiński koncern. To wszystko to są ustalenia agencji prasowych Bloomberg oraz Reuters. Chińczycy demolują europejski sektor motoryzacyjny swoimi tanimi samochodami elektrycznymi. Produkcja tych, no, nazwijmy to, tradycyjnych europejskich aut była w zeszłym roku na najniższym poziomie od ponad 70 lat. Teraz Chińczycy chcą wejść jeszcze mocniej, kupując zakłady we Włoszech, w Niemczech, Francji i Hiszpanii. To pozwoliłoby im unikać ceł i oferować jeszcze niższe ceny. Jak widać, europejski przemysł motoryzacyjny jest na naprawdę ostrym zakręcie. W drugą stronę natomiast, tak prosto ku sukcesom idzie natomiast europejski przemysł petrochemiczny, także ten polski. Ciekawa informacja, otóż Orlen osiągnął właśnie rekordową kapitalizację, czyli wartość giełdową na poziomie 160 miliardów złotych. Orlen pod względem wielkości pokonał już rosyjski Gazprom, a następni do przeskoczenia są rosyjscy giganci Novatek oraz Łukoil. To będzie wspierać złotego, a na razie euro kosztuje 4,25 zł, dolar 3,63, frank szwajcarski 4,64, a brytyjski fund 4,93.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Chodzą słuchy, że kto się dodzwoni teraz do gorącej sekretarki, będzie miał szczęście.
5: i trafi na antenę RMF FM. 12,2 miliony.

0: Teddy Swims i hipnotyzujący Mestrynowy Dom.
1: O, wczoraj było na 10 w popliście.
0: Skąd wiesz?
1: Bo byłam.
0: W popliście byłaś?
1: Byłam w popliście. Widzisz, ile cię ominęło?
0: Natomiast
1: was nie ominie żadna istotna informacja, jeżeli jesteście z RMF FM. Kierowcy na Dolnym Śląsku, uważajcie na S8 w miejscowości Szczodrów. W kierunku Wrocławia są jakieś utrudnienia. Więcej o tym w Faktach RMF FM o 18:00.
2: Reklama.

0: Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Jeśli

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Chcę rzucić palenie.
2: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
3: Desmoxan. I już nie palisz.
5: Wow, panie Burnejka, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Bo w Media Expert
8: taniej masz. Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
9: Kumulacja szczęścia w RMFM.
10: Pieniądze szczęścia nie dają.
11: Myślisz?
12: To posłuchaj.
13: Ja po prostu to nie wierzę, myślę, że ja nie wiem, śpię, albo to był taki żart telefoniczny.
9: Kumulacja szczęścia w RMFM.
11: Czeka
9: ponad milion złotych.
11: Zagrasz?
14: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
15: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
16: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
17: Po reklamie.
18: Wybiła lepsza połowa dnia w RMF FM.

0: reklama.
1: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez

0: o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Tu zaczyna się najważniejsza dyskusja dnia.
2: Nie ma rzeczy mojego szefa, które mi się nie podoba.
3: Jest pan zachwycony, rozumiem.
4: Nie jesteśmy od tego, żeby uwzględniać wszystkie prośby prezydenta.
5: No cóż, no mamy posłów, jakich mamy, takich nam wyborcy wybierają.
6: Game over. To już jest koniec tej całej wielkiej ucieczki panów.
7: Za późno, panie redaktorze.
8: Lepiej późno niż wcale.
1: Tomasz Terlikowski. Bezkompromisowy w odkrywaniu prawdy. Poranna rozmowa w RMF FM. Już jutro po 8:00.
9: Kamper spakowany? Jedziemy?
10: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
9: Znowu? Przecież już brałeś.
10: Ale działała za słabo i za krótko.
11: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
0: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: No i jak twój kręgosłup?
12: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
0: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
13: Marian, a wiesz, że teraz z Media Expert możemy sobie urządzić naprawdę piękny ogród?
14: No słyszałem. Maszyny ogrodowe, narzędzia, grille.
13: To też, ale zobacz, jakie oni mają świetne meble ogrodowe. Skrzynie, zbiorniki na deszczówkę.
14: Fajne. U Mariolki takie widziałem.
13: Marian.
1: Teraz w Media Expert.

0: reklamie. Na zegarze już prawie godzina 18, czyli przenosimy się do studia faktów RMF FM.
1: A w studiu ponownie Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
0: Zaczynamy.
2: Zapraszamy.
0: Strażacy opanowali pożar na nasypie kolejowym w Śląskiem.
2: Nadal są jednak utrudnienia w ruchu pociągów.
0: Po egzaminie z polskiego i z matematyki czas na oddech.
2: Tak maturzyści mówią o sprawdzianie z angielskiego.
0: O egzaminie dojrzałości będziemy też rozmawiać w popołudniowej rozmowie w RMF FM.
2: Gościem będzie Robert Zakrzewski,
0: dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
2: Pożar na nasypie kolejowym w rejonie Kleszczowa i Rudzińca w Śląskiem został opanowany.
0: Pociągi na trasie Katowice-Wrocław muszą jednak jeździć wolniej.
2: Na miejscu jest około 30 strażackich wozów.
0: Ponownie dziś Marcin Buczek w Faktach RMF FM. Co tam się teraz dzieje?
3: Teraz strażacy dogaszają już to, co spłonęło, ale ta akcja może jeszcze potrwać. Zaczęło się od pożaru trawy na nasypie kolejowym. To było około południa. Z czasem jednak ogień zaczął się też przenosić na las. W sumie były tam 3 ogniska pożaru. Poza strażackimi wozami w gaszeniu brały też udział 2 samoloty oraz śmigłowiec. Akcja prowadzona jest w trudnych warunkach, bo dziś jest wysoka temperatura na zewnątrz, do tego mocno wieje, a wodę trzeba pompować z oddalonego zbiornika wodnego. Wstępnie, według strażaków, pożar mogły spowodować iskry z jadącego tam pociągu.
0: Kierowcy, uważajcie na S8 między węzłami Szczodrów i Syców Zachód na Dolnym Śląsku.
2: Ciężarówka wypadła z jezdni i wjechała do rowu.
0: Zablokowany jest prawy pas w kierunku Wrocławia.
2: Dziś zmierzyli się z matematyką, a jutro przed maturzystami język obcy, nowożytny, na poziomie podstawowym.
0: Dla większości będzie to po prostu angielski. Mhm.
2: Jakie ostatnie wskazówki mają nauczyciele?
4: Moją najlepszą wskazówką dla wszystkich, którzy piszą języki w ogóle, to jest zacząć myśleć w obcym języku. Jak najwcześniej przed maturą się przestawić na myślenie po angielsku, dużo, nie wiem, pooglądać sobie filmów, posłuchać jakichś podcastów. Przestawić się na myślenie będzie znacznie łatwiej i czytać, i słuchać, i pisać.
5: To mi też powiedzieli właśnie maturzyści, którzy zaznaczają, że chłoną ten język przede wszystkim właśnie gdzieś z jakichś programów, czy to w telewizji, czy to w internecie.
4: Dokładnie tak jest. Oni bardzo często więcej się nauczą, że tak powiem, w świecie niż w szkole. Podstawa z angielskiego jest chyba najłatwiejszą maturą, jaka w ogóle jest w szkole. Więc...
5: No właśnie, nie dziwi, że to dla nich jest praktycznie jutro taki oddech w tym maratonie maturalnym.
4: Tak, jest łatwa, jest krótka i większość z nich będzie miała dobre wyniki.
0: Z Anną Kmiecik, nauczycielką języka angielskiego w liceum w Węgorzewie w Warmińsko-Mazurskim, rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
6: Fakty RMF FM. Zawsze na temat.
2: Czas na popołudniową rozmowę w RMF FM.
0: W naszym warszawskim studiu Joanna Górska i jej gość. Witamy.
2: Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie, a gościem Radia RMF FM jest dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, profesor Robert Zakrzewski. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: No i na początek pytanie o to, co działo się wczoraj, o ujawniony zaraz po 9 arkusz z języka polskiego i czy jest wniosek do prokuratury w tej sprawie?
8: Tak, po 9 państwo monitorowali mi, mówili o tym, że znajdują się zdjęcia arkuszy maturalnych, arkusza maturalnego w internecie. Ja zbieram te materiały, analizuję również dzisiaj, więc jeżeli będzie jakaś cień mojego podejrzenia, że zostało złamane prawo, to taki wniosek złożę do odpowiednich służb.
7: Wczoraj to było kilkanaście minut po godzinie 9:00, dzisiaj niespełna 9:30 już mieliśmy arkusz z matematyki i pytanie, czy państwo nie powinno działać szybciej, bo wszystko wskazuje na to, że to jest jedna i ta sama osoba albo grupa osób, która po prostu zarabia w ten sposób.
8: Tego nie wiem, to o czym pani mówi, natomiast rzeczywiście wykorzystuję narzędzia takie, jakie mi są dostępne w granicach prawa, w granicach naszych procedur.
7: To wystarczy.
8: Nie mam innej możliwości. Co roku ewaluujemy nasze procedury, zmieniamy procedury, tak żeby jak najbardziej uszczelnić system, tak żeby zapewnić wszystkich maturzystów, że o 9 rano albo o 14, kiedy zdają egzaminy po obiedzie, każdy z maturzystów miał równe szanse na napisanie swoich odpowiedzi.
7: Panie dyrektorze, trudno o bardziej jaskrawy przykład, jak właśnie ten użytkownik portalu X, który nie dość, że w tamtym roku przekazywał właśnie pod takim samym nickiem informacje, co się dzieje na maturach, miał sprawę, która została umorzona, w tym roku wraca i znowu publikuje, zbiera pieniądze, mówi o środkach też przekazanych na cele charytatywne i prosi o wsparcie, żeby mógł jeszcze lepiej działać. Bardziej jaskrawego przykładu chyba się nie znajdzie.
8: Takich informacji, o których pani mówi, ja nie zbieram i nie gromadzę, ponieważ no, instytucja musi działać, wykonywać swoje zadania obowiązkowo. To od państwa dostaję takie informacje. Stąd analiza i wniosek do prokuratury. I tak naprawdę mówimy o nieuczciwości egzaminacyjnej. To wcale nie chodzi o to, że ktoś oszuka dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. To tak naprawdę jest oszustwo swoich kolegów, koleżanek, z którymi się spędziło 4 lata w szkole, bo z nieuczciwym wynikiem idą na studia, kandydują na studia i wtedy nawzajem zabierają sobie miejsce.
7: Ale ludzie są różni i moralni, i niemoralni. A jednak to, co się uzyska na maturze, otwiera drzwi na to, co dzieje się dalej w życiu, więc ludzie są, tak jak powiedziałam, tylko i wyłącznie ludźmi, a państwo jest od tego, żeby pilnować tych, którzy chcą w sposób spokojny zdać maturę. Taki użytkownik portalu X pomaga czy przeszkadza maturzystom?
8: To, co pani mówi, to jest formalna rzecz, że przeszkadza, ułatwia, ale tak naprawdę matura jest po to, żeby nauczyć się pewnego kanonu wiedzy, który jest zapisany w podstawie programowej, jak również wyćwiczyć pewne umiejętności, które również są zapisane w podstawie programowej. Umiejętności, które w moim przekonaniu one są uniwersalne, bo to jest na przykład korzystanie ze źródeł, to jest analiza krytyczna tekstów, to są krytyczne myślenie. Coś, czego nie będę potrafić, w przyszłości po prostu polegnę.
7: Ile zostało unieważnionych dzisiaj egzaminów z matematyki? Mhm.
8: Mogę mówić o wczorajszym dniu, bo z wczorajszego dnia mam już większość protokołów. I unieważnienie matur na tym etapie to jest decyzja dyrektora szkoły, wtedy kiedy na przykład wnosi urządzenie na salę egzaminacyjną, urządzenie telekom.
7: Zegarek, tak.
8: Dokładnie. Urządzenie, które łączy się z internetem, czy z inną, za pomocą inną technologią, technologią na zewnątrz.
7: I
8: to jest rzęd kilkanaście osób. Dzisiaj, ze względu na to, że był czas bardzo intensywny, ja z państwa pracowałem, nie miałem czasu zajrzeć do protokołów jeszcze, do systemu, a nie chciałbym zaglądać do systemu, jak nie jestem poza siedzibą, więc tą informację będę miał rano.
7: W takim razie czekamy na informację zbiorczą i informację na temat tego, ile osób mogło postąpić w taki sposób, że z internetu dowiedziało się na przykład ktoś z zewnątrz. Jakie są pytania, jakie są zadania, ile osób mogło pójść później do toalety na przerwę, przeczytać odpowiedzi, wrócić i napisać i zostało przyłapanych na ściąganiu.
8: Obawiam się, że takich danych nie zbieramy i takich danych w protokołach nie mamy. Mamy tylko dane unieważnienie egzaminu ze względu na wniesienie niedozwolonego urządzenia albo niesamodzielne rozwiązywanie zadań.
7: Panie dyrektorze, proszę powiedzieć, czy matura w XXI wieku w takim kształcie, jakim jest, z technologią, ma sens?
8: To, co już powiedziałem wcześniej, że kiedyś wartością samą w sobie była wiedza, bo dostęp do tej wiedzy bardzo był ograniczony. Należało zrobić wysiłek, pójść do biblioteki, kupić książkę, przeczytać ją. Dzisiaj ta technologia pozwala nam, że ta wiedza jest bardzo szybka i bardzo, bardzo błyskawiczna. Możemy sprawdzić w internecie, w różnych bazach danych, czy jest coś prawdą, czy nie. Dzisiaj dodatkową wartością to są pewne umiejętności, które wcześniej powiedziałem. Korzystanie ze źródeł, analiza tekstów, wykrywanie deinformacji, krytyczne myślenie. To wszystko matura sprawdza.
7: I to wszystko pokazuje matura, do której można się przygotować właśnie przy pomocy sztucznej inteligencji.
8: Jednym z narzędzi może być sztuczna inteligencja, ale pamiętajmy, że to jest tak tylko narzędzie.
7: No ale sprawdzamy wiedzę czy informacje, do których abiturient dociera.
8: Sprawdzamy umiejętności. Przede wszystkim sprawdzamy umiejętności. Na bazie twardej wiedzy. Umiejętności wysnuwania wniosków. Czy to, co dostałem, jest prawdziwe, czy nie. To też jest w dzisiejszym świecie bardzo ważna umiejętność.
7: Proszę powiedzieć, skoro mamy problem z przeciekami i z tym, co dzieje się na sali, to może powinniśmy przenieść matury ze szkół do budynków takich, które by zapewniały bezpieczeństwo.
8: Doprecyzowując, przecieki to są wtedy, kiedy materiał egzaminacyjny tajny wycieka. To jest materiał do godziny 9, do momentu rozpoczęcia egzaminu. To jest napisane na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego, że materiał tajny do momentu rozpoczęcia egzaminu.
7: W tym roku nie było, w ubiegłym też nie.
8: I tutaj nie wycieka. Natomiast mówimy o pewnej nieuczciwości, egzaminacyjnej, którą rzeczywiście przypatrujemy się, zmieniamy te procedury.
7: Lepiej przenieść czy nie?
8: Wszystko zależy od tego, czym dysponujemy, jak dysponujemy. Jestem święcie przekonany, że matura jest częścią całego systemu edukacyjnego, systemu, który musi być od początku do końca. Jest to pewien etap podsumowania pracy danego ucznia, więc powinien on zostać w szkole.
7: Bardzo dziękujemy słuchaczom radia RMF FM. Na dalszą część rozmowy zapraszamy na rmf24.pl, a także na nasz kanał na YouTubie. Tam dalsza część rozmowy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Są pytania, czy zagramy coś fajnego do samochodu. Są pytania, czy zagramy coś przyjemnego tuż przed zakupami, bo się wybieracie. Są też pytania, czy zagramy coś, bo odpoczywacie sobie po prostu.
9: No to już zagramy, czy nie zagramy, bo
1: proszę?
9: Nie odpowiedziałeś.
1: A zamyśliłem się, tak. Oczywiście.
9: Dobrze, no to zagrajmy.
1: Tak, dlatego dla wszystkich, gdziekolwiek jesteście, grają oni. Black Eyed Peas.

0: Zokaria w RMF FM w lepszej połowie dnia z najlepszą muzyką. 22 minuty po 6 jest i ona. Gorąca sekretarka.
1: To gorąca sekretarka RMF FM.
2: Dzień dobry, pozdrawiam Janka Konefała od nas z wioski.
3: To jest Korku, słucham RMF FM. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
4: Po pracy do pracy. Gotujemy, robimy obiadek albo obiad o kolację.
5: Dopiero teraz, gdy się ochłodziło, wiem, jak bardzo gorący jest twój głos. Dziękuję ci za to.
6: Dzień dobry. Jadę właśnie w Obserwatorium Astronomicznego w Tłuszczynach. Będziemy patrzeć, jakie komety się nas zbliżają.
7: Witam, pozdrawiam z Poznania. Dzisiaj trochę pojeździłem samochodem, ładna pogoda, posprzątałem mieszkanie. Życzę wszystkim miłego popołudnia.
8: Chciałbym zaprosić Państwa wszystkich do Piotrkowa Trybunalskiego. Jest u nas cieplutko, więc przyjeżdżajcie do nas.
9: Ja dzwonię tutaj z konkursu w radiu, usłyszałam właśnie.
8: RMF, jesteście tam z nami?
10: Witam, witam. Chciałbym pozdrowić wszystkich słuchaczy RMF FM. 50 Cent się kłania.
0: Patrzcie, go 50 Cent do nas zadzwonił normalnie.
11: Słuchajcie, to gwiazdorsko, bo tutaj Taylor Swift czeka w kolejce.

0: Opuszczamy Warszawę na moment, bo za chwilę fakty o 18.30.
1: Koniecznie bądźcie z nami.
2: Reklama.
3: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Nie odliczaj dni do weekendu.
5: Codziennie możesz mieć mały piątek.
4: Byle do piątku. Słuchaj już jutro po 9 w RMF FM.
6: Niezawodne maszyny do Twojego ogrodu od ponad 30 lat dostarcza Cedrus, polski producent sprzętu ogrodniczego. Cedrus.com.pl. Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
12: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
11: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
12: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
13: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
1: Po reklamie. 18.30 i czas na fakty. Marlena Chudzie i Bogdan Zalewski.
14: O kilkunastu przypadkach unieważnienia matur z języka polskiego mówił na antenie RMF FM szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej profesor Robert Zakrzewski.
15: Jak wyjaśnił, decyzję o unieważnieniu podejmuje dyrektor szkoły, na przykład w przypadku, kiedy maturzysta wniesie na salę egzaminacyjną telefon.
14: Dyrektor CKE był pytany także o przecieki maturalne.
15: Wczoraj, tuż po rozpoczęciu egzaminu z języka polskiego, zdjęcia z arkuszami pojawiły się w sieci.
16: Tak, po 9 państwo monitorowali mi, mówili o tym, że znajdują się zdjęcia arkuszy maturalnych, arkusza maturalnego w internecie. Ja zbieram te materiały, analizuję również dzisiaj, więc jeżeli będzie jakaś cień mojego podejrzenia, że zostało złamane prawo, to taki wniosek złożę do odpowiednich służb.
14: Całej rozmowy Joanny Górskiej z profesorem Robertem Zakrzewskim możecie posłuchać na rbf24.pl.
15: Duże zagrożenie pożarowe obowiązuje w południowej i południowo-wschodniej części kraju.
14: Na Lubelszczyźnie, jak podawaliśmy w faktach, strażacy walczą z dużym pożarem lasu, który objął 3 powiaty: zamojski, biłgorajski i chrubieszowski.
15: Za chwilę najnowsze informacje o akcji gaśniczej. Na miejscu przekaże nam kapitan Tomasz Stachyra.
14: Rzecznik lubelskich strażaków będzie gościem internetowego radia RMF24.
15: Zapraszamy w imieniu Marcina Jędrycha. W tygodniu położne z polskich porodówek świętują podwójnie.
14: Dziś obchodzą międzynarodowy, a w piątek polski dzień położnej.
17: Każdemu się kojarzy, że praca położnej to jest tylko praca z kobietą ciężarną, a właściwie najbardziej kojarzy się z pracą na sali porodowej, czy z odbieraniem porodu. Praca położna jest bardzo rozległa. Dotyczy ona w zasadzie całego okresu życia kobiety. Mamy położne i na sali porodowej stricte pracujące przy porodach, na oddziałach położniczym, czyli tam, gdzie jest opieka już poporodowa. Bardzo duża grupa pacjentek ginekologicznych, ze schorzeniami ginekologicznymi. To też jest nasza opieka.
15: Opowiedziała nam Karolina Górniak, położna z wielkopolskiego Śremu.
14: Pozdrawiamy wszystkie dzielne panie. W kolejnych faktach będą wieści elektryzujące na temat rachunków za prąd.
15: Uproszczonych. Szczegóły o 19.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Mateusz, wiem, że lubisz zagadki. To będzie zagadka sportowa. Dziś późnym wieczorem poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów.
1: Tak jest.
0: Jakie drużyny zmierzą się ze sobą w pojedynku?
1: Piłkarskie.
0: Bardzo dobrze. Więcej o nich w faktach RMF FM o 19.
1: Dziękuję bardzo. Dzień dobry, panie Darku. Pan po 19 dopiero?
2: Ja się liczyłem.
3: Reklama.
4: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
5: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. Codziennie w RMF FM.
6: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowid.
11: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
12: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: Ach, to tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
14: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
15: Dlaczego Skowron kupuje tylko oranżadę w puszce?
16: Tak, bo nie daje się nabić w butelkę.
17: Wstawaj, szkoda dnia. A już jutro o 5.30 jeszcze więcej śmiechu.
18: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku.
19: Sponsorem programu Wstawaj, szkoda dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
0: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
8: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
1: Reklama. Kamper spakowany? Jedziemy?
2: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
1: Znowu? Przecież już brałeś.
2: Ale działała za słabo i za krótko.
3: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
4: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: No i jak twój kręgosłup?
6: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
7: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
8: Dla każdego coś weekendowego. Lepiej być nie może. Program do podróżowania, sprzątania, gotowania, odpoczywania i co tam jeszcze lubicie robić w weekendy. Już w sobotę i niedzielę po 10.

0: Melwitz. Bodzień z natury może być lepszy. Twoje ulubione płatki owsiane. www.melwitz.pl.
1: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365. Polski system ERP klasy biznes. enova.pl.
2: Sponsorem programu jest SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami w Polsce. SFD.pl.
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
3: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
5: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
7: Po reklamie.
8: Dziękujemy za dziś, to była lepsza połowa dnia. Słyszymy się jutro o 14. Ola Filipek
9: i Mateusz Opyrchał, a teraz posłuchajmy razem faktów RMF FM. O 19 z nami Marlena Hudzio i Bogdan Zalewski.
10: Wnioski do prokuratury dopiero po całej tegorocznej maturalnej rundzie.
9: O przeciekach mówi nam szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
10: Rachunki za prąd niższe nie będą.
9: Ale mają być prostsze.
10: Według rządowego projektu.
9: Omówi go dziennikarz z redakcji ekonomicznej RMF FM.
10: A sportowy reporter?
9: Przypomni nam o wieczornym piłkarskim widowisku.
10: Pod koniec maja, dopiero po całej sesji egzaminacyjnej, możemy spodziewać się zawiadomień do prokuratury w sprawie publikacji zdjęć arkuszy maturalnych w mediach społecznościowych.
9: Zapowiedział na antenie RMF FM szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej profesor Robert Zakrzewski.
10: Jak podkreślił, najpierw muszą zostać przeanalizowane wszystkie materiały.
9: Joanna Górska dopytywała w tym kontekście o skuteczność przepisów i działanie państwa.
11: Wczoraj to było kilkanaście minut po godzinie 9:00, dzisiaj niespełna 9:30 już mieliśmy arkusz z matematyki i pytanie, czy państwo nie powinno działać szybciej, bo wszystko wskazuje na to, że to jest jedna i ta sama osoba albo grupa osób, która po prostu zarabia w ten sposób.
12: Tego nie wiem, to o czym pani mówi, natomiast rzeczywiście wykorzystuję narzędzia takie, jakie mi są dostępne. W granicach prawa, w granicach naszych procedur.
11: To wystarczy.
12: Nie mam innej możliwości. Co roku ewaluujemy nasze procedury, zmieniamy procedury, tak żeby jak najbardziej uszczelnić system.
10: Profesor Robert Zakrzewski w rozmowie z Janną Górską.
9: Całość do posłuchania na rmf24.pl.
10: Około 300 strażaków walczy z pożarem lasu na południu Lubelszczyzny.
9: Akcja może trwać jeszcze wiele godzin.
10: Informacje na ten temat zbiera reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, jaką powierzchnię objął pożar?
13: Spłonęło lub płonie około 100 hektarów lasu, a ogień wciąż się przenosi. Przenosi między wierzchołkami drzew. Żeby go zatrzymać, strażacy rozważają wycięcie części lasu, aby ocalić resztę. Rozwój pożaru obserwowany jest z powietrza przez specjalną strażacką grupę dronową. Do gaszenia zaangażowano także dwa śmigłowce leśników. Z pożarem walczy już 70 zastępów straży. Pewne jest, że akcja nie zakończy się w nocy. Nie jest pewne, że uda się ją zakończyć jutro.
14: To warto wiedzieć. Słuchacie faktów RMF FM.
9: Zamiast wielu stron niezrozumiałych tabel i drobnego druczku.
10: Prosty, przejrzysty wzór.
9: Tak mają w przyszłości wyglądać rachunki za prąd. Rząd przyjął projekt deregulacji w energetyce.
10: A zainteresował się nim dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek, redakcja ekonomiczna. Igorze, co dokładnie zmieni się w rachunkach?
15: Najważniejsze informacje mają znaleźć się już na pierwszej stronie rachunku, bez zbędnych wyliczeń, czyli ile musimy zapłacić, jakie mamy zużycie oraz ile wyniosły opłaty stałe. Czyli de facto to, co nas jako odbiorców i płatników interesuje. Do tego rachunki wreszcie staną się cyfrowe. Ustawa ustawa umożliwia, by były przesyłane w formie elektronicznej na skrzynkę mailową. Jeśli ktoś woli tradycyjną, papierową formę, nadal będzie to możliwe. Dokument wprowadza także zmiany w infrastrukturze. Rozszerza możliwość korzystania z jednego przyłącza do sieci przez kilka instalacji produkujących prąd. Z tego mechanizmu będą mogły teraz korzystać także magazyny energii. Ma to ułatwić ich budowanie również w gospodarstwach domowych.
9: Dziś późnym wieczorem poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów.
10: W meczu rewanżowym w Londynie Arsenal podejmie Atletico Madryt.
9: Pierwszy mecz w stolicy Hiszpanii zakończył się remisem 1-1.
10: Mecz będzie śledził, no nie jeden, na pewno w dużym tłumie, ale... bardzo uważnie. Wojciech Marczyk, redakcja sportowa RMF FM.
16: Tak,
9: dzień dobry. Piłkarze Arsenalu stają dziś przed historyczną szansą.
16: No a wszystko dlatego, że mogą po 20 latach znów awansować do finału najważniejszych piłkarskich rozgrywek w Europie. Wtedy w składzie Arsenalu były takie gwiazdy jak Henry, Ljungberg czy Pires, a dziś Jokeres, Rice czy Saliba. No i oni mogą zadecydować o awansie zespołu z Londynu. Na korzyść Arsenalu przemawia własny stadion, ale też to, że w tej edycji Ligi Mistrzów jest jeszcze niepokonany na własnym stadionie. Atletico, by nie rozgrywać dogrywki czy rzutów karnych, potrzebuje dziś właśnie zwycięstwa, bo w pierwszym meczu, jak wspomnieliście, był remis 1-1. Zespół z Madrytu po raz ostatni w finale Champions League grał 10 lat temu. Stawka meczu jest więc ogromna.
10: A pierwszy gwizdek o 21:00.
9: A już za godzinę w RMF FM pierwsze wieczorne fakty sportowe.
10: Zapraszamy.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Marku, myślę, że możemy go przywitać oklaskami. Dzień dobry! Witaj Mateuszu, witamy się serdecznie!
17: Przepraszam, z jakiej okazji?
18: No jest taka piosenka na tą okoliczność, nie było ciebie tyle lat.
17: Tak, nie było mnie wczoraj faktycznie,
9: no
17: jestem już.
18: A jest jeszcze ciąg dalszy, poukładałam sobie świat,
9: czyli
18: to by zaśpiewała Ola.
9: Back to friends, można powiedzieć, witaj w rodzinie.
17: Jeszcze dalszy ciąg, friends will be friends.

muzyka zdecydowanie wielopokoleniowa. I nowoczesny, bardzo utalentowany młody Samber, jego stare dźwięki Back to Friends. Tu Poplista, tu Darek Maciborek. Witajcie, witajcie. To już wiecie, że jeszcze więcej nowej muzyki, najwięcej w tej części Europy, na Pobliście. Maciej Musiałowski, Flora. Jego głos, jego gitara.

0: Sponsorem poplisty jest właściciel marki mody męskiej Giacomo Conti. Giacomo.pl.
1: Sponsorem poplisty jest producent karmy dla psów i kotów Dolina Noteci. dolina-noteci.pl.
2: Sponsorem programu poplista jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

Galaxy Kongs i Theophilus London, najnowsza muzyka i wieczór ze sportowymi emocjami. Liga Mistrzów, spotkanie o finał, ale w Sosnowcu Mistrzostwa Świata, przypominam, Dywizji 1A naszych hokeistów. Gramy za kwadrans z Kazachstanem. No to przy muzyce najnowszej dla hokeistów taki upgrade, krok do powrotu do światowej elity. Razem z Skyrim, upgrade w propozycjach.

0: Nie wystarczyłyby dwa głosy a cappella i tak czuć by było to wielkie oddziaływanie emocjonalne i Wiktorii Kidy, i Oskara Cymsa. Już nie mówiąc o Księdze Żywiołów. Gdy będziesz sam na Top Ten Poplisty.
1: Sponsorem Poplisty jest właściciel marki mody męskiej Giacomo Conti. Giacomo.pl.
2: Sponsorem Poplisty jest producent karmy dla psów i kotów Dolina Noteci. dolina-noteci.pl.
3: Sponsorem programu Poplista jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
4: Reklama.
5: Szukamy przyszłych mistrzów stand-upu. Wasze dziecko ciągle rzuca śmiesznymi tekstami? No to zgłoście się na www.rmf.fm. Pośmiejemy się razem. Dzieciaki Bystrzaki już w niedzielę po 8 w RMFFM.
6: Melwit. Bodzień z natury może być lepszy. Twoje ulubione płatki owsiane. www.melwit.pl.
7: I już w maju o 20:00 w Pulsie. Dwóch bohaterów kina akcji. W każdy poniedziałek spotkanie z Bruce'em Willisem, a we wtorek z Melem Gibsonem. I już dziś Dziedzictwo krwi. Pełna napięcia opowieść o sprawiedliwości i zemście. Najlepsze filmy zawsze o 20:00. Wybierz Puls.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
11: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
12: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
13: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Co ty tam klikasz?
16: A, nie wiem, co kupić siostrzeńcowi, więc odpaliłem media ekspertową maszynę prezentową.
17: Komunia, urodziny, a może zakończenie roku? Daj znać na www.rmf.fm, komu i z jakiej okazji chcesz dać prezent, a media ekspert zajmie się resztą. Do wygrania 1000 zł na zakupy w media ekspert.
18: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
19: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
20: Po reklamie.
21: Poplista numer 7.
5: Numer 7.

Ilu z was sięgnęło po oryginał? Faithless Insomnia, wykorzystany w tym nagraniu tak naprawdę troszeczkę unowocześniony. Bibi Rexha, Faithless New Religion. Teraz znowu kultowa królowa i księżniczka w jednym. Królowa i księżniczka popu. To jak przekazanie, no nie wiem, w języku sportowym to się mówi pałeczki w drodze do nowego brzmienia popu. Madonna, Sabrina Carpenter. Bring your love.

0: dery pory roku, taki powiek letni, prysznic po gorącym dniu. Znaczy, prysznic powiedziałem, nie, deszcz po gorącym dniu, przyjemnie, melodyjnie. Wiktor Waligura, cztery pory roku, ale myślę, że od maja do wakacji będzie z nami.
1: Udało mi się wytargać od mojego kochanego szefa dwa dni wolne.
2: I co dalej? Podzielcie się swoimi planami na www.rmf.fm. Przepis na weekend. Już w sobotę po 7 w RMF FM.
3: Melwit. Bo dzień z natury może być lepszy. Twoje ulubione płatki owsiane. www.melwit.pl.
4: Najwyższą jakość i ekstremalną ochronę dostarcza Njord. Impregnaty do drewna z gwarancją do 12 lat ochrony.
5: Królowo złota, czym chronić zboża przed chorobami w T2? To stare, tamto nieskuteczne.
6: To może nowość od Kortewy? Fungicyd Queen, czyli królowa jak ja. Zawiera Inatrek Active. Chroni zboże do 6 tygodni, a Leptospirozę paskowaną liści wybitny. Queen to królewska jakość ochrony zbóż.
7: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
8: Kumulacja szczęścia w RMFM.
9: Pieniądze szczęścia nie dają.
10: Myślisz?
9: To posłuchaj.
11: Naprawdę? Ja sobie robicie. O kurde,
9: kumulacja szczęścia w RMF FM.
12: Czekaj.
13: Ponad milion złotych.
12: Zagrasz?
2: Szlij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
14: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
17: Oszczędzam.
16: O, a ile?
17: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
18: Kupuj szybciej, łatwiej i...

0: dziewczyn włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: I już w maju o 20:00 w Pulsie. Dwóch bohaterów kina akcji. W każdy poniedziałek spotkanie z Bruce'em Willisem, a we wtorek z Melem Gibsonem. I już dziś Dziedzictwo krwi. Pełna napięcia opowieść o sprawiedliwości i zemście. Najlepsze filmy zawsze o 20:00. Wybierz Puls.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem poplisty jest właściciel marki modmęskiej Giacomo Conti. Giacomo.pl.
5: Sponsorem programu Poplista jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
6: Poplista w RMF FM. Notowanie.

musiał być ogień od pierwszego wejrzenia Damianu David, the first time pobrokowy, ciągle romantyk. Przypominamy, że czekamy na jego drugie mocne rockowe, hard rockowe oblicze z grupą Maneskin. Kiedy wybuchnie Super Power Edyty Górniak, bo w propozycjach do poplisty już jest.

Ebn i nagranie Herz i to może być taki atmosferyczny, klubowy przebój lata. Numer pierwszy, ponownie, Ogień i woda w jednym, Roxy Faust na szeroką wodę.

0: Czy jest właściciel marki modmęskiej Giacomo Conti? Giacomo.pl.
1: Sponsorem programu Poplista jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama.
3: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
4: Chcę rzucić palenie.
5: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoni i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
8: Desmoxan. I już nie palisz.
9: O jakiej wycieczce marzycie?
10: Żeby były zakręcone rollercoastery!
11: I nocleg w westernowym miasteczku!
12: Opiszcie klasę, którą mamy wysłać na wymarzoną wycieczkę do Energylandii. I grajcie o wyjazd szkolnym bajkowym autobusem z noclegiem w Western Camp Resort i posiłkiem. Wejdźcie po szczegóły na rmf.fm.

0: Sponsorem konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Po reklamie.
6: Zbliża się 20. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawiają Marlena Chłodzio i Bogdan Zalewski.
7: Witamy gorąco.
8: 150 hektarów lasu płonie na Lubelszczyźnie.
7: To ogromna powierzchnia, prawie 210 boisk piłkarskich.
8: Rosja przypuściła atak na Zaporoże.
7: Najpierw bombowy, potem dronowy.
8: Powiemy też o Rzece Dobra.
7: W projekcie, z którego płynie pomoc.
8: A w faktach sportowych rzut oka na lodowisko w Sosnowcu.
7: Tam polscy hokeiści kontra Kazachowie.
8: To 50 hektarów objął już pożar lasu na południu Lubelszczyzny.
7: 81 zastępów strażackich prowadzi akcję gaśniczą na styku trzech powiatów: zamońskiego, biłgorajskiego i chrubieszowskiego.
8: Część dróg w tych rejonach może być nieprzejezdna. Lokalne władze apelują do mieszkańców, by nie zbliżali się do miejsc objętych ogniem.
7: To pożar bardzo trudny do ugaszenia. Płoną wierzchołki lasów. Zwrócił uwagę w internetowym radiu RMF24 kapitan Tomasz Stachyra, rzecznik lubelskich strażaków.
9: Ten pożar jeszcze nie jest zlokalizowany, czyli nie jest jeszcze ugaszony, nie ma takiej sytuacji, że się pożar nie rozprzestrzenia, dlatego mógłbym określić tę sytuację jako rozwojową. Trwa akcja gaśnicza, ale oczywiście z tego względu, że jest to teren leśny, dysponujemy znaczne siły do gaszenia tego pożaru.
8: Na gorącą linię dostaliśmy od Was dużo zdjęć, na których widać pożar na Lubelszczyźnie. Publikujemy na naszej stronie na rmf24.pl.
7: Jak piszecie, kłęby dymu widoczne były z odległości 30 kilometrów. Do tych dramatycznych scen wrócimy w kolejnych faktach.
10: Wieczorne fakty RMF FM.
8: Co najmniej 12 osób nie żyje, a 16 zostało rannych w rosyjskim ataku na Zaporoże na Ukrainie.
7: Uderzono w kilka przedsiębiorstw. Tak opisywała to przedstawicielka miejskich władz Regina Karczenko.
8: Cyniczny atak na obiekty w Zaporożu. 4 kierowane bomby lotnicze. Po trafieniu wróg celowo rozpoczął ataki na te miejsca dronami Shahed. Przez bardzo długi czas pracownicy Państwowej Służby Ratowniczej i Służby Miejskiej nie mogły zbliżyć się do tego miejsca.
7: Rosjanie uderzyli też na Kramatorsk w obwodzie donieckim. Tam zginęło 5 cywili.
8: W drugim dniu matur znów doszło do kilkunastu przypadków unieważnienia egzaminu, tym razem z matematyki.
7: Potwierdza to w rozmowie z RMF FM szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Powód ten sam co wczoraj. Maturzyści złamali zakaz i wnieśli na salę telefon.
8: W wieczornych faktach z nami Michał Radkowski.
11: Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór. Co dalej z uczniami, którym unieważniono dziś egzaminy?
11: No, ponownie podejść do matematyki mogą dopiero za rok, a to oznacza, że jeśli planowali pójść po wakacjach na studia, to składanie dokumentów na uczelnię muszą odłożyć o 12 miesięcy.
12: Egzamin nie może być powtórzony ani w sesji dodatkowej, ani w sesji poprawkowej. Ten egzamin może być powtórzony dopiero w przyszłym roku.
11: Czyli cały ten rok muszą poczekać na swoją drugą szansę.
12: Tak, muszą poczekać cały rok na drugą szansę, ale to nie oznacza, że nie mogą przystąpić jutro do egzaminu obowiązkowego z języka obcego nowożytnego.
11: Powiedział mi przed chwilą profesor Robert Zakrzewski, szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W poprzednim roku unieważniono w sumie 70 egzaminów. Jak słyszeliście w popołudniu dniowej rozmowie RMF FM, pod koniec tego miesiąca komisja będzie składać zawiadomienia do prokuratury w sprawie ujawnienia w sieci arkuszy maturalnych.
8: Od punktu zero aż do Bałtyku na niewielkiej desce w szczytnym celu.
7: Łukasz Santa-Chochorowski w ciągu 14 dni chce pokonać blisko 1000 kilometrów, płynąć Wisłą na desce SUP.
8: Wczoraj rozpoczął trasę w Goczałkowicach. Dziś mija Kraków, gdzie na swojej wodnej drodze spotkał naszego reportera Pawła Koniecznego.
13: Taka duża deska touringowa, która właśnie służy do podróżowania i do przemieszczania się, na której płynę nie tylko ja, ale również moje marzenia, marzenia osób, którym chcemy pomóc, no i cały mój dobytek. Projekt nazywa się Rzeka Dobra, więc z jednej strony chcemy pokazać Wisłę, że jest to jedna z naprawdę fajniejszych i naturalniejszych rzek w Europie, którą naprawdę warto moim zdaniem poznać, a dobra dlatego, że przy okazji samej akcji pomagamy potrzebującym dzieciakom z Fundacji Cancer Fighters, no bo jeżeli ja spełniam swoje marzenia, no to fajnie byłoby dać szansę również innym.
7: Aby wesprzeć akcję, można wykupić poszczególne kilometry.
8: Jest ich na trasie blisko 1000.
7: A mamy teraz na trasie fakty dla kibiców.
8: A za godzinę fakty, na które zaprasza Katarzyna Podraza.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
7: Fakty sportowe przygotował Wojciech Marczyk. Witamy serdecznie, Wojtku.
11: Dobry wieczór, a zaczynamy od najważniejszych piłkarskich rozgrywek, czyli Ligi Mistrzów. Dziś poznamy pierwszego finalistę. W pierwszym meczu półfinałowym Atletico Madryt zremisowało z Arsenalem Londyn 1-1. Dziś rewanż w stolicy Anglii. Piłkarze Atletico w fazie ligowej grali już z Arsenalem w Londynie i wtedy przegrali 0-4. Ten mecz będzie jednak zupełnie inny, a dodatkowo piłkarze Atletico śpią w innym hotelu niż wtedy, zaznacza jego trener Diego Simeone. Myślę, że teraz jesteśmy lepsi niż w październiku, a hotel, w którym teraz śpimy, był po prostu tańszy. Z tego powodu zmieniliśmy ten hotel. Czy zmiana hotelu pomoże? Przekonamy się późnym wieczorem, a mecz rozpoczyna się o 21:00. Zaglądamy teraz na lodowisko w Sosnowcu. Swój trzeci mecz Mistrzostw Świata Dywizji 1A. Rozgrywa tam reprezentacja Polski. Biało-czerwoni mierzą się z jednym z faworytów do awansu do elity, reprezentacją Kazachstanu. No i jak na razie mamy bardzo dobre wieści. Po pierwszej tercji biało-czerwoni prowadzą 1-0. Gola już w drugiej minucie spotkania zdobył Patryk Wronka. Co dzieje się w Sosnowcu? Będziemy sprawdzać oczywiście w wieczornych faktach sportowych RMF FM, a w Spale zgrupowanie rozpoczęli polscy siatkarze. Jak na razie pojawiło się na nim 20 zawodników, głównie młodych graczy debiutujących w kadrze, dla których właśnie ten czas na początku sezonu reprezentacyjnego jest bardzo ważny.
15: Przez takie zgrupowania reprezentacyjne to doświadczenie się nabywa, bo ci młodzi oprócz tego, że mam nadzieję, że będą grali w swoich klubach i będą się rozwijać w klubach, to również potrzebują tego czasu w reprezentacji, potrzebują tego rytmu.
11: Mówił Sebastian Świderski, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Z kadrą po 7 latach przerwy trenuje Bartłomiej Lemański. 30-latek jest obecnie najstarszym zawodnikiem obecnym w Spale.
14: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
6: Lista Plus. Muzykę też najnowszą ubieram mu. Prady, gwiazdy na wybiegu Met Gali i inne nowe przeboje. Darek Maciborek, zapraszamy.

tę najnowszą muzykę w Pobliście Plus. No też, jak się okazuje, ubieramy u Prady. Ścieżka dźwiękowa do filmu Diabeł opiera się u Prady. Część druga, już dostępna. 13 hitów, wśród nich nagranie Sienny Spyro. W wieku 10 lat zaczęła tworzyć wielkie przeboje, a to jeden z jej największych. Die on this hill.

0: który podobno napisała przez przypadek. Wracamy do ścieżki dźwiękowej. Diabeł ubiera się o Prady.
1: Nowość RMF FM.
0: Material Lover, Sienna Spyro. Już w propozycjach do waszej listy. Ależ przyjemnie. Ależ znowu modno, oldschoolowe brzmienie.

0: Gwiazdy, gwiazdy, gwiazdy, wielki świat mody. David Beckham żartobliwie oskarżył swojego syna Romeo o skopiowanie jego kultowego, skórzanego stylu z lat 90., gdy Romeo opublikował zdjęcie w czarnej kurce na spodniach. To tak zadebiutował na Met Gali, do której za chwilę powrócimy. Met Gala, coroczna gala związana ze zbiórką pieniędzy na rzecz Instytutu Kostiumów należącego do Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku. A propos tej kurteczki, no to niedaleko pada kurtka od jabłoni.
1: Sachetto, sacher torte.
2: Co to znaczy?
1: Czekoladowy tort po wiedeńsku.
2: A jak będzie przeżyć przygodę po wiedeńsku?
3: Tego dowiesz się na www.rmf.fm. Weź udział w konkursie i wygraj bilety na jedyny taki pociąg Erste Wiedeński. Gwarantujemy podróż pełną muzyki, niesamowitych smaków i wielu innych atrakcji oraz nocleg w Wiedniu.
4: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
5: 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11. A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: 16 województw, 16 historii. Odkryj niezwykłe miejsca, które odmieniły fundusze europejskie. Dowiedz się, jak projekty unijne zmieniły życie lokalnej społeczności. Poznaj idealne miejscówki na City Break w całej Polsce i odwiedź je razem z nami. Funduszowy maj. Słuchaj w RMF FM.
8: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
9: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
9: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
10: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Szukamy przyszłych mistrzów stand-upu. Wasze dziecko ciągle rzuca śmiesznymi tekstami? No to zgłoście się na www.rmf.fm. Pośmiejemy się razem. Dzieciaki Bystrzaki już w niedzielę po 8 w RMF FM.
13: Melwitz. Bo dzień z natury może być lepszy. Twoje ulubione płatki owsiane. www.melwitz.pl.
14: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
15: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
14: Latium?
15: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
14: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
15: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
16: Zdrowid. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
17: Po reklamie.
18: Poplista w RMF FM.

Szybciuteńki przegląd. Prestiżowa, światowa, moda. Met Gala. Na Met Gala przyszła Cher w tiulu i skórzanej kurce. No tak się prezentuje 80-letnia Cher, no ale muzyka i moda nie mają wieku. Madonna, siedmioosobowa świta, wkroczyła na Met Gala, prawdziwa królowa mroku. No służba trzymała jej wielon, ale jak na królowę, no to orszak skromny. I jeszcze zauważyliśmy też ciekawą Katy Perry w futurystycznej masce ze srebrnym zębem. No na gali trzeba czymś błysnąć. Nawet zębem. A wy koniecznie sprawdzajcie. Mamy najciekawsze stylizacje na Instagramie RMF FM. Widzimy się w komentarzach na Instagramie. BTS i Swim.

0: No i oczywiście, że będą powtórki, bo to jest Poblista Plus. Dzisiaj poznamy pierwszego finalistę Ligi Mistrzów. Pierwszy mecz tych drużyn, Arsenal i Atletico Madryt w Madrycie, zakończył się wynikiem remisowym. No, bramki padały, 1-1, ale to były dwa rzuty karne. Jak mówią kibice piłkarscy, no nuda, ale nuda z zawałami serca. Ale na najwyższym poziomie europejskim powtórki bramki, Poblista Plus, możecie na to liczyć.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Kto powiedział, że jest weekend?
6: Że to powiem, najlepsze radio.
5: A, no to wszystko jasne.
7: Jest weekend. Ogłasza RMF FM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
9: Przepis na udanego grilla dostarcza JBB Bałdyga, producent boskich kiełbasek bez osłonki. JBB Bałdyga, jedz bardziej bosko.
10: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Ola Filipek i Mateusz Operchał gadają o wszystkim od poniedziałku do czwartku.
12: Gala Freak Fightów. Lubimy? Chcemy o tym pogadać?
13: Co to jest za temat? A musimy?
11: A w piątki mikrofon przejmują radiowe olki.
14: Jak do tego doszło? Nie wiem.
12: Ach, ci z telewizji to zawsze coś odstawią.
11: Już jutro po 14:00.
15: Lepszej połowy dnia życzy Kajsaj, producent klimatyzatorów i pomp ciepła do domu i biura. www.kajsaj.com
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
20: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
19: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy. Jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
21: Super.
19: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
22: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
23: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
24: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
23: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
24: Litorsal Senior?
23: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
15: Zdrowid.
25: Po reklamie.

0: tu znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Dla każdego coś weekendowego. Lepiej być nie może. Program do podróżowania, sprzątania, gotowania, odpoczywania i co tam jeszcze lubicie robić w weekendy. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
3: Melwit. Bo dzień z natury może być lepszy. Twoje ulubione płatki owsiane. www.melwit.pl.
4: Sponsorem programu jest SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami w Polsce. SFD.pl.
5: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365. Polski system ERP klasy biznes. Enova.pl.
6: K2. To co dziś robimy?
7: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
6: K2.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowit. 3, 7...

0: 12, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11.
3: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.
5: Zbliża się 21. Dyżur w faktach RMF FM rozpoczyna Katarzyna Dworaza. Podraza, dobry wieczór, witamy.
6: Dobry wieczór, zapraszam. Zaczniemy od lubelskiego. Sprawdzimy, jak przebiega akcja gaszenia ogromnego pożaru lasu w trzech powiatach. Szymon Hołownia stanowczo zaprzecza, jakoby był studentem Collegium Humanum.
7: Przecież wszyscy by natychmiast wsiedli na kontrolę tej magisterki.
6: Dziś poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Rozpoczyna się starcie Arsenal z Atletico. O tym usłyszycie w Faktach Sportowych. Straż pożarna ściąga posiłki na miejsce ogromnego pożaru lasu na południu Lubelszczyzny. Jak podawaliśmy w faktach, ogień pojawił się w miejscowości Kozaki w powiecie biłgorajskim. Pożar zajął już 150 hektarów lasu, rozprzestrzenia się między wierzchołkami drzew. Z ogniem walczy ponad 80 zastępów straży, mówi Michał Badach, zastępca komendanta wojewódzkiego Straży Pożarnej w Lublinie.
8: W drodze są kolejne cysterny, nasze tutaj z województwa lubelskiego, łącznie 5 jest skierowanych do tych działań, bo tam jednym z głównych problemów jest właśnie dostęp do wody, do celów gaśniczych. No, jest potrzebna bardzo duża ilość. Były wykonywane zrzuty również ze śmigłowców, samolotów, no ale w tej chwili to już w godzinach nocnych nie będzie to możliwe. Ewentualnie, jeżeli będzie taka konieczność, to jest możliwość wznowienia tych lotów rano.
6: Na naszą faktową skrzynkę dostajemy od Was kolejne zdjęcia, na których widać kłęby dymu unoszące się nad lasami na południu Lubelszczyzny. Możecie je zobaczyć na naszej stronie rmf24.pl. Przypominamy także apel lokalnych władz do mieszkańców, aby nie zbliżać się do terenów objętych ogniem. Jeśli wpłynie taki wniosek do Sejmu, to wówczas podejmę decyzję, jakie podjąć dalsze kroki, mówi Szymon Hołownia o doniesieniach dotyczących wniosków o uchylenie wicemarszałkowi Sejmu immunitetu. Sprawa ma dotyczyć afery Collegium Humanum i dyplomu, który polityk miał otrzymać bez udziału w zajęciach. Na linii teraz reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Kacprze, co o tej sprawie mówi Hołownia?
9: Podkreśla po raz kolejny, że nigdy studiów na Collegium Humanum nie ukończył, za nie nie płacił i nigdy też nie brał udziału w jakichkolwiek zajęciach.
7: Ja naprawdę musiałbym być idiotą, żeby w sytuacji, w której wszędzie i wszystkim mówiłem, że mam wykształcenie średnie, chwaliłem się tym i szczyciłem, nagle robiłbym dyplom, zmieniałby się mój status i legitymowałbym się wykształceniem wyższym. Przecież wszyscy by natychmiast wsiedli na kontrolę tej magisterki.
9: Mówi wicemarszałek Sejmu. Jednocześnie Hołownia zaznacza, że jest to, tu cytat, od początku do końca wymyślona sprawa i jeśli ktoś sfałszował jakieś dokumenty, to on w tej sprawie jest pokrzywdzony.
6: Pentagon nie potwierdził zapowiadanych przez Donalda Trumpa planów dalszego wycofywania wojsk USA z Niemiec ponad zaplanowaną wcześniej przez niego liczbę 5000. Rzecznik Pentagonu przekazał w oświadczeniu, że decyzja ta jest następstwem gruntownej analizy rozmieszczenia sił w Europie i uwzględnia potrzeby i warunki panujące na miejscu. O dodatkowych planach redukcji amerykańskich wojsk u naszego zachodniego sąsiada prezydent USA wspomniał 2 maja w sobotę. Jak podkreślił wtedy, tu cytat, znacznie obetniemy liczbę żołnierzy i to o dużo więcej niż 5000, mówił Trump. Prezydent nie rozwinął wówczas swojej myśli i od tego czasu nie wypowiedział się więcej na ten temat.
4: Ludzie w faktach RMF FM.
6: Matura na oddziale onkologii. 17-letnia Zuzanna pisała dziś egzamin z matematyki w szczecińskim szpitalu. Na początku roku lekarze wykryli u niej guza mózgu. Mimo to nastolatka postanowiła skończyć liceum i podejść do matury. Z panią Urszulą, mamą pacjentki, rozmawiała reporterka RMF FM Anna Pałamar.
10: Jestem ogromnie dumna, tym bardziej, że decyzja, którą podjęła, była też pokierowana jej empatią. Podjęła świadomą decyzję, że chce być w szpitalu, ze względu na to, że mając na uwadze swój stan zdrowia i gdyby on się nagle pogorszył, to matura została przerwana nie tylko jej, ale również jej kolegom, koleżankom. Nie chciała do tego dopuścić. A z drugiej strony dbałość o własne zdrowie, ponieważ ukrywam, jest to ogromny stres. Zuzanna w niedzielę skończyła kolejny cykl chemii. Nie jest to proste w tym momencie.
6: Przed Zuzanną jeszcze egzaminy z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, WOS i egzaminy ustne. Trzymamy mocno kciuki i życzymy dużo zdrowia.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
6: Na fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
1: Na Emirates Stadium w Londynie rozpoczęła się gra o awans do finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Arsenal mierzy się z Atletico Madryt. W pierwszym meczu był remis 1-1. W wyjściowym składzie drużyny z Hiszpanii m.in. Oblak, Griezmann czy Alvarez. W ekipie gospodarzy Jokeres, Saka czy Rice. Na tablicy wyników w czwartej minucie meczu jak na razie bezbramkowy remis. A co dzieje się w Londynie, będziemy sprawdzać w kolejnych faktach sportowych RMF FM. Jakub Kiwior w przyszłym sezonie nie zagra w Arsenalu. FC Porto, do którego reprezentant Polski był wypożyczony, skorzystało z możliwości wykupu. Mistrz Portugalii zapłacił za polskiego obrońcę 17 milionów euro, a w nowym kontrakcie Kiwiora pojawiła się klauzula wykupu, która wynosi 70 milionów. Hokejowa reprezentacja Polski gra w Sosnowcu z Kazachstanem. To trzeci mecz Mistrzostw Świata dywizji 1A. Biało-czerwoni po dwóch tercjach nadal na prowadzeniu 1-0. Bramkę już na początku meczu. W drugiej minucie zdobył Patryk Wronka. W drugiej tercji Kazachstan miał przewagę, ale biało-czerwoni dzielnie się bronią, a za chwilę początek trzeciej części tego spotkania. Siatkarze reprezentacji Polski już trenują w Spale, a władze związku pracują w gabinetach. Efekt, nowy sponsor i to nie spółka Skarbu Państwa.
2: Dla nas to jest też bardzo ważne wizerunkowo, bo widać, że te firmy, które chcą współpracować z nami, to są poważni gracze, to są liderzy w swoich strefach i my też chcemy z takimi podmiotami współpracować. Dla nas to jest pokazanie, że jesteśmy rzetelni i wiarygodni.
1: Mówił prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski. W Spale zgrupowanie rozpoczęło 20 zawodników, głównie debiutantów i tych, którzy zakończyli już ligowy sezon. Wśród nich są m.in. Szymon Jakubiszak czy Maksymilian Graniczny.
11: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
5: Poblista Plus i Gwiazdorskie Spa pełne uśmiechu, ciche urodziny Adele i inne nowe przeboje. Darek Maciworek. Zapraszamy.

0: Daleko stąd, ale rytmy takie bardzo bliskie, swojskie. No, Beyoncé już kilka lat temu wyznaczyło kierunek pop country. Są efekty także w najnowszej muzyce Bledki, która dzisiaj z nagraniem Dwa dni debiutuje na 20. miejscu pop listy. A za moment wracamy. Metamorfozy żony rapera Kanye Westa. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Nie odliczaj dni do weekendu.
1: Codziennie możesz mieć mały piątek.
2: Byle do piątku. Słuchaj już jutro po 9 w RMF FM.
3: Niezawodne maszyny do twojego ogrodu od ponad 30 lat dostarcza Cedrus, polski producent sprzętu ogrodniczego. Cedrus.com.pl. Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
1: Po reklamie.
2: Poblista w RMF FM.

0: najnowszą muzykę, no to my rozbieramy zawodowo. Za chwilę pojawi się taki dość charakterystyczny, no nie powiedziałbym, że slang, ale zbitka tekstowa, Fajki na dachu i Stevie Nicks Vibe. To legendarna wokalistka, którą uwielbię, Zofia Alaja. Wokalistka Fleetwood Mac. Jakie inne inspiracje towarzyszą podczas poszukiwania nowych dźwięków Zofii?
1: No to na pewno, jak pewnie każda dziewczyna w moim wieku, Lana Del Rey, Miley Cyrus, z tych współcześniejszych Youngblood, a z tych takich OG Fleetwood Mac, no Stevie Nicks, no czyli część Fleetwood Maca. Co jeszcze mogłabym takiego legendarnego?
0: OG to już tak wysoka klasa inspiracyjna. Zofia Alaja, kupiłam bilet.

0: Wielki świat. Spodglądamy też w nagłówkach, które, jak wiemy, nagłówki, od których bolą główki. Bianca Cenzoli poszła do medycznego spa zupełnie nago pod świtującym kombinezonem. No i wyszła z niego z wyraźnie pełniejszymi ustami. Podczas gdy raper mążka nie bez czekał w samochodzie. Ale może to było spa z masażem, nie wizyta pompująca, uśmiech na twarzy po relaksie.
1: Reklama. Znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
2: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Od poniedziałku do czwartku są z wami Ola Filipek i Mateusz Opyrchał.
3: A ty jesteś, Mateusz, optymistą?
4: Ja urodzony.
2: A w piątki pora na radiowe Olki.
5: Jak ja bym chciał wam pokazać, że Ola tańczy i jednocześnie czyta
3: plotki. A, to myślałam, że moją minę chcesz pokazać.
2: Już jutro po 14. Lepszej połowy dnia życzy Kajsaj, producent klimatyzatorów i pomp ciepła do domu i biura. www.kajsaj.com.
6: Chcę rzucić palenie.
7: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
8: Desmoxan. I już nie palisz.
10: Wow, panie burnyka, a ile pan wyciska?
11: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Dlaczego Skowron kupuje tylko oranżadę w puszce?
14: Tak, bo nie daje się nabić w butelkę.
15: Wstawaj, szkoda dnia. A już jutro o 5.30 jeszcze więcej śmiechu.
2: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku.
16: Sponsorem programu Wstawaj, szkoda dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
17: 17, 40.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
2: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
2: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Po pierwsze pamiętamy, po drugie jak się chcesz dowiedzieć, co się dzieje podczas urodzin, no to sprawdzaj social media. Dzisiaj świętuje Adel dni urodzin. No od 2 lat na social mediach to taka cisza. Złośliwi mówią, że Adel dalej roluje. Znaczy może scrolluje do głębi internet. Znaczy się, no, rolling in the deep.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Tu zaczyna się najważniejsza dyskusja dnia.
2: A pozwoli mi pan na trzy zdania?
3: Trzy zdania.
2: Po pierwsze,
3: wiara w to, że pan Glapiński jest zbawcą dla polskiej armii, to tak jakby spróbować strzelać ze ślepaków na wojnie.
2: Po drugie,
4: nikt się z nas na randkę z modliszką nie wybiera.
3: Nie rozumiem, no chyba każdy wie, które jest trzecie.
5: Pan wie, które jest trzecie?
3: No jak mam jedno, drugie i trzecie.
5: No i każdy ma inną wartość, no to które jest trzecie?
1: Tomasz Terlikowski. Bezkompromisowy w odkrywaniu prawdy. Poranna rozmowa w RMF FM. Już jutro po 8:00.
0: Reklama.
6: Keno kręci nas już 18 lat.
7: A my się rozkręcamy.
6: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
8: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
9: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
8: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
7: Ale to kręci.
6: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Kto powiedział, że jest weekend?
11: RMF FM.
12: Że to powiem, najlepsze radio.
10: A, no to wszystko jasne.
13: Jest weekend.
10: Ogłasza RMF FM. W sobotnie i niedzielne popołudnia.
14: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
15: Przepis na udanego grilla dostarcza JBB Bałdyga, producent boskich kiełbasek bez osłonki. JBB Bałdyga. Jedz bardziej bosko.
16: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
17: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
16: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
17: Litorsal Senior?
16: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
18: Zdrowit.
19: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
18: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
20: Mama była smutna i zmęczona.
19: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety

0: Zbliża się 22. Najświeższe fakty w RMF FM przygotowała i przedstawia Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Zaczynamy od tragicznej informacji z Lubelskiego. Podczas gaszenia lasu rozbił się śmigłowiec biorący udział w akcji gaśniczej. Zginęła jedna osoba. Bardzo trudne działania strażaków obejmują 3 powiaty. Na miejsce ściągane są posiłki z innych regionów. Sytuację na miejscu śledzi dziennikarz RMF FM. Za chwilę jego relacja. Katastrofa lotnicza na Lubelszczyźnie. Rozbił się samolot uczestniczący w akcji gaszenia dużego pożaru lasu. Nie żyje pilot, dowiedział się reporter RMF FM Dominik Smaga, który jest teraz z nami. Dominiku, co wiadomo o wypadku?
2: Maszyna rozbiła się w rejonie wsi Osuchy na skraju kompleksu leśnego, który dziś po południu zajął się ogniem. Pożar zauważono w nieodległej wsi Kozaki. Do jego gaszenia ściągnięto setki strażaków, śmigłowce i samoloty gaśnicze. Właśnie taki samolot rozbił się w Osuchach. Pilot nie żyje. Tuż obok miejsca tej tragedii trwa walka o las. Kompleks leśny, w którym szaleje pożar, ma, jak mówi komendant wojewódzki Straży Pożarnej, powierzchnię około 1000 hektarów. Spłonęło 100. Ogień nie jest zlokalizowany. Wiatr wiejący z południa przesuwa pożar. Strażacy wycinają las, żeby zatrzymać ogień.
1: Dziękujemy za relację. Przypomnijmy, na Lubelszczyźnie trwa bardzo trudna akcja gaśnicza. Prowadzona jest na styku 3 powiatów: Zamojskiego, Biłgorajskiego i Tomaszowskiego. Jak przekazał w czasie konferencji prasowej Zenon Pisiewicz, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, działania ratowników mogą potrwać nawet kilkanaście godzin. A my ponawiamy apel służb do mieszkańców tych terenów, aby nie zbliżać się do miejsc objętych ogniem. W związku z pożarem nieprzejezdna jest także część dróg. Zajrzyjcie na rmf24.pl. Tam możecie zobaczyć zdjęcia i film, na których widać skalę tego żywiołu. Otrzymaliśmy je od Was na gorącą linię. O sytuacji na miejscu będziemy mówić w kolejnych faktach RMF FM.
3: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: Komisja Europejska zaakceptowała umowę pożyczkową Safe dla Polski. Potwierdza to RMF FM Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu do spraw programu Safe.
4: Polska umowa Safe została przez Komisję Europejską zatwierdzona jako pierwsza. Do Polski trafi największa część z całego mechanizmu Safe, bo blisko 1/3 wszystkich pieniędzy trafia właśnie do nas. Ponad 43 miliardy euro ze 150 miliardów, czyli z całej puli, która jest rozdzielona pomiędzy 19 państw członkowskich.
1: W piątek w Warszawie umowę Safe podpiszą unijni komisarze Piotr Serafin, Andrius Kubilius, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i minister finansów Andrzej Domański. Pieniądze, które trafią do Polski, zostaną przeznaczone na dozbrojenie naszej armii. O poranku zachęcamy Was do słuchania naszych publicystycznych rozmów w RMF FM, internetowym radiu RMF 24. Pierwsza z nich o 7:00. Usłyszycie wtedy Piotra Salaka i Michała Gramatykę, wiceministra cyfryzacji. Z kolei 8:02 gościem Tomasza Terlikowskiego będzie Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta. I Wy również możecie zadawać pytania poprzez formularz dostępny na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: W RMF FM czas na ostatnie dziś fakty sportowe, które Wojciech Marczyk rozpoczyna od półfinałowego meczu piłkarskiej Ligi Mistrzów.
6: 45 minut gry w Londynie za nami. Arsenal w rewanżowym meczu półfinałowym piłkarskiej Ligi Mistrzów prowadzi 1-0 z Atletico Madryt. Gola tuż przed końcem pierwszej połowy zdobył Saka, dobijając strzał jednego ze swoich kolegów. Wcześniej w pierwszej części meczu działo się niewiele. Przed chwilą rozpoczęła się druga część tego spotkania, a przypomnę, że pierwszy mecz zakończył się remisem 1-1, więc prowadzenie 1-0 daje awans do finału drużynie z Londynu, która jak na razie jest w defensywie, a to Atletico. Od tych pierwszych minut drugiej części meczu ruszyło do ataku. W Sosnowcu zaś druga porażka na Mistrzostwach Świata Dywizji 1A polskich hokeistów. Biało-czerwoni, mimo że prowadzili przez 2/3 z Kazachstanem, ostatecznie przegrali 2-3. Ta porażka nie pozbawia jednak szans na awans do elity. elity naszej reprezentacji. Jutro w kolejnym meczu biało-czerwoni zmierzą się z Japonią. Jutro możemy też poznać medalistów siatkarskiej plus ligi. Najpierw o 17:30 w Rzeszowie czwarty mecz o brąz, a Asseco Resovia mierzy się z PGE Projektem Warszawa. Poprzednie starcie wygrał zespół z Podkarpacia, ale bliżej medalu nadal jest drużyna ze stolicy, która w serii do trzech wygranych prowadzi 2-1.
7: Dali sobie zdajemy sprawę, że jest 2-1 dla Warszawy, oni dalej grają bardzo dobrze. Na pewno faworytem jeszcze nie jesteśmy w tej rywalizacji, ale zrobimy wszystko, żeby powalczyć o brąz. No i zrobić to, myślę, że przede wszystkim dla kibiców.
6: Mówił Marcin Janusz, rozgrywający Asseco Resovia. Jutro wieczorem w Lublinie drugi raz z rzędu tytuł może przypieczętować drużyna Bogdanki Luk, która w finale prowadzi 2-1 z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. Kilka dni temu Lublinianie pewnie 3-0 ograli rywali.
8: Trzeba podejść bardziej spokojnie i luźniej do tego spotkania, więc jutro po prostu zacznijmy od tego, że zaczniemy się cieszyć się tylko.
6: Mówił środkowy zespołu z Zawiercia Mateusz Bieniek. Początek meczu w Lublinie jutro o 20:00. Na koniec wracamy jeszcze do Londynu. Arsenal w 48 minucie prowadzi 1-0 z Atletico Madryt.
5: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
0: Paulista Plus i Waligura na testach akustycznych. Ed Sheeran, jego hymn piłkarski na nowe przeboje. Darek Maciborek, zapraszamy.

0: Cztery pory roku. Wiktor Waligura. No i teraz prezentujemy zupełnie rozebrane do gołego głosu nagranie. Wiktor Waligura, a cappella po 22. Czy można?
1: Oczywiście.
2: Cztery pory roku, jedna myśl. Chcę wrócić do tamtych dni. Zobaczyć wczorajszy świt. Nadal nosisz wokół ten sam błysk, jak największe gwiazdy kin. Materiał na smutny film.
0: No to teraz sprawdzian za dami. Czy Waligura Wiktor nadaje się absolutnie do poplisty live session? Piszcie w komentarzach 3322. No i od waszej decyzji zależy, zaproszenie, niezaproszenie. 3322.

czasami warto z nienacka posłuchać RMF najlepszej muzyki, Lola Young i Messi. Ed Sheeran, po pierwsze wielki fan piłki nożnej, po drugie sponsor, ale też udziałowiec Ipswich Town. Odpiął strasznie wrotki, bo Ipswich Town awansowali do Premier League, wygrana 3-0 z Queen's Park Rangers, no i odbyła się huczna feta i oczywiście pojawił się Ed Sheeran i, no i drużyna i fani i hymn chyba, Ipswich Town nowy. Jeszcze raz, chociaż ta melodia pozostaje nam w głowie, bo to jedna z pierwszych piosenek Eda Sheerana, 16.

7 minut nadziei dla Atletico Madryt. 7 minut może zrobić, robią wszystko, stanie się cud, bowiem Arsenal prowadzi w 2 meczu 2-1 z Atletico i już jedną nogą, no prawie jedną nogą i kolanem są w finale Ligi Mistrzów.

0: Najpierw zapowiedź muzycznej ilustracji już za chwilę. Bardzo ważnej, somber, back to friends. Teraz rozwinięcie tematu. Znamy powiedzenie Polak, Węgier, dwa bratanki i do szabli, i do szklanki. I dlatego wkraczamy w strefę historii dla dorosłych. Dla dorosłych po 23.
1: Skąd się w ogóle w Europie wzięli Węgrzy? No, to jest pytanie jest zasadne, bardzo zasadne.
2: Dlatego mówi o tym ktoś, kto to pamięta, tak, czyli Tomasz Obratowski.
1: No to wiesz, jak tylko skończyłem pisać Bogu Rodzice, no to wziąłem się za Węgrów.

0: wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię, ty drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem Motka 2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton Motka 2. Polecam. Szczery Jurek.
1: K2.
2: Kumulacja szczęścia w RMFM.
3: Pieniądze szczęścia nie dają.
4: Myślisz?
5: To posłuchaj.
6: Super! Dziękuję bardzo.
7: Kumulacja szczęścia w RMFM.
8: Czeka
2: ponad milion złotych.
8: Zagrasz?
9: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
11: Po reklamie.
12: Dobrej i spokojnej nocy, Darek Maciborek. Do usłyszenia, uważajcie na siebie i zapraszam na fakty o 23, które przedstawia Katarzyna Podraza.
13: Zapraszam. W faktach najnowsze ustalenia RMF FM z Lubelszczyzny w sprawie przyczyn katastrofy lotniczej w pobliżu wsi Osuchy koło Biłgoraja. Rozbił się tam samolot gaśniczy Dromader, który brał udział w akcji gaszenia potężnego pożaru lasu. W wypadku zginął pilot. To będzie trudna noc dla strażaków. Działaniami objęte trzy powiaty.

0: Trudne warunki pogodowe to pierwszoplanowa wersja przyczyny katastrofy lotniczej w pobliżu wsi Osuchy koło Biłgoraja na Lubelszczyźnie. Nieoficjalnie dowiedzieli się reporterzy RMF FM. Z naszych ustaleń wynika, że do tragedii doszło w ostatniej fazie lotu. Dromader spadł w pobliżu drogi wojewódzkiej numer 849. Pilot nie żyje. Pożaru na południu Lubelszczyzny nadal nie udało się opanować. Jak mówiliśmy w faktach, płonie las u styku trzech powiatów: Zamojskiego, Biłgorajskiego i Tomaszowskiego. Wojewoda lubelski Krzysztof Komorowski zapewnił, że pożar nie zagraża pobliskim mieszkańcom. Do zabudowań jest daleko. Ogień objął już około 100 hektarów lasu. W akcji gaśniczej bierze udział ponad 300 strażaków.
1: Są to drzewa iglaste, więc bardzo szybko zajmują się ogniem. Sytuacja jest bardzo dynamiczna. W tej chwili zaangażowanych jest już ponad 70 zastępów straży pożarnej. Na chwilę obecną sprzęt i zasoby kadrowe z sąsiednich powiatów również zostały oddelegowane.
0: Akcja gaśnicza może potrwać nawet do kilkunastu godzin. O działaniach strażaków na południu Lubelszczyzny na konferencji prasowej opowiedział Zenon Pisiewicz, komendant Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Lublinie.
2: Przy tak ogromnym pożarze ciepłe powietrze, które wytwarza się z pożaru, powoduje, że są takie prądy powietrzne, które unoszą do góry wszystkie palące się elementy. I nawet przy bezwiecznej pogodzie są takie sytuacje, że są po prostu podrywane, unoszone do góry palące się elementy drzew i w ramach tego prądu, takiego ciągu kominowego, są przenoszone kilkaset metrów dalej. Przy bezwiecznej pogodzie. Na tym polega właśnie problem.
0: Komendant uprzedza, że z powodu dużego poboru wody w pobliskich miejscowościach może brakować wody w kranach.
3: Śledzimy fakty.
0: Warunki, w których na Lubelszczyźnie pracują strażacy, są ekstremalnie trudne, mówi RMF FM generał Ryszard Grosset, były zastępca komendanta głównego Straży Pożarnej. Na łączach reporter RMF FM Michał Radkowski.
4: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, Michale. Rozmawiałeś z generałem. Co jego zdaniem wpłynęło na to, że rozmiar tego pożaru jest tak potężny?
4: Splot nieszczęśliwych okoliczności nie sprzyjają dziś m.in. warunki pogodowe.
5: I silny wiatr, i zapadający zmierzch, i pożar wierzchołkowy. Pożar wierzchołkowy, który powoduje gwałtowne wzrosty turbulencji ciśnienia nad lasem. Podejrzewam, że to było właśnie przyczyną tej katastrofy. Gaszenie pożarów samolotem wymaga lotu na bardzo niskim pułapie, z bardzo niską prędkością i bardzo precyzyjnego zrzutu, przy czym po tym zrzucie następuje mocna destabilizacja tego samolotu.
4: I jednocześnie generał Ryszard Grosset zapewnia, że to, że doszło do katastrofy lotniczej Dromadera, nie jest winą pilota. Jak mówi były zastępca komendanta głównego Straży Pożarnej, który kierował akcją gaśniczą w 1992 roku w Kuźni Raciborskiej. To był wtedy największy pożar lasu w Polsce po II wojnie światowej. Paliło się wtedy 9 tysięcy hektarów. Teraz to jest około 150 hektarów, czyli znacznie, znacznie mniej. Generał Grosset uważa, że do takich akcji wysyłani są świetnie wyszkoleni piloci.
0: I na koniec faktów przypominamy o tragedii, do której doszło wieczorem podczas gaszenia potężnego pożaru na Lubelszczyźnie. W powiecie biłgorajskim rozbił się samolot, który uczestniczył w tych działaniach. Zginął pilot. Maszyna spadła w rejonie akcji gaśniczej w pobliżu miejscowości Osuchy, w pobliżu drogi wojewódzkiej 849. Dodajmy jeszcze, że bardzo trudna akcja ratowników obejmuje trzy powiaty: Zamojski, Biłgorajski i Tomaszowski. Te działania mogą potrwać nawet kilkanaście godzin. Przypominamy też apel służb do mieszkańców tych terenów, aby nie zbliżać się do miejsc objętych ogniem. W związku z pożarem nieprzejezdna jest także część dróg. Zajrzyjcie na rmf24.pl, tam możecie zobaczyć zdjęcia i filmy, na których widać skalę tego żywiołu. Otrzymaliśmy je od Was na gorącą linię. W RMF FM sprawdzajcie fakty. Te najnowsze z lubelskiego już za niecałą godzinę.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Historia dla dorosłych i radiowcy bez cenzury. Witamy w odcinku Skąd się wzięli Węgrzy? A tak naprawdę będzie to odcinek o tym, dlaczego Polak i Węgier to dwa bratanki.
7: I to do czego oni są?
6: I do tego.
8: I do szabli, i do szklanki.
6: Dokładnie.
7: To teraz wzrosło zainteresowanie Węgrami.
8: I wiele ludzi ma wiele pytań.
6: Dokładnie.
8: Na przykład, kim są Węgrzy? Dlaczego Budapeszt? Czemu nas lubią, w sensie Polaków?
6: Tak, dlatego pomówimy dziś i omówimy dzisiaj w sposób przekrojowy, co najmniej przekrojowy, cokolwiek to znaczy. Opowiemy wam o tym dzielnym, wspaniałym bratnim narodzie.
7: I zrobimy to właśnie teraz w historii dla dorosłych w RMF FM. Zaczynamy!

0: To ona. Niepowtarzalna, jedyna historia dla dorosłych w RMF FM, a dzisiejszy temat, no, rodzi dużo pytań.
1: Skąd się w ogóle w Europie wzięli Węgrzy?
2: To jest
1: pytanie,
2: jest
1: zasadne, bardzo zasadne.
3: Dlatego mówi o tym ktoś, kto to pamięta, czyli Tomasz Obratowski.
1: No to wiesz, jak tylko skończyłem pisać Bogu Rodzice, no to wziąłem się za Węgrów. Pytanie jest zasadne z powodu ich języka, który z punktu widzenia Europejczyków jest co najmniej obcy.
0: Na przykład my mówimy Węgrzy, ale oni mówią o sobie Madziarzy. To Magior jest,
3: Magior.
0: Nie Węgier.
1: Wyobraźmy sobie step. Gdzieś na wschód od Uralu.
0: W stepie szerokim, którego okiem nawet sokolim nie zmierzysz.
1: Tak, żyją tam sobie przodkowie Węgrów, Ugrowie. Tak ich nazwali.
3: Taki był lud koczowniczy, z tego co pamiętam, który nie przywiązywał się jakoś specjalnie do miejsca, ale za to bardzo lubił czasem wpaść do sąsiada, tak bez zapowiedzi i zbrojnie.
0: No i oni tak sobie jeździli trochę tu, trochę tam, trochę tu i tam.
1: Tak, tak.
0: Koczowali.
3: Dziękuję.
1: Bardzo konkretnie. Tak, mniej więcej w IX wieku pojawia się mężczyzna.
3: O imieniu
1: Arpad.
3: Arpad.
1: Tak,
3: okay.
1: Człowiek, który spojrzał na mapę i powiedział: a co jeśli byśmy się przeprowadzili, o widzicie, tam do Kotliny Panońskiej, na Węgry. Co o tym, koledzy, sądzicie?
0: I koledzy sądzili dobrze.
1: To
0: byli dobrzy koledzy. Arpad nie miał byle jakich kolegów. Sądzili dobrze i około roku, jak notują kroniki, 895 roku, Madziarzy przyjeżdżają do Europy i szybko pokazują, że to oni nie wpadli na chwilę pozwiedzać.
3: Znaczy oni najpierw robili to, co każdy szanujący się taki lud stepowy. Czyli napadają na wszystko.
1: No cóż.
3: Włochy, Niemcy, generalnie na wszystko, co ma drzwi i dach.
1: Tak, tak. Ale po pewnym czasie ktoś wpada na genialny pomysł, a może by tak zostać na miejscu, co koledzy o tym sądzą?
0: I koledzy dalej sądzili dobrze, no bo też Arpad nie miał byle jakich
3: kolegów.
0: Nie
3: miał.
0: A szczególnie dobrze sądził późniejszy święty Stefan I. Stefan
1: Święty.
0: Święty.
1: Tak.
0: Bo był święty, taki miał taki...
3: To jest mądre. Około roku 1000 koronuje się na króla.
0: Ten Stefan.
3: Tak, przyjmuje chrześcijaństwo i zakłada Królestwo Węgier.
0: Tam właśnie, w tej Kotlinie Panońskiej, tam gdzie do dzisiaj Węgrzy stacjonują.
1: I wszystko pięknie, tylko jest jeden problem. Język.
0: Tak, bo sąsiedzi mówią albo po słowiańsku dookoła, albo mówią po germańsku, czyli Niemcy, a Węgrzy dla nich wszystkich brzmią tak troszeczkę, jakby ktoś pomylił kanały, przez pomyłkę włączył jakiś taki film.
1: No nie wiem, japoński film, wersji oryginalnej bez napisu.
0: Albo
1: nie?
0: Tajski w takim już mało znanym dialekcie. No i tak było ciężko.
1: Wyjaśniam, bo jestem poniekąd filologiem, lingwistą. Otóż węgierski należy do rodziny języków uralskich, tej samej co fiński i estoński. Czyli zamiast na przykład dzień dobry, to masz junapot, nie? A zamiast co słychać, to coś, co brzmi jak zaklęcie na przywoływanie deszczu albo żeby deszcz przestał
0: padać. Ale słuchajcie, dzisiaj i tak jest dobrze.
3: Ale wiesz, to jest dobre, junapot, bo oni tak pierwsi mówili, jak najeżdżali jakiś kraj, to mówili junapot.
0: Junapot, a ty nie napot.
1: Junapot, a ty mnie nie napot.
0: O napadaniu i nie napadaniu tyle, ale do historii dla dorosłych oczywiście wrócimy już za chwilę. Yeah.

0: witamy się z wami ponownie po przerwie. To, jakby ktoś nie wiedział, historia dla dorosłych w RMF FM, a my przybliżamy wam dzisiaj historię Węgrów i tego, co tak naprawdę różniło ich od innych w Europie.
1: Słuchajcie, dzisiaj tak jest dobrze, kiedyś było bardziej skomplikowanie, dlatego że przodkowie Węgrów mówili językiem praugrofińskim. Mhm. To sobie wyobraź. Mhm. I potem tam się rozdzielili z innymi ludami, na przykład z przyszłymi Finami. Aha. Jedni poszli w jedną stronę, drudzy poszli w drugą stronę i te dwa języki
0: się oddzielnie rozwijały
1: tak, się osobno.
2: Tak. To, dobra, ale to teraz tak. Skąd się wzięła nazwa Węgry, skoro o swoim państwie mówią, że to jest Magyar Orszak
1: to jest państwo. Orszak.
0: Czyli państwo Madziarów.
1: My jesteśmy Lęgiel Orszak, czyli państwo Polaków.
2: No to skąd się wzięły Węgry?
1: Węgry.
0: Polska nazwa Węgry, dawniej Węgrin, tak mówiono, podchodzi od bardzo starego określenia Ongur.
1: Troszeczkę Ongur i Węgrin to dwa
0: słowa. No ale jak tak szybko mówisz, to Ongur na Węgry się przekłada. Była to nazwa Związku Plemion Tureckich z wczesnego średniowiecza. Porównywano Węgrów do Ongrów. No.
1: Ongur.
0: No w innym języku masz Hungary.
2: W każdym razie, oto mamy naród. Tak. Naród, który przyjechał ze stepów, zrobił małe zamieszanie, ogarnął państwo i został z językiem, który sprawia, że reszta Europy patrzy i mówi, szanuje, ale nic nie rozumie.
1: Ale to tam nikogo nie było w tej kotlinie? Że oni tak sobie przyszli? Czy
2: no
1: tam
2: znaczy,
1: było,
2: potem już nie było.
0: Przyszli, to później już ich nie było.
1: Zostali Węgrami.
2: No dobra, no ale teraz słuchajcie, Polak, Węgier, dwa bratanki. No. Ale skąd to się wzięło?
1: No różnie bywało. Różnie. Raz było tak, raz było tak. Ale ciekawy etap właśnie stosunków polsko-węgierskich, taki lekko chropowaty.
2: Naciskiem na stosunków.
1: Aha. I z naciskiem na chropowatych nastał w momencie, kiedy syn Władysława Łokietka pojechał na nauki na Węgry.
0: Tak, każdy z nas miał młodości ten etap, kiedy rodzice wysyłali nas po naukę.
1: No tylko, że jeden jechał na truskawki do Holandii, prawda? Drugi jechał, nie wiem, na kurs językowy do Londynu czy do Berlina. A Władysław Łokietek stwierdził, a wyślę małego Kaska, bo jemu było Kazek czy tam Kazik, na nauki na Węgry, żeby troszeczkę liznął, żeby tam, no żeby nabył ogłady. Czyli to był taki naprawdę potężny ówczesny dwór.
2: Ale to był taki ówczesny Erasmus, tak?
0: Tak, królewski Erasmus.
1: Wtedy rządził Węgry Karol Robert Andegaweński i tam naprawdę, no to była Liga Mistrzów po prostu europejskiej dyplomacji wtedy, więc żeby Kazek się otrzaskał, tam pojechał.
0: No bo Łokietek pewnie chciał, żeby młody Kazimierz zobaczył, jak się robi wielką politykę.
1: Dokładnie.
0: A nie tylko jak się biega z mieczem po krzakach, prawda?
1: No bo takie zabawy były popularne wówczas na ziemiach polskich, w Małopolsce szczególnie.
2: No właśnie, ale dlaczego mówimy, że stosunki chropowate?
1: Otóż, jak już Kazek tam pojechał, a Kazek strasznie lubił dziewczyny, a dziewczyny lubiły Kaska.
2: Stąd zresztą Kazek wielki.
1: Taki miał smykałę do dziewczyn, a dziewczyny, no widział, są takie
0: stąd
1: typy.
0: Stąd Kazimierz wielki.
1: No i Kazimierz uznał, że fajnie, że Erasmus jest super, że tam to jest Karol Robert, Węgry, elegancko, ale no, że skoro już troszeczkę, jak jest w delegacji, no to może by tak gdzieś coś tam, prawda, poznał jakieś troszeczkę kultury.
0: Ochędożył co nieco.
1: I on stwierdził, że będzie poznawał wspaniałą kulturę węgierską od strony damskich komnat, czyli dziewczyny.
0: Bardzo dobry pomysł.
1: No, czyli Magier.
0: Ale do tej historii wrócimy za moment, bo teraz właśnie ona będzie kluczowa w dalszej historii Węgrów, a już na pewno naszej historii z ich. Jesteśmy za moment.

0: Historia dla dorosłych i ci jedyni niepowtarzalni radiowcy bez cenzury. Jeżeli nie wiecie, to już przypominam, historia Węgier bardzo mocno związana jest z naszym królem Kazimierzem Wielkim, który za młodu wyjechał właśnie tam, żeby poznać tamtejszą kulturę. Może dziewczynę, to i owo, całodobowo.
1: No i kogo on tam poznał?
0: I tu, słuchajcie, wchodzi na scenę ona. Nie powiem, że cała w bieli, no, że cała w jedwabiach.
2: Wspaniała, cała nago.
0: Cudowna Klara Zach. Wspaniałej urody, niezwykle piękna kobieta. Córka potężnego węgierskiego możnowładcy Felicjana Zacha.
1: I tu się zaczyna serial, przy którym współczesne opery mydlane to po prostu bajka na dobranoc dla grzecznych dzieci.
0: Są dwie wersje historii.
2: Pierwsza i druga.
0: Pierwsza mówi o wielkim, wspaniałym romansie. Że się Kazik i Klara, że spojrzeli
2: sobie. Znaczy, mieli się ku sobie.
0: Tak, no i że w ogóle tam dwa serca zapłonęły. Druga mówi o tym, że Kazimierz no po prostu wziął to, na co miało od. Bez pytania zdanie, spodobała mu się Klara, musiał.
2: Co gorsza, w całej tej intrydze miała mu pomagać jego własna siostra Elżbieta.
0: Ela.
2: Łokietkówna. Tak, ówczesna królowa Węgier.
0: No, czyli to król Węgier to był jego szwagier, tego Kazika.
2: Tak. I obraźcie sobie tę atmosferę. Siostra wystawia bratu koleżankę, żeby ten się nie nudził na obczyźnie.
0: No i tam, no i w każdym razie doszło do skonsumowania znajomości. Tylko że ojciec Klary, no on nie był takim, że tak powiem, fanem takiego lekkiego podchodzenia do obyczajowości.
1: Też się nie ma co chłopu dziwić.
0: Tak, jego reakcja zdaje się wskazywać, że ta druga, bardziej mroczna historia była bardziej prawdziwa.
2: No i bo ten Felicjan Zach.
0: Felicjan mu było.
2: Tak. Był człowiekiem był człowiekiem starej daty. Był stary. Dla niego honor rodziny był wart znacznie więcej niż jakikolwiek sojusz polsko-węgierski.
1: Ja tutaj mam datę wynotowaną. 17 kwietnia 1330 roku. Królewska rodzina spokojnie je obiad.
0: To zaraz będzie równe 700 lat. No.
1: Siedź w tym.
0: Co jedzą?
1: Jedzą, że nie wiem, nad zupką czy tam nad gulaszem siedzi między innymi Ela. Potencjalna ta pani właśnie.
0: Ta rajfurka.
1: Rajfurka, tak.
0: Widzicie ten obiad, tak? Ja tak. Na Węgrzech
1: muzyka.
0: Sobie jedzą. Gram, może jakiś lekki czardasz, nie? Bo wtedy już nie wiem, czy był czardasz, czy nie.
1: Gulasz jest.
0: I słuchajcie, gulasz jedzą. I nagle wpada do sali ten Felicjan ten z tej starej daty. Z mieczem. I on nie, że się będzie bawił jakieś tam pozwy, że tu pohańbili mu Klarę, tylko on po prostu rachu ciachu, on chce krwi. Królewskiej.
2: I prawie mu się udało.
0: Prawie mu się udało, dokładnie.
2: Najbardziej oberwało się królowej, straciła cztery palce, gdy próbowała własnym ciałem zasłonić swoje dzieci przed ciosami.
0: Cztery palce.
2: Straszny był ten...
0: Jest pięć, przypomnę.
1: I ona już... Okej.
0: Słuchajcie, no Felicjan, no jak opętany, co też zdaje się przemawiać za tą wersją mroczną historii, no machał mieczem jak opętany, próbował wszystkich zabić, dopadła go ochrona, dworzanie i tak dalej go powalili. No i zakończyli ten rajd Felicjana przez królewskie komnaty i przez stołówkę, bo to jedli na stołówce. Ale to, co się stało, był dopiero początek historii, bo to, co się stało później, to jest taka troszeczkę taki podręcznikowy przykład przesady, jeśli idzie o karę.
1: To znaczy,
0: że teraz krótka przerwa, ale po niej, oj, powiem ci, co to znaczy. Na teraz dajcie głośniej.

0: Historia dla dorosłych w RMF FM. Witam się z wami raz jeszcze i ja zapytam krótko. Co się stało i dlaczego tak?
1: Dlatego, że kara śmierci dla Felicjana, bo on został na nią skazany, to za mało. Natomiast Andegawenowie, bo on z Andegawenów był Karol Robert, uznali, że trzeba wyciąć cały ród Zachów. Do siódmego pokolenia w jedną i w drugą stronę. Dosłownie.
0: Okej.
2: Także... No i synów Felicjana powleciono końmi.
1: Bogu ducha winnych panów.
2: Córki zamordowano, a dalszą rodzinę skazano na wygnanie i konfiskatę wszystkiego, co posiadali. Jednak najgorzej potraktowano samą Klarę.
1: Tak, dlatego, że dziewczynie obcięto wargi, obcięto jej nos i taką okaleczoną ją wsadzili na konia i obwozili ją po całych Węgrzech, wiesz, pokazując wszystko.
0: Co to jest za historia? No, ale ja myślałem, że to będzie zacząłeś tak fajnie.
1: Nie, początek był romantyczny. Taki słodki Kazik spadł, nie?
2: Pamiętajmy o korzeniach.
1: O korzeniu Kazika, no.
0: Tak. To gdzie był w tym czasie nasz główny bohater?
1: On podejrzewam, że w tym momencie, bo on musiał stamtąd, że tak powiem, się salwować.
2: Co on tam ewakuować.
0: Przekraczał granicę, mrucząc pod nosem, że wyjazd był bardzo pouczający.
1: Tak, fajne te Erasmusy mamy.
0: Ale jednak w Polsce to jest jakoś spokojniej, tak?
1: Paradoks tej historii polega na tym, że Gostek, który tak narozrabiał na Węgrzech, wywołał jeden z największych skandali w ówczesnej Europie i na pewno w stosunkach polsko-węgierskich ever, prawda? On kilkanaście lat później zmądrzał, zaczął, wiesz, murować Polskę, prawda? Kodyfikował prawo. No wiemy, co Kazek zrobił.
2: Uniwersytety zakładał przecież.
1: Zostawił Polskę taką, a zastał śmaką.
0: Tylko ja tu na razie jeszcze nie widzę fundamentów do przyjaźni polsko-węgierskiej.
1: To był ciężki moment. To chropowate było wtedy.
2: My mówimy o przyjaźni polsko-węgierskiej, ale też mówimy o takich wybojach.
1: Takich
2: na drodze do przyjaźni.
1: Nie zawsze było pięknie.
0: No. Okej. No dobra. To co tam sobie król nawywijał, to jego. Tak? To zamknijmy temat Kazimierza
1: Klary Wielkiego. Szkoda.
0: Ale przychodzi 1370 rok i Kazimierz Wielki schodzi z tego świata.
1: No, bidny nam skapiał.
2: Zostawiając Polskę murowaną, ale bez legalnego syna.
1: To też jest paradoks, że gościu po prostu niż miał na sumieniu niż cały poczet królów polskich, ale potomka nie
0: zostawił. Tak, bo on z tego wywijania, on się doczekał sporo potomków.
1: Ale bez nielegalnych.
0: Z czterech małżeństw doczekał się córek, a synowie byli właśnie z nieślubnych związków.
1: Natomiast w średniowieczu, to sobie zanotujcie, umierający władca, król, bez legalnego syna, to było czyste zło. To było tak jak zepchnięcie babci ze schodów i zapytanie, gdzie się babcia spieszy.
0: To było zło.
1: Tylko trochę inaczej. Ale mniej więcej rozmiar zła ogarniacie.
0: I wtedy wchodzi cały na biało-czerwono-zielono Ludwik Węgierski, siostrzeniec Kazimierza, król Węgier. I on mówi, będę Węgrami i Polską zarządzał, ale od siebie.
1: Tak se to wymyśli.
0: Ja się z Węgier nie ruszam.
2: Takie rządzenie zdalne.
1: Taką miał koncepcję i tak powstała tak zwana Unia Personalna.
0: Tak, i to był właśnie najbardziej taki spektakularny przykład w historii pracy zdalnej. Taki król home office.
1: Bo se siedzisz na Węgrzech, nie masz laptopa, ani Wi-Fi-a, a zarządzasz Polską.
0: Ale jak zarządza się czasem i państwem zdalnie, to o tym nie słyszeliście na pewno, a usłyszycie już za moment w historii dla dorosłych. Zostańcie blisko.

0: No niestety powoli historia dla dorosłych dobiega końca, ale zanim pożegnamy nas i Węgrów, to mówiliśmy wam o rządzeniu Polską i Węgrami przez jednego władcę, ale ten nie kwapił się, żeby na przykład do Polski przyjechać, do stolicy chociażby.
1: On uznał, że Kraków jest spoko, ale to na wycieczkę, raz na kilka lat se wpaść.
0: Na Kazimierz.
1: Ale tam, prawdziwe życie jest na południu, wojny, wielka polityka, słońce, wino.
2: Tokaj, Egri, Bikawer i te
1: tematy. No i takie tak.
2: No tylko polska szlachta wtedy mówi, fajnie, Ludwik, super, Ludwiczku, ty nasz kochany panie Węgierku, nie? Tylko jak to tak, że co i gdzie? Płacisz podatki, na króla łożysz, tak, a gościa widujesz po prostu raz na ruski rok albo na monetach.
0: Tak,
2: trzeba zapłacić.
1: Tak się nie robi.
2: Tak się nie gra, panie Ludwiczku.
1: Tak się nie robi.
0: Więc co zrobił nasz Ludwicze?
1: Co?
0: Co on zrobił? Wysłał do Krakowa swoją mamę Elżbietę Łokietkównę.
2: Właśnie tę cioteczkę, co nie mogła 5 piw zamówić.
1: Wyobraźcie sobie to dzisiaj, czyli nie chce ci się iść do roboty, to wysyłasz matkę.
2: Mamusia pojedzie, zobaczy, co tam moje Polaki zrobiły.
1: Mama tam biurko ogarnie, dokładnie. Powiedz mama wszystkim, że jestem strasznie zajęty.
0: Muszę opony wymienić.
1: Podkowy straszny zapieprz mam na Facebooku.
2: I mama przyjechała, powiedziała to wszystko, ale szlachta polska to nie tak łatwo.
1: No nie, nie.
2: Dalej narzekali, dalej nie pasowało. To nie leży, tamto nie leży.
1: I teraz rzeczy, o których mówiła wam pani pewnie na historii, ale i tak już nie pamiętacie, czyli trzeba było jakąś tą szlachtę ułagodzić, więc on zaprosił szlachtę do Koszyc i tam powstał w 1374 roku przywilej koszycki, bo on chciał, żeby jego córka została królem Polski.
2: Ale też, żeby szlachta nie narzekała, że go nie ma, że siedzi na tych Węgrach, toka i pije.
0: I to nie był akt łaski.
2: To nie.
0: To była czysta polityczna łapuwa. Jak się zgodzicie wybrać moją córkę na królową, prawda, to obniżę wam podatek od łanu z 12 groszy do 2.
2: Trochę przegiął z tą obniżką.
0: No. I obiecuję, że nie będę wprowadzał żadnych podatków bez waszej zgody, nie mówiąc o VAT-cie na 3 lata.
2: Do tego obiecane zostały rekompensata za wyprawy wojenne, no i nagle szlachcie to, że król siedzi sobie gdzieś tam w jakimś,
0: w jakiejś budzie.
2: W topaż to jeszcze nie było, sama buda była. No to przestało to szlachcie przeszkadzać.
1: Nagle, spoko, a to nie, Ludwiczku, siedzę tam.
2: Dlatego oni uznali, że za taką zniżkę z 12 do 2, to oni mogą nawet królowi codziennie świeżą pocztówkę konnym ekspresem do
0: Pesztu. Z Krakowa do budy wysyłać.
1: Wielu historyków twierdzi, że to właśnie pan Węgier nam tu wyhodował potwora, czyli późniejszą tą wolność, złotą wolność szlachecką.
2: Tam to się wszystko zaczęło.
1: Przez pana Węgierka.
2: Korzenie zła tkwią tam.
1: Ale za to, w tej cenie dostaliśmy Jadwigę Królową Polski, późniejszą świętą.
2: Strasznie fajna babeczka.
0: Żona Jagieły.
1: I żona Jagieły, właśnie co zapoczątkowało setki lat Unii Polsko-Litewskiej.
2: Czyli to korzenie zła i korzeń dobra też tam tkwi.
0: Ale jakoś się nie mówi Polak, Litwin, dwa bratanki.
1: Tak się nie.
2: Ale nie widzisz, bo nie.
1: Radiowcy bez cenzury. Jacek Tomkowicz,
0: Tomasz Olbratowski,
2: Przemysław Skowron i Jan Olbratowski. Dzięki za dziś. Trzymajcie się, całuski. Czy całuski można mówić? Ja jestem w końcu poważnym redaktorem.
1: Można.
2: Mediów o zasięgu ogólnopolskim.
1: Dokładnie.

0: punktualnie o północy. Mamy dla Was aktualne fakty w RMF FM. Posłuchajcie najistotniejszych informacji od Katarzyny Podrazy.
1: Zapraszam. Katastrofa lotnicza na Lubelszczyźnie. W akcji gaszenia potężnego pożaru lasu rozbił się wczoraj wieczorem dromader. Zginął pilot. Na miejscu trwają działania służb w trzech powiatach. Przed strażakami bardzo trudna noc.
2: Tutaj trzeba mieć oczy dookoła głowy i sporą wyobraźnię, żeby posłać ludzi do gaszenia tego typu pożaru.
1: Nie żyje pilot dromadera biorącego udział w gaszeniu pożaru lasu na Lubelszczyźnie. Jak podawaliśmy w faktach, do tragedii doszło w powiecie biłgorajskim. Maszyna należąca do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie spadła w pobliżu miejscowości Osuchy, niedaleko drogi wojewódzkiej nr 849. Z ustaleń RMF FM wynika, że do tragedii doszło w ostatniej fazie lotu. Jak poinformował RMF FM Tomasz Stachyra z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, na miejscu jest ponad 80 zastępów strażackich. To oznacza, że z ogniem walczy ponad 300 mundurowych.
3: To są jednostki z terenu województwa lubelskiego oraz dodatkowo tutaj na miejsce z rejonu województwa podkarpackiego przyjechało 6 zastępów.

0: samochodów ciężkich ratowniczo-gaśniczych.
1: Przed strażakami na Lubelszczyźnie bardzo trudna noc, ostrzega generał Ryszard Groset, były zastępca komendanta głównego Straży Pożarnej.
2: Jest to pożar trudny, jest to pożar, w którym mamy jednocześnie pożar ściółki i pożar wierzchołkowy. Pożary wierzchołkowe to są pożary, które występują głównie w lasach iglastych, a charakteryzuje je, zwłaszcza w warunkach wiatru, olbrzymia szybkość przemieszczania się. Pożar wierzchołkowy potrafi się przerzucić na odległość, no nawet do 100 metrów.
3: Mówi pan cały czas o tych ekstremalnie trudnych warunkach. Czy ta sytuacja z gaszeniem pożaru jest takim bezpośrednim zagrożeniem dla tych, którzy biorą udział w tej akcji gaśniczej?
2: Zdecydowanie tak. Tutaj trzeba mieć oczy dookoła głowy i sporą wyobraźnię, żeby posłać ludzi do gaszenia tego typu pożaru. Dlatego, że zmiana prędkości rozprzestrzeniania się pożaru może nastąpić nagle i zmienić sytuację w diametralnie różną od tej, od której zaczynaliśmy.
1: Mówił generał Ryszard Groset w rozmowie z reporterem RMF FM Michałem Radkowskim.
4: Fakty ze świata.
1: Operacja Epicka Furia w Iranie zakończyła się. Prezydent Trump poinformował o tym Kongres, przekazał podczas briefingu prasowego w Białym Domu szef amerykańskiej dyplomacji. Marco Rubio oznajmił, że miejsce Epickiej Furii zajął teraz projekt Wolność, który jest całkowicie defensywną operacją. Sekretarz stanu USA wyraził też nadzieję, że Rosja i Chiny poprą otwarcie cieśniny Ormus. Laureatka Oscara i Złotego Globu Goldie Hawn napisała książkę dla dzieci. O nowej roli słynnej aktorki opowie Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
5: Od pewnego czasu Goldie Hawn rzadko widywana jest na ekranie. Skupia się na rozwoju swojej fundacji, która uczy dzieci o funkcjonowaniu mózgu i o sposobach regulowania emocji. I ta nowa książka jest zgodna z programem profilaktyki zdrowia psychicznego. Gwiazda kina napisała ją wspólnie z Lynn Oliver, autorką bestsellerów New York Times. Aktorka ma na koncie występy w kultowych komediach. Pewnie znacie ją z Zmowy pierwszych żon czy z filmu Ze śmiercią jej do twarzy. Jest mamą aktorki Kate Hudson i od wielu lat partnerką innej legendy kina, Kurta Russella.
1: I na koniec faktów przypominamy o tragedii na Lubelszczyźnie. Doszło do niej wczoraj wieczorem podczas gaszenia potężnego pożaru. W powiecie biłgorajskim rozbił się samolot, który uczestniczył w tych działaniach. Zginął pilot. Maszyna spadła w rejonie akcji gaśniczej w pobliżu miejscowości Osuche przy drodze wojewódzkiej 849. Bardzo trudna akcja gaśnicza. Prowadzona jest na styku trzech powiatów. Zamojskiego, biłgorajskiego i tomaszowskiego. Działania ratowników mogą potrwać nawet kilkanaście godzin. A my na koniec ponawiamy jeszcze apel służb do mieszkańców tych terenów, aby nie zbliżać się do miejsc objętych ogniem. W związku z pożarem nieprzejezdna jest także część dróg. Zajrzyjcie na rmf24.pl, tam możecie zobaczyć zdjęcia i film, na którym widać skalę tego żywiołu. Otrzymaliśmy je od Was na gorącą linię. O sytuacji na miejscu będziemy mówić oczywiście w kolejnych faktach RMF FM.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: To będzie ciężka noc na Lubelszczyźnie, jak słyszeliście w faktach. Tematem numer jeden pożar właśnie tam. Śledzimy wszystkie nowe informacje i podajemy w faktach na bieżąco. 5 minut po północy, Maciek Rybak. Witajcie w środę, 6 maja.

Damiano Dawid prosto z Włoch zaśpiewał ponownie w RMF FM, a przy okazji przekazał trochę swojej słonecznej energii dla nocnej zmiany. Kwadrans po północy, Maciek Rybak, cześć, witajcie, to jest Dobra Nocka w RMF FM. I jak się macie? Mam nadzieję, że nie najgorzej. Kawa wypita? Dobrze, to jeszcze taka muzyka, która dodaje powera i można pośpiewać, by się przydała? Ho, mówicie, macie. Janusz Radek, Małgorzata Markiewicz. To wszystko oczywiście przepilnowane przez Piotra Rubika. I możemy trochę pośpiewać.

Mamy moc, mamy noc. Natalia Schroeder, Liber, najlepsza muzyka w RMF FM. 22 minuty po północy. No i trochę sportu, bo poznaliśmy pierwszego finalistę Ligi Mistrzów. Na Murawie mieliśmy, no, prawdziwie piłkarskie szachy. Lepsi w kalkulowaniu i wyczuciu przeciwnika okazali się Londyńczycy. Arsenal wygrał z Atletico Madryt i on melduje się w finale Champions League. Dziś o 21:00, przypomnę, poznamy drugiego finalistę. Będzie to albo PSG, albo Bayern. Tak, to ta para, która w pierwszym meczu z dwumeczu zrobiła naprawdę niesamowite meczy o pojedynek godny finału. Czy będzie to powtórka dziś wieczorem? Będziemy oglądać.

0: Kamil Bednarek, specjalista od pozytywnych dźwięków. On zaśpiewał, teraz posłuchajmy o ustalaniu cen maksymalnych paliw w Polsce. Jak długo będzie to trwać? O tym w radiu informacyjnym RMF24 rozmawiał Michał Zieliński.
1: Ustalone przez ministra energii maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać na stacjach jutro, czyli w środę 6 maja, są dokładnie takie same jak te ceny dzisiejsze. Po raz pierwszy zdarza się taka sytuacja. Dla porządku ja przypomnę, że litr benzyny 95 może kosztować jutro nie więcej niż 6,49 zł. Cena benzyny 98 maksymalna też pozostanie taka sama jak dzisiaj, 6,99, jeśli chodzi o olej napędowy. To tutaj cena litra wynosi 7,31. My zastanowimy się teraz, jak długo będzie trwało to ustalanie cen maksymalnych. Z nami jest Urszula Cieślak, starszy analityk rynku paliw biura Reflex. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Te ulgi zostały wprowadzone pod koniec marca i miały działać pierwotnie do 30 kwietnia. No, takie było założenie, powiedzmy, ostrożne, optymistyczne rządu. Następnie zostało przedłużone do 15 maja, czyli do następnego piątku, jeśli spojrzymy w kalendarz. No ale ta wyjątkowa sytuacja na rynku paliw jeszcze pewnie potrwa jakiś czas. Myśli pani, że będziemy mieć jeszcze sporo tych kolejnych przedłużeń, czy rząd w pewnym momencie powie, no dość, bierzemy na swoje barki ciężar niepopularności takiej decyzji, ale już więcej nie będziemy rezygnować z tych wpływów podatkowych.
2: Na tą chwilę wydaje się, że takim maksymalnym terminem, do którego rząd jest przygotowany, aby ten pakiet z niższymi podatkami utrzymywać, to jest 30 czerwca. Pamiętajmy, że pierwotnie ustawą rząd zyskał możliwość zastosowania obniżonej stawki akcyzy właśnie do tego okresu. Więc wydaje się, że jeszcze ten 15 maja może nie być tym końcowym terminem, do którego pakiet CPN będzie się utrzymywał. I oczywiście te kolejne terminy przedłużania pakietu wynikają z tego, że tutaj było takie, myślę, mocne przekonanie i oczekiwanie rządu, że ta sytuacja na Bliskim Wschodzie będzie się stabilizowała. Widzimy, że oczywiście to nie ma miejsca. Kolejne jakby tygodnie pokazują, że rynek jest bardzo wrażliwy na to wszystko, co słyszymy odnośnie sytuacji na Bliskim Wschodzie.
1: Przepraszam, że przerwę, o sytuacji na Bliskim Wschodzie jeszcze za moment, ale chciałem dopytać, czy ja dobrze rozumiem pani przewidywania. Myśli pani, że rząd jest gotowy na to, żeby tak z dnia na dzień powiedzieć, ciach, kończymy z tymi ulgami i zrobić to jeszcze u progu wakacji?
2: Sądzę, że przede wszystkim nie będzie, że jakby wyjście z tego pakietu nie będzie oznaczało, że nastąpi jednoczesna rezygnacja z niższego podatku akcyzowego i niższego podatku VAT. Tu oczywiście ministerstwo ma możliwość zastosowania jakby w różnym terminie odejścia od tych niższych stawek. Myślę, że to będzie bardzo mocno uzależnione naprawdę od tego, czy ceny ropy będą się stabilizowały, czy będziemy mieć je bardzo wysokie. Nawet jeżeli sytuacja się ustabilizuje i ceny ropy pozostaną w okolicach 95-100 dolarów za baryłkę, ale będzie perspektywa stabilizacji
1: sytuacji,
2: odblokowania ciśniny, tak, stabilizacji, a przede wszystkim odblokowania ciśniny Ormus i wznowienia dostaw ropy na rynki światowe z regionu Bliskiego Wschodu, to będzie ten moment, kiedy rząd będzie rozważał, myślę, bardzo poważnie wycofanie się z pakietu ceny paliwa niżej. Natomiast w momencie, kiedy dostawy paliwa będą z regionu Zatoki będą ograniczone, ropy nie będzie wypływało więcej niż teraz, bo oczywiście słyszymy, że któregoś dnia zostały przepuszczone dwa tankowce przez ciśninę, raz było to 7 czy 8 tankowców, to jest to dalej poziom, który jest absolutnie symboliczny i nie poprawia sytuacji globalnej, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na paliwo.
1: No właśnie, tylko co musiałoby się stać, żeby, tak jak to pani ujmuje, można mieć pewność, że ta sytuacja się stabilizuje? No bo tak, mamy bardzo dużo propagandy, w której giną fakty dotyczące tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Mamy Donalda Trumpa, który raz grozi, że zmiecie Iran z powierzchni ziemi i za chwilę mówi, że Irańczycy są bardzo skorzy do porozumienia, że wszystko idzie dobrze. Mamy Iran, w którym najwyraźniej, czy to autentyczny, czy udawany jest taki podział, powiedzmy, pomiędzy różne ośrodki władzy. Ta sytuacja jest bardzo nieklarowna, co zresztą odbija się na tym rynku paliw w postaci bardzo szybkich zmian, prawda? Mamy jednego dnia mamy wzrost 2-3%, za chwilę spadek, w zależności od tego, jakie wieści napływają z Bliskiego Wschodu. Ale też trzeba zauważyć, że jeśli byśmy uśrednili te zmiany, jeśli byśmy spłaszczyli tę krzywą, to widzimy jednak od kilku tygodni wyraźny wzrost. Już w tej chwili baryłka kosztuje ponad $110, tu raczej nie ma nadziei na jakieś rychłe zmiany.
2: Tak, i najgorsze jest to, że niestety każdy kolejny tydzień tej sytuacji będzie powodował, że ten poziom powyżej $100 za baryłkę ropy Brent w kolejnych tygodniach będzie się prawdopodobnie utrzymywał, bo im dłużej będą te dostawy wstrzymane, tym sytuacja podażowa na świecie będzie coraz bardziej napięta, więc coraz trudniej będzie wrócić do niższych poziomów cen surowca w kolejnych tygodniach. Natomiast pamiętajmy też, że to jest dla rządu, to z jednej strony jest odpowiedź na te oczekiwania społeczne, a z drugiej strony jest dbałość o wpływy do budżetu. Więc tutaj rzeczywiście też każdy kolejny tydzień będzie sprawiał, że podjęcie tej decyzji o zakończeniu programu CPN będzie coraz trudniejsze, zwłaszcza w kontekście sezonu, w jakim się znajdujemy, a więc wzmożonego zapotrzebowania na paliwa, jakby sezonowo, który obserwujemy każdego roku, a z drugiej strony tutaj to jakby uszczuplenie wpływów do budżetu. Niemniej jednak wydaje mi się, że jeszcze 15 maja będziemy mieli informację o tym, że ten pakiet zostanie przedłużony. Pamiętajmy też o tym, że Unia Europejska jednak dosyć mocno podkreśliła, Komisja Europejska podkreśliła, że ta zastosowana przez nas obniżona stawka podatku VAT na paliwa obniżona do 8% jest w sprzeczności z prawem unijnym. My oczywiście podkreślamy, że jest to sytuacja nadzwyczajna, ale obawiam się, że też możemy zostać zmuszeni do tego, aby na kolejne dłuższe okresy nie stosować już jako państwo tej preferencyjnej stawki podatku.
3: Ciąg dalszy rozmowy już za chwilę w RMF FM.

0: To nasza muzyczna nowość. Kygo i Khalid w RMF FM, Save My Love. Chyba się sprawdza w nocnej trasie, co? Sprawdźmy teraz drugą część rozmowy Michała Zielińskiego z radia RMF 24.
1: No, za tym rozwiązaniem przemawia fakt, że nie jesteśmy jedynym krajem, który stosuje takie rozwiązania, a niektóre z krajów członkowskich stosują dalej idące rozwiązania, które budzą znacznie większy sprzeciw w Brukseli. Na koniec pytanie takie, już pomijając teraz kwestię samych cen i samych zniżek w podatkach, pytanie mocno teoretyczne, przyznam. Co by można zrobić jeszcze innego, żeby te ceny obniżyć? Poza importem z Rosji, no bo tego nie bierzemy pod uwagę, ale czy są jakieś inne rezerwy tutaj? Można by wynegocjować mimo tej całej sytuacji jakieś nieco lepsze kontrakty, czy to też jest czysto teoretyczne? Albo może Orlen mógłby jeszcze troszkę zejść z marsz?
2: Myślę, że tutaj nie ma dobrego rozwiązania, dlatego że to zależy, jakby cała ta sytuacja, którą mamy na rynku krajowym, jeśli chodzi o paliwa, wynika z naszej struktury zaspokajania popytu. Pamiętajmy, że o ile ceny ropy naftowej kształtują nam cenę przerobu w rafineriach i jakby powodują, że produkt, który produkowany jest w kraju, mógłby być niższy, gdyby nasi krajowi producenci jakby zrezygnowali jeszcze bardziej ze swojej marży, ale blisko 40% importu oleju napędowego, który ma miejsce, zaspokaja nasze wewnętrzne potrzeby. W związku z tym cena tego paliwa, tej części oleju napędowego, którą my musimy sprowadzić z zagranicy, są kwotowane o bieżące notowania. I tutaj jakby polityka zarówno w krajowych rafineriach, jak i polityka cenowa importerów musi być zbieżna ze sobą, ale niestety, ponieważ ten olej napędowy na rynkach światowych, mówię o oleju napędowym, bo tutaj ta sytuacja jest bardziej jakby wymagająca dla Polski, ponieważ to strukturalnie więcej paliwa z importu właśnie oleju napędowego potrzebujemy. W benzynach ten rynek jest bardziej zbilansowany, jesteśmy bardziej w stanie zaspokoić swoje własne potrzeby produkcją krajową, ale w przypadku właśnie oleju napędowego, gdyby krajowe rafinerie sprzedawały paliwo znacznie poniżej cen z importu, to proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że import byłby nieopłacalny i w dłuższym okresie importerzy przestaliby importować paliwo i wtedy mielibyśmy ryzyko niedoborów paliwa na rynku wewnętrznym. Do momentu, kiedy ceny paliwa krajowego i importowanego odpowiadają poziomowi tego właśnie paliwa na rynkach międzynarodowym, na rynkach międzynarodowych, import jest realizowany na bieżąco i w związku z tym to zapobiega tym potencjalnym niedoborom paliwa na rynku wewnętrznym. Więc to jest też ten aspekt, na który musimy zwracać uwagę i który tłumaczy, dlaczego krajowe rafinerie nie są w stanie bardziej obniżyć cen paliwa przerobionego już w swoich rafineriach, produkowanego w swoich rafineriach.
1: Jak działa ten wypełniony paliwem system naczyń połączonych, wyjaśniła Urszula Cieślak, starszy analityk rynku paliw biura Reflex. Bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję bardzo.
3: Więcej gorących tematów i jeszcze więcej informacji znajdziesz w radiu RMF 24.

0: znaleźć twój lód.
1: Tu RMF FM i najważniejszy temat ostatnich godzin. Pożar lasu na Lubelszczyźnie. Jesteśmy przygotowani na każdy scenariusz, mówią służby, a te scenariusze będzie pisać pogoda. Pogoda, która deszcz w okolicach Biłgoraja, Tomaszowa Lubelskiego czy Zamościa planuje dopiero nocą z czwartku na piątek. W dodatku według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dziś temperatura może osiągnąć 26 stopni w cieniu i pojawi się silny wiatr. Bardzo, bardzo ciężkie godziny przed strażakami i nie tylko. Wszystkie istotne fakty na temat pożaru podamy już za 7 minut.

0: RMF FM. Na zegarach za chwilę godzina pierwsza. Czas poznać najnowsze fakty, które ustalała Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Okoliczności wypadku samolotu gaśniczego na Lubelszczyźnie ma wyjaśnić prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Podczas gaszenia pożaru lasu zginął pilot. Działania strażaków są trudne, ale służby są przygotowane na każdy scenariusz.
2: Tu o zasoby ludzkie nie martwimy się.
1: W akcji ponad 300 strażaków. Prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych będą wyjaśniać okoliczności śmierci pilota samolotu, który uległ wypadkowi podczas gaszenia pożaru w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie, przekazały Lasy Państwowe. Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz podkreślił podczas briefingu prasowego, że na tym etapie trzeba dać czas ekspertom.
3: Cały proces zostanie bardzo dokładnie zbadany. Stan techniczny tego samolotu, prawda, tego dromadera, który się udał na miejsce tego działania, kiedy miał resurs, jak był przygotowany, jaki był poziom wyszkolenia pilotów i oczywiście Państwowa Agencja Żeglugi przekazała nam właśnie te informacje, które, no ale będzie również komisja, która będzie badała do spraw wypadków w komunikacji powietrznej. Przekaże dokładne informacje, co było przyczyną. Trzeba dać czas ekspertom, żeby stwierdzili, widzieliśmy zdjęcia, jak to mniej więcej wyglądało, ale zdjęcia to jeszcze, to nie jest obraz sytuacji, z którą mogliśmy mieć do czynienia.
1: W związku ze śmiercią pilota Leśnicy złożyli wyrazy współczucia rodzinie i najbliższym zmarłego. Do nocy ogień opanował około 150 hektarów lasu, a w jego gaszenie zaangażowanych zostało ponad 300 strażaków i 70 pojazdów. Jesteśmy przygotowani na każdy scenariusz. O zasoby ludzkie nie martwimy się, mówi Paweł Frysztak, zastępca komendanta głównego PSP. Wiele będzie zależało od pogody.
4: Stan gotowości

0: postawiliśmy dwie kolejne kompanie gaśnicze. I gdy będzie taka konieczność, te kompanie, kolokwialnie mówiąc, na jeden gwizdek zmobilizują się i tam one już są zmobilizowane i dojadą na miejsce. Do dyspozycji mamy również kadetów naszych szkół pożarniczych, podchorążych naszych szkół pożarniczych. Także tu o zasoby ludzkie nie martwimy się. Ogromny wpływ będzie miało to, co pan minister powiedział. Jaka jutro okaże się pogoda?
1: Jesteśmy jednym z najlepiej przygotowanych krajów unijnych do gaszenia wielkich pożarów lasów, mówi w rozmowie z RMF FM generał Ryszard Grosat, były zastępca komendanta głównego Straży Pożarnej.
2: Mamy i siły, i środki, mamy dowódców, mamy 5 albo 6 grup specjalistycznych przeznaczonych do gaszenia pożarów lasu. Część z tych grup już w tej chwili zostało zadysponowanych. Te grupy są wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt, jaki w tej chwili istnieje w skali Europy, na pewno w skali świata przypuszczalnie.
1: Ekspert dodaje, że akcja gaśnicza będzie niezwykle trudna. Wkrótce powinny do niej dołączyć śmigłowce Black Hawk. Na miejsce akcji na Lubelszczyźnie udają się minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska oraz dyrektor Lasów Państwowych Adam Wasiak, przekazał rzecznik resortu środowiska Marek Pogorzelski. Minister Henik-Kloska wyruszyła z Warszawy o północy. Jej przybycie na miejsce tragicznego zdarzenia przewidywane jest między 2:00 a 3:00 w nocy.
3: To także są fakty.
1: Bon senioralny z zielonym światłem od rządu. To wsparcie dla osób starszych, które nie będzie wypłacane w formie gotówki, lecz w formie usług pomocy. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
4: To szeroko rozumiana opieka, której mogą wymagać seniorzy. Pomoc w ubraniu się, w przygotowaniu jedzenia, sprzątaniu. Wszystko, co w obliczu wyzwań związanych z jesienią życia, może sprawiać trudności. Na sfinansowanie takiego właśnie wsparcia trafią pieniądze z bonu.
5: Ważnym elementem tej ustawy będzie wprowadzenie koordynatora opieki senioralnej. Nie każdy ma pełny dostęp do informacji. Chodzi o to, żeby każdego, kto chce skorzystać z takiej opieki, żeby był poinformowany o tym.
4: Dodaje rzecznik rządu Adam Szłapka. By z niego skorzystać, trzeba będzie spełnić warunki. Trzeba mieć więcej niż 65 lat oraz średni miesięczny dochód poniżej 3410 zł. Obsługą programu zajmą się samorządy i będzie on wprowadzany stopniowo. Najpierw w gminach, które do tej pory nie oferowały takiej pomocy, i tam senior że mogą jej potrzebować najbardziej.
1: I na koniec faktów przypominamy o tragedii, do której doszło wczoraj wieczorem podczas gaszenia potężnego pożaru na Lubelszczyźnie. W powiecie biłgorajskim rozbił się samolot, który uczestniczył w tych działaniach. Zginął pilot. Maszyna spadła w rejonie akcji gaśniczej w pobliżu miejscowości Osuchy, w pobliżu drogi wojewódzkiej 849. Dodajmy jeszcze, że bardzo trudna akcja ratowników obejmuje 3 powiaty. Zamojski, Biłgorajski, Tomaszowski. Te działania mogą potrwać nawet kilkanaście godzin. Przypominamy też apel służb do mieszkańców tych terenów, aby nie zbliżać się do miejsc objętych ogniem. W związku z pożarem nieprzejezdna jest także część dróg. Zajrzyjcie na rmf24.pl, tam możecie zobaczyć zdjęcia i filmy, na których widać skalę tego żywiołu. Otrzymaliśmy je od Was na gorącą linię. W RMF FM sprawdzajcie fakty. Te najnowsze z Lubelskiego już za niecałą godzinę, a przedstawi je Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: 150 hektarów lasu płonie na Lubelszczyźnie. Najważniejsze informacje podajemy w RMF FM. Kolejne wydanie faktów o 2:00, chyba że wydarzy się coś, o czym powinniście wiedzieć natychmiast. 5 minut po 1:00, Maciek Rybak nie śpi razem z wami.

On cały czas przypomina nam o przepisie na dobry vibe nocną porą. Wystarczy gitara, trochę śpiewania i jest fajnie. Paweł Domagała w RMF FM. I jeszcze fajniej będzie tak zrobić podczas wakacyjnej nocy. Program Dobranocka, tyle jeśli chodzi o muzykę, a w temacie filmowym Odyseja Christophera Nolana rządziła nagłówkami we wtorek. Dostaliśmy zwiastun tej produkcji, Odyseusz i jego niebezpieczna podróż do domu. No, znamy ze szkoły. O tym też rozmawiali nasi dziennikarze. Za chwilę szczegóły, poznacie też datę premiery w kinach.

0: Wyjechali na wakacje podopieczni, a starzy do kina. To jeden ze scenariuszy Kult w Dobrej Nocce, a teraz obiecany temat z naszego radia internetowego RMF24. Michał Zieliński.
1: Już 17 lipca do kin na całym świecie trafi bardzo oczekiwany przez wielu widzów film Odyseja w gwiazdorskiej obsadzie. No właśnie pojawił się pełny, niemal 3-minutowy zwiastun tego filmu i dlatego będziemy o tym mówić razem z Katarzyną Sobiechowską-Szuchtą z redakcji kulturalnej RMF FM, która oczywiście, nie muszę chyba tego podkreślać, ten zwiastun już obejrzała i teraz nam opowie.
2: Ale ty też obejrzałeś, tak? No to porozmawiajmy, co... No właśnie, ja go obejrzałam tyle razy, że ja już mogę, nie oglądając go teraz, mogę ci opowiedzieć, jak to się zaczyna.
1: Trochę po łebkach.
2: Zaczyna się od rozmowy. Od rozmowy Odyseusza, którego gra Matt Damon, i nimfy Kalipso, granej przez Charlize Theron. Jak wiemy z mitologii, ona go więziła 7 lat na wyspie, bo była w nim zakochana do szaleństwa. Tell me what you remember. Powiedz mi, co pamiętasz, tak mówi Kalipso.
3: A wife?
2: Żonę, i tu pojawia się obraz Anne Hathaway.
3: A son.
2: Syna, i tutaj widzimy taki najazd na Toma Hollanda, który jest na łódce. I co dalej? Wygraliśmy wojnę, mówi Odyseusz. Oglądamy epickie plenery, ogień, bitwy, wodę, wiry.
3: Help me go home.
2: Ale pomóż mi wrócić do domu, tak prosi Odyseusz. Król Itaki razem z towarzyszami utknął na zdradliwych wodach Morza Egejskiego po zwycięstwie w wojnie trojańskiej i nie może wrócić do swojej ojczyzny. A wiemy, że wierna żona Odyseusza, Penelopa, czeka na jego powrót. A kandydaci do ręki królowej zaczynają się ustawiać w szeregu, no bo są przekonani, że Odyseusz nigdy nie wróci.
1: Kasiu, to widowisko oparte na epopei Homera opowiada o losach Odyseusza, jego trwającym lata, a powrocie do domu po zakończeniu wojny trojańskiej. Rzeczywiście ten trailer, no, jest taki z dużym rozmachem,
2: Tak, jeszcze muzyka Ludwiga Göranssona taka bardzo podniosła.
1: Tak jest. I pewnie ten film też będzie imponujący. No tak, ten zwiastun ma zwiastować właśnie, że tak to ujmę.
2: A zobaczymy.
1: Co ma do tego filmu przyciągać młodych widzów?
2: No właśnie, bo z jednej strony nam się kojarzą te mity, o Jezu, w szkole mieliśmy, już nic nie pamiętam. No to Christopher Nolan, który jest reżyserem tego filmu, wszystko pięknie wyjaśnił niedawno. Nawet kultura komiksów, czy to Marvel, czy DC, w większości wywodzi się z epopei Homera. Homer to taki George Lucas swoich czasów. Tak mówił reżyser Christopher Nolan w show Stephena Colberta. Tam po raz pierwszy pojawił się ten zwiastun właśnie, o którym rozmawiamy, ten niespełna 3-minutowy. I jeszcze taki jeden cytat. Myślę, że współczesny komiks jest naszym wyrażeniem pragnienia, byśmy czuli lub wierzyli, że bogowie mogą poruszać się wśród nas, dodawał Nolan u Colberta. A mówił to do widzów wychowanych na ekranizacjach komiksów. Więc jest szansa. Christopher Nolan jest wybitnym reżyserem. To on zrobił na przykład Oppenheimera ostatnio, prawda? Oscarowy film o wybitnym naukowcu. Christopher Nolan przynosi do kina nam historie niesamowite, robi kino z rozmachem, ale robi też kino, o którym dyskutujemy, kino inteligentne, i jest szansa, że pogodzi i tych, którzy lubią takie kino, nazwijmy je tradycyjne, ale też tych, którzy się wychowali na ekranizacjach komiksów. Odyseja, jak mówiłeś, 17 lipca w kinie. Nolan po raz pierwszy w historii nakręcił cały film kamerami IMAX. Oczywiście nie tylko w kinach IMAX można będzie ten film oglądać, no ale chodzi o pewien rozmach i taką rozpiętość na duży ekran. Przyzwyczaił nas do tego kinowego rozmachu, więc oczekiwania, trudno się dziwić, są ogromne. Ja też w ogóle bym chciała, żeby był 17 lipca, no ale dobra, poczekamy te 2 miesiące i kawałek.
1: Podobno jak na współczesne standardy i jak, no, porównując to z Oppenheimerem, ten film ma być dość krótki, poniżej 3 godzin ma trwać.
2: No właśnie, nie wiem, co oni z tymi 3-godzinnymi filmami. Powiem ci szczerze, że ja to już, no, niedużo jest filmów, że jak już jesteś 2,5 godziny w kinie, to już się kręcisz, wiercisz. Mało jest takich filmów.
1: No ale w tym przypadku, w przypadku Odysei, no to można by powiedzieć, że to, ta historia zasługuje na 3 godziny.
2: No wiesz, tak, mitologia, to właśnie, dobra.
1: Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. No, nowym filmie Christophera Nolana, Odyseja. Homer to George Lucas z swoich czasów. Tak, tak tłumaczył Nolan, to mi się spodobało. No i pewnie młodzi zaczynają ogarniać. Bardzo dziękujemy.
2: Dzięki.
4: Więcej takich informacji znajdziesz je w naszym radiu internetowym RMF24.

Najlepsza muzyka, która dopinguje was w waszych nocnych obowiązkach, to macie w RMF FM, ale nie zawsze, żeby było dopingująco i energetycznie, musi być głośno i szybko. Może być też tak, jak chłopcy z Placu Broni nam teraz zagrają, no bo to wspomnienia was w tej chwili napędzają. Jeśli...

0: Gdybyście słyszeli to pierwszy raz i zastanawiali się, kto tak śpiewa, to Kuba i Kuba w RMF FM. Nowość, stygnie lato. Dobranocka, teraz kolejny temat z naszego radia informacyjnego RMF 24. Międzynarodowo, Piotr Salak.
1: Co będzie z amerykańską dyplomacją i jak polityka Donalda Trumpa zmienia swój kierunek w ostatnich miesiącach? O tym Paweł Żuchowski rozmawiał z Danielem Friedem. To jest były ambasador USA w Polsce oczywiście, ale to jest też dyplomata z 40-letnim stażem w Departamencie Stanu. Człowiek niesłychanie doświadczony.
2: Daniel Fried, były ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, jest moim gościem. Dzień dobry, panie ambasadorze.
3: Dzień dobry.
2: Panie ambasadorze, bardzo proste pytania, zarazem bardzo trudne. Co stało się z Ameryką?
3: Nie po raz pierwszy idziemy drogą izolacjonizmu i niechęć wobec krajów demokratycznych w Europie. Przed II wojną światową byliśmy w tym samym miejscu i taka polityka doprowadziła nas wszystkich do ruiny, do katastrofy. Ale to niedobra strona naszej polityki, a dobra strona, że przeżyliśmy ten okres i możemy tym razem też.
2: Tylko tamtego pokolenia już nie ma, mamy nowe pokolenie, zwłaszcza młodych Polaków, którzy urodzili się już w wolnym kraju i stawiają pytanie, no co stało się z Ameryką? Historia historią, ale oni są zaskoczeni, panie ambasadorze, taką zmianą.
3: Rozumiały i oni mają rację, ale każdy kraj, każdy naród ma swoją ciemną stronę. Ameryka nie jest wykluczona z tej. Nasza wiara nas uczy, że linia między złem i dobrem idzie przez każde serce ludzkie.
2: Panie ambasadorze, ale czy Ameryka wróci do tej postaci, którą my znamy? Czy to się wydarzy?
3: No, obóz wolnego świata jest silny wśród republikanów i silny wśród demokratów. Przyjaciele wolności, przyjaciele Polski i wolnego świata jeszcze żyją i są aktywni. Jest inny obóz wśród Amerykanów, ale Polska nie musi czekać biernie dla powrotu tej dobrej Ameryki. Polska może wkładać do naszej debaty w sposób pozytywny. Ale jest walka, jest w toku i dzięki Bogu większość Amerykanów popierają i NATO, i wolny świat, i Polskę.
2: Panie ambasadorze, ale chciałbym pana zapytać, bo Amerykanie mieli prawo dokonać wyboru. Mieli prawo dokonać kolejnego wyboru, wyboru Donalda Trumpa. A Donald Trump w związku z tym, co obiecywał, ma prawo wprowadzać zmiany. Niektórzy twierdzą, że prezydent co innego mówił w kampanii. Ja uważam zupełnie inaczej, że Trump realizuje to, co zapowiadał, a że czasem też mija się z prawdą. Też wiedzieliśmy to w kampanii, więc tutaj zaskoczenia nie powinno być. Ale czy te 4 lata prezydentury Donalda Trumpa, jeżeli one, te dalsze lata, będą wciąż takie same, czy nie sprawią, że z tego America First, czyli Ameryka przede wszystkim, nie będzie tak, że Ameryka zostanie sama?
3: America First to było hasło pierwszej kadencji Donalda Trumpa. Ameryka sama w prawdziwej izolacji jest konkretnym hasłem drugiej kadencji, ale nie jest popularny wśród Amerykanów. Nawet wśród Republikanów nie jest bardzo popularny. Czyli Polacy, którzy patrzą z pogardą wobec naszej debaty, mają przypominać sobie, że to administracja obecna nie przedstawia większości Amerykanów i jest nawet wśród administracji Trumpa są ci, którzy popierają nawet dzisiaj strategię wolnego świata.
2: Pan zna moje takie proamerykańskie podejście. Ja absolutnie nie jestem antyamerykański, ale czasem mi już brakuje argumentów w tłumaczeniu ludziom, żeby nie budować antyamerykańskich nastrojów.
3: Frustracje rozumiałe. Nie mogę się kłócić z Polakami i z innymi, którzy są frustrowani przez nas. Rozumiem kompletnie, ale frustracja nie jest polityka. Kwestia jest, co możemy zrobić, aby utrzymywać sojusz, aby odzyskać dobrą stronę amerykańskiej strategii i są możliwości.
2: Jakie są możliwości, panie ambasadorze?
3: No, Polska ma zalety. Polska ma kapitał polityczny nawet w Białym Domu. I prezydent Nawrocki i rząd mogą o ile są w stanie współpracować na rzecz strategii wolnego światu, oni mogą być, używając słów obozu Trumpa, dobrymi Europejczykami, żeby pokazać, że warto dla administracji Trumpa współpracować z Polską, bo Polska wszystko robi to, co domagają się Donald Trump. Są możliwości. Nie lubię tego. I powtarzam, rozumiem frustrację Polaków i innych Europejczyków, ale zawsze jest kwestia, co możemy zrobić. I Polska ma kapitał polityczny i mam nadzieję, że Polska będzie w stanie używać tego kapitału.
1: Tak mówi nam Daniel Fried w rozmowie z naszym korespondentem, z korespondentem RMF FM w Waszyngtonie, z Pawłem Żuchowskim. To wszystko oczywiście do odsłuchania także na rmf24.pl. Polecamy gorąco. A szczegóły i jeszcze

RMF FM zawsze z wami. Najlepsza muzyka sprawdza się w samochodzie, ale pilnuje dla was też tego, co ważne. Ponad 80 jednostek straży pożarnej w akcji. Trwa gaszenie pożaru lasu na Lubelszczyźnie. Ten temat otworzy wydanie Faktów RMF FM o 2:00, a to już za 10 minut. Bądźcie z nami. Słyszę.

0: Za chwilę na zegarach zobaczymy godzinę drugą, czas na fakty RMF FM, które od teraz prezentuje Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Witamy.
1: Witam, zapraszam. Ponad 300 strażaków nadal walczy z żywiołem na Lubelszczyźnie. Po jego opanowaniu dogaszanie pożaru może potrwać nawet tydzień. Donald Trump wstrzymuje projekt Wolność i to dzień po jego uruchomieniu. Premier Donald Tusk zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu trafi kolejny projekt ustawy w sprawie kryptoaktywów. Ponad 80 jednostek Straży Pożarnej nadal walczy z ogromnym pożarem lasu w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Jak informowaliśmy w faktach, do nocy ogień opanował około 150 hektarów lasu, a w jego dogaszenie zaangażowanych zostało ponad 300 strażaków. Nie wiadomo dokładnie, ile może jeszcze potrwać walka z żywiołem, ale jak przekazał nam rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec, dogaszanie pożaru może potrwać nawet ponad tydzień.
2: Warunkami sprzyjającymi jest pora nocna, ponieważ wzrosła troszeczkę wilgotność, spadła temperatura powietrza, niemniej jednak utrudnieniem jest właśnie ciemność i prowadzenie działań gaśniczych w terenie leśnym, porze nocnej, no jest niestety utrudniona z uwagi na to, że widoczność jest ograniczona. Musimy zachować szczególną ostrożność, nawet poruszając się ratownicy, jeżeli gdzieś tam muszą przejść z jednego miejsca w drugie, trzeba bardzo ostrożnie uważać, aby nie popchnąć się, nie doznać urazów podczas poruszania się w porze nocnej na terenie leśnym. Ciężko jednoznacznie określić, ile jeszcze te działania potrwają, czy to będzie kilka dni, czy być może tydzień, bądź więcej.
1: Jak ostrzegają strażacy, z powodu dużego poboru wody w pobliskich miejscowościach może brakować wody w kranach. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował, że projekt Wolność, uruchomiony dzień wcześniej w celu wsparcia żeglugi przez cieśninę Ormus, został tymczasowo wstrzymany. Decyzję uzasadnił postępami w rozmowach z Iranem. Jak przekazał, ruch ten jest efektem konsultacji z innymi państwami oraz, jak to określił, sukcesów militarnych USA w regionie. Dodał, że strony zbliżają się do zawarcia pełnego porozumienia. Mimo zawieszenia projektu, blokada cieśniny pozostaje w mocy. Ma to umożliwić ocenę, czy negocjacje zakończą się podpisaniem umowy. Prezydent nie przedstawił dodatkowych szczegółów. Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu wróci kolejny projekt ustawy w sprawie kryptoaktywów.